przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Dość jesiennie zrobiło się już w Bydgoszczy. Nie wiem jak wy, ale ja już wyposażyłem się w zapas herbaty, wyprałem kocyk i jestem gotowy. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Tym razem będzie trochę o kulturze, bo odwiedzimy Filharmonię Pomorską i Młyny Rotera. Będzie też o opóźnieniach pewnych prac, a na koniec zachęcę do honorowego oddawania krwi. Zaczniemy jednak z wysokiego C, bo od przeglądu najciekawszych i najważniejszych wydarzeń. O tym, czym żyje Bydgoszcz, informuje Beata Korzeniowska.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rozpoczął się proces byłego dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oskarżonego o wykorzystanie nieletniej. Prokuratura zarzuca Markowi Z., że dopuścił się tak zwanej innej czynności seksualnej wobec nieletniej. Proces w Sądzie Rejonowym w Szubinie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na dobro pokrzywdzonej. Policjanci z regionu mogą już wyjeżdżać na patrole nowymi radiowozami. 5 aut marki BMW zasiliło flotę komend w Bydgoszczy, Włocławku, Nakle, nad Notecią, Świeciu i Żninie. Auta mają silniki o dużej mocy, a na wyposażeniu laserowe mierniki prędkości. Bydgoszczanka ma rekordową emeryturę wśród polskich seniorek. Kobieta dostaje ponad 42 tysiące złotych miesięcznie. Pracowała na to przez 61 lat, a na odpoczynek zdecydowała się dopiero w wieku 81 lat. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otworzył w Bydgoszczy przedszkole i żłobek. Studenci będą mogli odbywać tam praktyki. Placówka prowadzi jeszcze zapisy na ten i przyszły rok. I przy księdza Sienki jest przygotowana na przyjęcie łącznie 132 maluchów. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali zastępcę prokuratora rejonowego, który jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Dominikiem miał wracać ze spotkania klubowego miłośników motocykli. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, policję powiadomił sklepikarz, do którego kierowca miał wstąpić po drodze i wypić na miejscu alkohol. Na bydgoskich osiedlach niebawem pojawi się 60 elektropaków. W ciągu kilku dni miasto ogłosi przetarg na ich postawienie i uruchomienie. Trwa też budowa czwartego przoku stacjonarnego na Kieleckiej. Były wiceszef KAS w Toruniu trafił właśnie do aresztu. Miał chronić gang, pisze Ekspres Bydgoski. Andrzej N. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czerpania dochodów z nielegalnego biznesu i chronienia gangu tytoniowego. Zarzut usłyszał też prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe złapany na prowadzeniu motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. stracił immunitet i stanie przed sądem. Prokurator został też zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku i ma zakaz prowadzenia pojazdów. A w wiadomościach o 12:00 sensacyjna wręcz informacja. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Co najmniej 20 milionów złotych więcej niż zakładali drogowcy. Chcą chętni do wybudowania trasy rowerowej łączącej Śródmieście i Bartodzieje. Drogowcy planowali wydać na te inwestycje 33 miliony złotych. Zgłosiły się 3 firmy, ale najniższa oferta opiewa na kwotę ponad

0: 57 milionów. W Bydgoszczy powstaje nowe muzeum. Tworzy je przy Gdańskiej 10 Maciej Bakalarczyk. To będzie Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Będzie tam na przykład pomieszczenie poświęcone Eltrze. Będzie też strefa komiksu bydgoskiego czy wyroby bydgoskiej huty szkła. Otwarcie w październiku. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Właśnie otworzyła się pierwsza kwiaciarnia. Kolejne do otwarcia się szykują. Stare kwiaciarnie zostały zamknięte w maju 2023 roku. Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024. Bydgoska PESA wyprodukuje najdłuższe tramwaje w Polsce. Zamówiły je gdańskie autobusy i tramwaje. Bydgoska firma za ponad 534 miliony złotych wyprodukuje dla Trójmiasta 20 dwukierunkowych tramwajów o długości niemal 47 metrów, którymi będzie mogło podróżować nawet 321 pasażerów. Jeszcze na dobre nie ochłonęliśmy po wakacjach, a Opera Nowa już przygotowuje się do koncertów sylwestrowo-noworocznych. 21 września rozpocznie się sprzedaż biletów na 8 takich koncertów. Ich program jest tradycyjnie niespodzianką.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Ślicznie dziękujemy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz pora przyjrzeć się jeszcze jednej aktualności, a niestety nie należy ona do najmilszych. Chodzi o opóźnienia związane z pewną realizowaną w Bydgoszczy inwestycją. W sumie to z kilkoma inwestycjami, ale szczegóły przybliży już Karolina Marcisz. Zapraszam.
3: Miały być gotowe szybciej, ale część prac wciąż trwa. Budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy zaliczyły kolejne opóźnienia. W niektórych miejscach nowe terminy przesunięto nawet o kilka tygodni, mówi Alicja Kwaśniewska, rzeczniczka prasowa miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy.
4: Trzeba pamiętać, że jest to duża i złożona inwestycja. Te prace są dziś widoczne przede wszystkim jako wykopy i zmiany w organizacji ruchu. Ale po ich zakończeniu większość tej infrastruktury nie będzie widać, znajdzie się pod ziemią. Natomiast efekt mieszkańcy będą mogli odczuć szczególnie podczas intensywnych opadów, kiedy woda zamiast pozostawać na ulicach będzie przejmowana przez system i magazynowana.
3: Miejskie wodociągi i kanalizacja tłumaczą, że wykonawcy natrafili między innymi na niezinwentaryzowane sieci podziemne, a dodatkowym problemem były intensywne opady i zalane wykopy.
4: Przy ulicy 11 Dywizjonu Artylerii Konnej jesteśmy już na końcowym etapie. Tam trwa wyposażanie technologiczne zbiorników i odtwarzanie terenu. Na Biedaszkowie prace prowadzone są etapami, między innymi ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej. Na zaawansowanym etapie są również prace przy ulicy Kordeckiego. Tam konieczna była przebudowa kolidującej sieci gazowej.
3: Największe opóźnienia dotyczą kilku lokalizacji. Najbardziej, bo około miesiąc przesunięto zakończenie prac na ulicach Ikara i Orłowskiego oraz na Lubelsk. W obu miejscach wykonawca przewiduje finał pod koniec października. Jeszcze dłużej potrwają prace na Marcinkowskiego. Tam budowa kanału ma zakończyć się dopiero 15 listopada. Na Pomorskiej prace mają zakończyć się 15 października. Pierwotnie zakładano, że roboty potrwają tam do końca września. Jak te przedłużające się roboty i związane z nimi utrudnienia widzą sami mieszkańcy? Mówią mieszkańcy ulicy Pomorskiej.
5: Utrudnienia na pewno są. Samochodów coraz więcej jest, a niektórzy nie stosują się do znaków, tylko po chodnikach lub po parku jeżdżą. Tak jak teraz widziałam, właśnie tam też jest przejazd zamknięty, a po chodniku sobie samochody jadą. Tam po parku też sobie przejeżdżają ulicą.
6: Czy jest to duże utrudnienie?
5: No i jest to, bo przecież tam są dzieci, przychodzą, bawią się. No, na hulajnodze jedzie po chodniku, na rowerze jedzie, teraz jeszcze samochód do tego dochodzi.
7: No ja osobiście nie widzę nic złego w tym, że tak długo trwa.
8: W porządku. Jest przejście dla pieszych, bokami można przejść spokojnie. Objazdy są dobre, także nie wiem, po co nerwy jakieś robić.
3: W ramach całego projektu w Bydgoszczy powstanie łącznie 35 zbiorników retencyjnych. 7 lokalizacji jest już zakończonych. To m.in. ulice Dolina, Gajowa, Połczyńska i Świętej Trójcy. Cały projekt Bydgoszcz Zielono-Niebieska ma kosztować około 265 milionów złotych, z czego blisko 166 milionów to unijne dofinansowanie. Prace podzielono na 5 etapów i łącznie 60 zadań. Całość ma być gotowa do końca 2027 roku.
1: No i miejmy nadzieję, że tego terminu uda się dotrzymać. A teraz pora na kulturę. Zapraszam do Filharmonii Pomorskiej, gdzie zaraz przyjrzę się trwającym tam pracom. Wcześniej jednak odwiedźmy biuro Katarzyny Szewczyk, a to oznacza garść muzycznych zaproszeń. Chodźmy.
9: Filharmonia Pomorska znów postanowiła nas ugościć i znów zaprosić do siebie. No a jesteśmy po wakacjach wyjątkowo intensywnych tutaj, no bo jesteście w trakcie przecież wielkiego zamieszania logistyczno-budowlanego. Katarzyna Szewczyk razem z nami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
9: No właśnie, jak to zamieszanie? Odbija się troszkę na Waszej pracy?
10: Jesteśmy już w pierwszym miesiącu po przeprowadzce, także zaadoptowani do nowych przestrzeni. Odnaleźli
6: osiedliśmy się już w nowych biurach, także trochę po nowemu musimy nasz kalendarz koncertowy układać, bo będziemy filharmonią w drodze. Zaczniemy od festiwalu, Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego i 5 lokalizacji koncertowych, także to na pewno jest wielka zmiana.
9: Skupmy się na tym festiwalu w pierwszej części, no bo to przecież wydarzenie jest jasnym, bardzo jasnym punktem na kulturalnej mapie Bydgoszczy.
6: Bardzo się z tego cieszymy, bo już po raz 64. Rzeczywiście jesień rozpocznie się Bydgoskim Festiwalem Muzycznym, jak wspomniałam, w 5 lokalizacjach. Wybitni artyści, znakomite orkiestry, muzyczne odkrycia i niezwykłe spotkania różnych tradycji, stylów i epok, bo jak wskazuje chociażby sam podtytuł naszego festiwalu, to przecież kontrasty. Rozpoczniemy 18 września w Bydgoskim Centrum Towarowo-Wystawienniczym wielką, wielką gratką dla wszystkich fanów muzyki, głównie operowej, symfonicznej, ale przede wszystkim wielkich fanów Aleksandry Kurzak, jednej z najwybitniejszych polskich artystek, która na wielu światowej sławy deskach operowych występuje przede wszystkim w nowojorskiej Metropolitan Opera. Rozpocznie ona również w przestrzeni hali Bydgoskiego Centrum Towarowo-Wystawienniczego, które na czas koncertu zmieni się w salę koncertową Filharmonii Pomorskiej dzięki doskonałemu doświadczaniu muzyki za sprawą dźwięku immersyjnego. Technologia otaczająca słuchacza przywoła nam, jak zamkniemy oczy, przeniesiemy się do sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej, bowiem akustyka, fenomenalna akustyka naszej sali zostanie przetransportowana do hali Bydgoskiego Centrum Towarowo-Wystawienniczego.
9: A to ciekawostka, trudno uwierzyć, trzeba na własne uszy tego spróbować.
6: Oczywiście, gorąco, gorąco polecamy. W kolejnych tygodniach będą spotkania artystów, zespołów, muzycznych tradycji różnych epok i stron Europy. Między innymi w niedzielę 20 września usłyszymy oktet wokalny Art and Voices. Zajrzymy do fascynującego świata XVIII-wiecznej opery. Podczas koncertu Niedokończone zmierzymy się z jednym z najbardziej intrygujących motywów w historii muzyki. Do Bydgoszczy przyjedzie także Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. Przy fortepianie zasiądzie znakomity Łukasz Wądraczek. W programie tego wieczoru spotkają się twórczość Bacewicz, Lista i Szymanowskiego. Festiwal przypomni również o niezwykle ważnym dla historii Filharmonii Pomorskiej dziedzictwie Musica Antiqua Europe Orientalis. W bydgoskiej katedrze cypryjski Romano Squire wykona hymny bizantyjskie, przywołując ideę dialogu kultur wschodu i zachodu, która przez dziesięciolecia była jednym ze znaków rozpoznawczych Bydgoszczy. Także wrócimy śladami Maeo za sprawą Romano Squire.
9: To rzekłbym, że to wszystko bardzo międzynarodowo brzmi.
6: Bardzo, bardzo, jak chociażby sam festiwal. Tu rzeczywiście mamy światowej sławy artystów, zespoły przyjeżdżające z różnych stron. Możemy sobie na to pozwolić właśnie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Miłośników muzyki dawnej czeka spotkanie ze znakomitą Freiburger Baroque Orchester, natomiast wielbicieli monumentalnego repertuaru symfonicznego, trzecia symfonia Gustawa Malera. Oczywiście w naszym festiwalu nie zapominamy również o familiach, o rodzinach z dziećmi i tutaj Akademia Pana Kleksa przypomni muzykę, na której wychowały się kolejne pokolenia słuchaczy, a finałowa Symfonia Rocka, z którą przeniesiemy się znowu do Bydgoskiego Centrum Towarowo-Wystawienniczego, połączy symfoniczne brzmienie z energią największych rockowych przebojów.
9: No to bardzo ciekawie to wszystko brzmi. Jeżeli chcecie sobie Państwo przypomnieć albo zanotować jakieś szczegóły, no to odsyłamy na stronę internetową Filharmonii. Tam nie tylko o festiwalu przeczytamy, ale również o innych wydarzeniach, o które jeszcze dopytam Kasię.
6: Rozpoczynamy właściwie sezon w nowej przestrzeni, w gmachu, który wcześniej zajmowała Akademia Muzyczna. Teraz znajdujemy się z siedzibą tymczasową w gmachu przy ulicy Słowackiego 7 i również tutaj, w sali kameralnej, w sali koncertowej, niedużej, ale bardzo, bardzo przyjemnej i kameralnej odbywać się będą nasze propozycje edukacyjne, familijne, ale 14 września rozpoczniemy bardzo lubiany, bardzo cieszący się ogromną popularnością cykl poranków muzycznych dla seniorów. I uwaga, koncerty te będą organizowane w sali koncertowej Kopernikanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Kopernika. Także bardzo, bardzo gorąco na ten cykl zapraszamy. A 19 września koncert z cyklu Od brzuszka do łóżka maluszka. Po raz 172 się spotkamy, także odpalamy 18 sezon. To aż strach pomyśleć, ile lat ma ciocia Kasia.
9: No, 200 się zbliża.
6: 200 wow. Się zbliża, jubileuszowa. I koncerty z cyklu Akademia Wioli Misia tydzień później, 26 września. Jak wspomniałeś, wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej filharmonia-bydgoszcz.pl.
9: A myślicie już, no bo znam takich, co we wrześniu myślą już o zabawie sylwestrowej i o tym, gdzie się wybrać. Tutaj już zdradziliście, co nas czeka?
6: Jeszcze nie zdradziliśmy plany, w związku z tym, że jesteśmy no, jeszcze cały czas na etapie bardzo dużego trudu organizacyjnego, żeby rzeczywiście troszeczkę przeformatować naszą działalność i przede wszystkim organizacyjnie wszystko spiąć, ale na pewno koncerty sylwestrowe, nasze koncerty cieszące się również dużą popularnością odbędą się, także szczegóły już wkrótce.
9: Wróćmy jeszcze do września, no bo wrzesień to też powrót do szkoły i tutaj też powrót do pewnej waszej działalności.
6: Oczywiście wieloletniej, kilkudziesięcioletniej działalności, czyli organizacji koncertów edukacyjnych, zarówno w naszym gmachu, czyli w sali, o której wspomniałam, przy ulicy Słowackiego 7, ale także koncertów wyjazdowych, także jak są szkoły, placówki, przedszkola, które mają ochotę zaprosić filharmonię w swoje progi, oczywiście gorąco do tego zachęcamy.
9: Zachęcała Katarzyna Szewczyk z Filharmonii Pomorskiej, no i nie puściłbym cię bez poproszenia cię o, no właśnie, o co?
6: Zapraszamy do Filharmonii Pomorskiej, by dać się przytulić muzyce.
9: No i teraz mogę zakończyć. Dzięki bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
6: Dziękuję pięknie.
1: Do Filharmonii wrócimy jednak szybciej, niż by się mogło wydawać, a to by przyjrzeć się trwającym tam pracom.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ponad 400 milionów złotych to koszt modernizacji Filharmonii Pomorskiej. Chodzi nie tylko o generalny remont dotychczasowego obiektu, ale też o budowę zupełnie nowej części z podziemną salą kameralną. W związku z rozpoczęciem prac teren inwestycji wizytowała delegacja z Urzędu Marszałkowskiego. A i ja postanowiłem zobaczyć, jak sprawy mają się na miejscu. I tak wszedłem do sali koncertowej pozbawionej foteli i organów. Oto co na miejscu powiedział mi dyrektor Filharmonii Maciej Puto.
9: Chciałem zapytać o uczucia, jakie towarzyszą panu, gdy patrzy pan na ten obiekt w takim stanie.
11: Przyznam się szczerze, że mieszane. Nie spodziewałem się, że tak powiem, takich emocji, ale to już było kilka tygodni temu, w momencie, kiedy przekazywaliśmy gmach Filharmonii Pomorskiej firmie Unibep. Kiedy już wszystkie nasze meble, cały majątek był wyniesiony, łącznie z dziełami sztuki, które no nierozerwalnie są związane z Filharmonią w Bydgoszczy. Łza się trochę w oku kręci, ale jest nadzieja, że będzie więcej, piękniej, nowocześniej.
9: Coś pana zaskoczyło już na tym etapie? Jakieś sekrety się wyłaniają?
11: Nie. Właściwie o tym wszystkim wiedziałem. No, Filharmonię znam jeszcze z końcówki lat 80. Także pamięć jest jeszcze świeża. Za kilka dni będą odsłonięte freski we foyer i na ten moment też bardzo czekam, aby przypomnieć sobie, jak one wyglądają w naturze.
9: Jak ta sala będzie wyglądać już po remoncie? Sala główna.
11: Będzie identyczna jak jest, tylko będzie nowa. Będzie wszystko odnowione. Fotele będą zupełnie nowe, ale będą miały identyczny kształt, a co najważniejsze, właściwości akustyczne. Bo fotele też tworzą akustykę. Po demontażu poszczególnych elementów z sali koncertowej są przez cały czas przeprowadzane badania akustyczne. Po wymontowaniu organów były badania, teraz po wymontowaniu foteli będą badania, po demontażu okładzin drewnianych na ścianach też będą badania i jeszcze osobne po zdjęciu żyrandoli.
9: To z jakiej z planowanych nowości pan jako dyrektor najbardziej się cieszy?
11: Z planowanych nowości, no to oczywiście z nowego budynku, który został tak zaprojektowany, że w żaden sposób nie zaburzy architektury starego budynku, która jest architekturą absolutnie doskonałą.
1: O modernizacji Filharmonii powiedzieli mi też inni, w tym marszałek Piotr Całbecki.
12: Bardzo się cieszę, że z takim pietyzmem wykonawca podchodzi właśnie do tego zagadnienia, bo to co do pozostałych elementów, już bardziej takich budowlanych, to jestem zupełnie spokojny, bo firma sprawdzona, wiemy, że świetnie zrealizowała akademię. Tak, dość mozolna, taka niewdzięczna praca, bo przekładamy w tej chwili, przekładają tutaj wykonawcy gaz, energię, wodociągi, całą infrastrukturę podziemną, całą tą plątaninę tutaj, która na przestrzeni dziesięcioleci powstała, no i teraz trzeba uporządkować się tak, aby wejść już z ciężkim sprzętem, zrobić poważne 12, bo więcej wykopy metrowe, stworzyć, odbudować Sieniecka wodoszczelną, a potem jak już to będzie zrobione, czyli fundamenty i ten poziom zero, no to już będzie łatwo. Potem już pójdziemy w górę i tylko czekać, kiedy będziemy na nowo mogli zagrać filharmonię.
1: Co ciekawe, fotele, które przez dziesięciolecia służyły melomanom, teraz trafiły do ich domów, bo część z mebli sprzedano po okazyjnych cenach.
12: No to jest też fajne, że mieszkańcy mogą skorzystać, bo to są artefakty, no rzeczy dla melomanów szczególnie, no bezcenne. Więc ja się cieszę, że trafiły one właśnie w te ręce. Jest to swego rodzaju jakieś takie trofeum, nie wiem, też kawałek historii, no przecież jakiej pięknej historii mieć u siebie krzesło. Ja też będę miał w Urzędzie Marszałkowskim, tutaj dyrekcja zaproponowała 5 krzeseł, które postawimy przed wejściem do gabinetu marszałka. Mamy z Teatru Grunwald, teraz będziemy mieć z Filharmonii, także taka kolekcja już. Mam nadzieję, że to nie wydłuży, tylko nie sprowokuje nas do wydłużenia kolejek w oczekiwaniu do marszałka, bo są wygodne, może nie aż tak, ale wolałbym, żeby tylko tak jako eksponaty służyły, a nie jako miejsce poczekania, ale to świadczy o tym, co się dzieje w regionie, no bo warto sobie czasem przypomnieć, jakie inwestycje realizujemy, a w kulturze szczególnie to jest fajne. Ja się bardzo cieszę z takich właśnie realizacji.
1: A co według marszałka jest najciekawszym elementem całej modernizacji?
12: Nowa sala kameralna, która nie będzie wcale taką kameralną, zlokalizowana pod ziemią, z doświetleniami. Ona w założeniach projektowych jest przepiękna, więc kiedy zobaczymy właśnie tę salę, ale również tę salę główną, gdzie tutaj rozbłysną nowe żyrandole według nowego projektu, prosto, mam nadzieję, z murano, to będzie chyba to wow. Ale najbardziej cieszę się z tego, że poprawimy warunki pracy naszych filharmoników, bo oni naprawdę w ciężkich warunkach do tym pracowali, nie mieli swoich miejsc prób, tak jak należy, gardero. No i to dla mnie jest najważniejsze.
1: O modernizację Filharmonii zapytałem też bydgoszczanina, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
13: Nie witamy nowego jeszcze, ale można rzec, że żegnamy stare. I czy pan ma jakieś wyjątkowe wspomnienia z tym miejscem związane?
14: Ja myślę, że każdy bydgoszczanin albo każdy mieszkaniec województwa takie wydarzenia pamięta. To była zawsze, powiedziałbym, siedziba legendarna. Wszystkie odniesienia kulturalne robiło się do Filharmonii Pomorskiej i cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę zobaczyć, jak to miejsce wygląda w stanie rozbiórki. Pewne rzeczy mnie zaskakują. Jedno zdjęcie organów spowodowało, że poszerzyła się scena, ale wyjęcie foteli uświadamia nam, że ta sala wcale nie była taka duża. My jej nie powiększymy oczywiście. Natomiast uważam, że wielu bydgoszczan przeżywało tu swoje ważne chwile w życiu, nie tylko w życiu artystycznym, ale i także w życiu swoich organizacji, różnego rodzaju jubileusze i tak dalej. Cieszę się bardzo, że to, co my zrobimy z tą Filharmonią w czasie remontu i modernizacji i rozbudowy, tylko powiększy te możliwości.
13: A dodajmy, że to nie jedyna inwestycja w bydgoską kulturę. No, Bydgoszcz rozkwitnie.
14: Policzyliśmy to kiedyś. Dzisiaj myślę, że w obiekty kulturalne inwestujemy w Bydgoszczy w różnych inwestycjach około 1 mld zł, a do tego, gdyby dorzucić szpitale i te wszystkie rozbudowy obiektów, to powiem panu szczerze, że to jest około 1,5 mld zł. Naprawdę dzisiaj Bydgoszcz dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu staje się najpoważniejszym placem budowy i placem i obszarem inwestycji. To trzeba naprawdę docenić, bo to też pokazuje trochę politykę województwa. To nie jest tak, że mamy swoje ulubione miejsce miejsca, które są traktowane lepiej albo gorzej. Dzisiaj można by powiedzieć, że Bydgoszcz jest w sensie inwestycyjnym, jest miastem rozkwitu i przede wszystkim inwestowania w kulturę. Inwestowanie w kulturę ma dla nas ogromny sens, bowiem dla nas kultura w Police Województwa to nie jest zbytek, to jest po prostu konieczność rozwojowa. Dzisiaj można by wykazać nawet, że te ostatnie bardzo duże inwestycje w kulturę powodują, że następuje bardzo dynamiczny, widoczny w statystykach rozwój społeczno-gospodarczy. Przesunęliśmy się w ostatnim dziesięcioleciu o kilka miejsc do góry, jeżeli chodzi o taki cząstkowy PKB w kraju. Naprawdę to trzeba docenić.
13: I też mi się wydaje, że to taki prezent dla przyszłych pokoleń.
14: Nikt nie przypuszcza, znaczy nie, pewnie taki wizjoner jak Andrzej Szwalbe przewidywał, że budowana w latach 50. ta filharmonia będzie w myśl zasady naród sobie służył temu narodowi i mieszkańcom Bydgoszczy przez wiele dziesięcioleci. Ale myślę, że jest czas potraktować to, co się do tej pory wydarzyło, jako pierwszy niezbędny etap rozwoju kultury muzycznej w Bydgoszczy, a teraz wchodzimy na zupełnie inny pułap. Gdyby dodać jeszcze do tego czwarty krąg opery, to też nasza przecież instytucja, no to po prostu robi się to stolica muzyczna nie tylko regionu, ale i pewnej dużej części kraju.
1: To jeszcze kilka ważnych słów od przedstawiciela menadżera projektu. Pytam inżyniera budowy Marka Janowskiego.
13: Chciałem zapytać, a raczej poprosić o uspokojenie tych wszystkich mieszkańców, którzy obawiają się, którzy troszczą się o tę zabytkową przestrzeń, zabytkową architekturę. Tutaj wszystko jest wykonywane z najwyższym szacunkiem.
15: Absolutnie. My tu mamy, że tak powiem, nadzór konserwatorski dodatkowo. Kolega, który właśnie tam odchodzi, to jest inspektorem nadzoru konserwatorskiego. Mamy 12 inspektorów nadzoru, którzy opiekują się każdy swoim działem. Ja jestem, powiedzmy, oprócz tego, że jestem inżynierem, jestem inspektorem nadzoru budowlanego, konstrukcyjno-budowlanego. Jestem także koordynatorem tych inspektorów i powiem tak, że mamy nad sobą szefa, który bardzo dobrze organizuje tą całą robotę. Także my nie tylko pilnujemy wykonania robót budowlanych, ale także sprawdzamy finansowość i także sprawdzamy terminowość wykonania tych robót.
13: To dopiero początek, ale czy już coś zaskakuje?
15: Absolutnie zaskakuje nas to, że są tu sytuacje, które są dla nas zaskoczeniem, bo na przykład byliśmy zdziwieni, że mając zgodę na usunięcie drzew, rozpętała się straszliwa burza w internecie, że niszczymy, powiedzmy, tę zieleń, a my za to, że wycinamy te drzewa, będziemy nasadzali mnóstwo, znaczy za każde wycięte drzewo będziemy nasadzali 3 sztuki dodatkowo, no to jest coś, co od razu nie będzie tak wielkie, piękne, bo nie będziemy sadzili 20-letnich drzew, tylko 3-5-letnie, które są po prostu, będą budowane. Zresztą inaczej, one będą rosły wzdłuż jakby całego tego dodatkowego budynku i z tyłu za nim. To będą takie trelaże, na których będzie się rozwijała ta roślinność. Także nie uważam, że akurat tutaj mieli ludzie rację, ale to wiadomo, że każdy ma swoje zdanie.
13: A wewnątrz jakieś ciekawostki?
15: Wewnątrz powiem tak, byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że na przykład większość parkietu jest sklejona na lepik. Lepik jest szkodliwym dla zdrowia materiałem. To jest tak jak z azbestem. Jak się tego nie rusza, to jest wszystko dobrze. Jak się to ruszy, to zaczyna wydzielać szkodliwe substancje. I w tym momencie to, co myśleliśmy, że będziemy mogli odzyskać ten parkiet i go renowację przeprowadzić, to niestety w tej chwili musimy częściowo wyrzucić to wszystko i od nowa nowym materiałem. Zresztą wszystkie, powiem tak, projektanci zadbali o to, żeby to było i estetyczne, i żeby to było zdrowe. Także nie uważam, że tutaj będzie to zagrażało życiu, ewentualnie zdrowiu i estetyce ludzi, którzy będą przychodzili.
13: To może o tę estetykę jeszcze dopytam. Jaki to będzie obiekt, pańskim zdaniem, jak już prace się skończą?
15: Powiem szczerze, ja tu przyszedłem z Akademii Muzycznej. Tam był nowy budynek, całkowicie stawiany, także to była całkiem inna sytuacja. Tutaj będziemy mieli, według mnie, jeden z najlepszych obiektów muzycznych na świecie. Tak jak do tej pory Akademia była uważana, jej akustyka była uważana za jedną z najlepszych na świecie, tak samo uważam, że dzięki tym ciągłym próbom akustycznym, bo po każdej partii, powiedzmy, wykonania jakichś robót demontażowych, tak jak mówimy o głównej sali koncertowej, najpierw przed demontażem organu była zrobiona próba akustyczna. Zdemontowaliśmy organy? Próba akustyczna. Zdemontowaliśmy w tej chwili fotele? Próba akustyczna. Zdemontujemy wszystkie okładziny ścienne, sufitowe i ścienne? Próba akustyczna. I w tym momencie, montując od nowa, będziemy te próby powtarzali, żeby otrzymać minimum te same parametry. Nie gorsze. To sobie wyobraźcie Państwo, akustyka jest taką dziedziną, która jeszcze nie wszystkie, według mnie, oczywiście, bo jestem konstruktor, według mnie nie wszystko jest jeszcze tam tak opracowane, bo tej akustyki tak bardzo mocno się jeszcze nie stosuje w całym tym, powiedzmy, budownictwie. Ale mieliśmy przykład na Akademii Muzycznej, że były założone pewne parametry materiału, które były łączone, i te parametry nie wyszły takie same, jak i musieliśmy pewne rzeczy zmieniać, poprawiać. I tutaj będziecie Państwo mieli to samo, z tym samym do czynienia, i powiem tak, że nie dopuścimy, my jako inżynier kontraktu, oczywiście inwestor też, nie dopuścimy do tego, żeby te parametry były gorsze.
9: Cała Bydgoszcz trzyma kciuki.
15: Bardzo serdecznie dziękuję i proszę, żeby ludzie się nie denerwowali, bo naprawdę staramy się tutaj robić wszystko tak, jak prawidłowo powinno być robione.
1: Remont i rozbudowa Filharmonii mają potrwać 3 lata, a jedną z nowości mają być przygotowane specjalnie dla bydgoskiej sali koncertowej Żyrandole. Nie mogę się doczekać. A za chwilę zajrzymy na Wyspę Młyńską.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam do Młynu Frotera, gdzie dzieje się sporo, a o planach na najbliższe tygodnie i miesiące powiem już teraz. Pomoże mi w tym oczywiście załoga Młyna. Co ważne, w tym roku architektoniczna i kulturalna wizytówka Bydgoszczy obchodzi 5-lecie. To też wydarzeń w kalendarzu jest bez liku, mówi Katarzyna Jakubowiak, zastępczyni dyrektora Młynu Frotera.
16: Dla nas jest to jubileusz, który tak naprawdę przypomina o tym, że równo 5 lat temu na jesieni po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi budynku, żeby mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy zaprosić do tego, co się będzie tutaj działo. Wtedy jeszcze budynek był pusty, ale oczywiście działy się już różnego rodzaju wydarzenia, koncerty. No i te tradycje od 5 lat kontynuujemy, więc bez zaskoczeń jesień przed nami jest bardzo intensywna. Także w ramach jesiennej ramówki te znane projekty, czyli m.in. 5. edycja Bydgoskich Dni Projektowych, czy Młyńskie Święto, które w listopadzie w zeszłym roku zgromadziło blisko 6,5 tysiąca odwiedzających, także mimo listopada panowej pogody będziemy zapraszali, żeby tę intensywną jesień z nami spędzać, a żeby mieszkańcom i mieszkankom przypominać i też w pewien sposób świętować to, że jest to właśnie 5-lecie, to nie tylko Młyńskie Święto, ale też taki drobny detal, który zaprojektowaliśmy jako instytucja, czyli ta piątka, która pojawia się jako symbol 5-lecia instytucji i która odwołuje się też do tego, czym jest architektura budynku, bo my Państwa zapraszamy zawsze do konkretnego miejsca, w którym z przyjemnością gościmy mieszkańców i turystów naszego miasta, pamiętając o tym, że oczywiście budujemy wydarzenia kulturalne i popularyzujemy naukę. A w tym roku niezwykle się cieszę, że u progu jesieni mamy szansę zaprosić Państwa i mieszkańców Bydgoszczy do spotkania ze sztuką współczesną, z wyjątkową sztuką Bożeny Biskupskiej, która w postindustrialnej przestrzeni Młynów Rotera odnajduje się w sposób niezwykły. To nie jest pierwszy raz, kiedy sztuka współczesna pojawia się w Młynach Rotera, ale jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Sokołowsko w pewien gościnny sposób właśnie za sprawą Bożeny pojawia się w Młynach Rotera i że w tej licznej naszej publiczności będziemy mieli szansę wszyscy razem tę sztukę pokazać i przedstawić. Także zapraszamy serdecznie do odwiedzania Młynów przez ten cały czas.
1: Warto przychodzić, warto wypatrywać wspomnianej piątki, a teraz przejdziemy do omawiania szczegółów nadchodzących wydarzeń, bo jest o czym mówić, a na wstępie gościni specjalna, czyli Bożena Biskupska. Sama opowie o swojej wystawie, którą już można podziwiać w przestrzeni Młynów.
17: No bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że się znalazłam w Bydgoszczy, może trochę wstępu. Tak naprawdę to pojawiłam się tutaj około 22 lat temu, kiedy był realizowany taki projekt Konstrukcja w procesie. Osobiście nie brałam w nim udziału jako artystka, ale brałam udział jako osoba towarzysząca temu wydarzeniu. To były niesamowite realizacje i w tym też międzynarodowe. No i później jakby bardzo się zafascynowałam tym budynkiem, ale on był jeszcze przed remontem, długo przed remontem, ale w mojej pamięci. I jak się pojawiła ta możliwość pokazania mojej twórczości w tym miejscu, to się no, po prostu ucieszyłam i bardzo zafascynowałam, co tu może będzie można znaleźć, jak postępowała ta renowacja. No i wydawało mi się, że mój głos jakiś artystyczny, czyli pojawienie się czasowe w tym wnętrzu, to też zostanie jakiś ślad, zostawi jakiś ślad po tej mojej wypowiedzi. No i zaczęliśmy pracować, prawda? Bo to nie jest tak, że myśmy przedwczoraj przyjechali z ciężarówkami i teraz będzie wystawa. Do tego trzeba było się przygotować, a tak naprawdę to zachęcił mnie bardzo bliski kolega i przyjaciel i artysta, w ogóle cała rodzina jest bardzo utalentowana. To znacie państwo Sławka Janickiego i kompany, prawda? Albertina stała się kuratorką, jako jest osobą wrażliwą i też funkcjonuje w sztuce, więc zaczęliśmy myśleć o tej realizacji. No i na początku to było bardziej jeszcze okazałe. Potem okazało się właśnie, że trzeba troszeczkę zmienić koncepcję i wybrać jakiś zestaw. Tak się stało. Przede wszystkim zobaczycie państwo cykl rysunek rzeźby. To są rzeźby, ale dosyć nietypowe, bo one są spawane z drutów różnej grubości. Ich jest spora grupa, 46 obiektów. Stanowią taki obszar właściwie strukturalny i wypełnią salę i mam nadzieję, że uda nam się z nimi zrobić coś wyjątkowego, ponieważ w młynach sufity są bardzo niskie z racji konstrukcji i historii, a figury, rysunek rzeźby są wysokie. No i teraz trzeba było pogodzić to, że te rzeźby praktycznie będą na głowach dźwigały te sufity, natomiast pokazanie tych rzeźb zawsze robiliśmy w sposób taki trochę parateatralny, że wprowadzone światło ujawniało cień tych rzeźb, rozbudowany. Właśnie chcemy odwrócić sytuację, że cień się pojawi tylko na podłodze, jest taki przerysowany, a głowy będą dźwigać te sufity. Więc doświadczenie znowu moje z tymi moimi rzeźbami, które w innych przestrzeniach wyglądały zupełnie inaczej, to będzie bardzo ciekawe.
1: Na wystawie twórczości Bożeny Biskupskiej pod nazwą Czas jest byciem, bycie jest czasem zobaczymy ponad 90 prac, a ekspozycja potrwa do 6 stycznia. Dodam, że wystawa odbywa się w ramach 22. edycji Mózg Festival. Lećmy jednak dalej z ofertą Młynów Rotera, bo jak już mówiłem, propozycji jest cała masa, a o kilku powiemy sobie jeszcze w szczegółach. Na temacie bydgoskich dni projektowych zatrzymamy się na dłuższą chwilę, bo to bardzo ciekawa inicjatywa, której program w tym roku jest naprawdę wypchany po brzegi. Zgłębimy go wspólnie z Martą Magalską, jedną z kuratorek wydarzenia, które w tym roku odbywa się pod hasłem Na skraju.
18: Zdajemy sobie sprawę, drodzy państwo, że to hasło jest na pierwszy rzut oka i ucha trochę niepokojące. Może brzmieć trochę fatalistycznie i kojarzyć się z rzeczami wyłącznie trudnymi i krytycznymi, ale mamy nadzieję, że odbiorcy, kiedy przez chwilę się nad nim zastanowią, to zobaczą też jego wielowymiarowość, na której bardzo nam z wszystkimi kuratorami zależało, na tym, żeby ją podkreślać i z różnych stron tym skrajom się przyglądać. Poza mną kuratorami są Mila Burchardt, również z Młynów Rotera, ale też Taras Gębik i Bogna Świątkowska. Pracowaliśmy nad tym, żeby tym skrajom przyglądać się nie tylko pod kątem zderzeń stylów architektonicznych, nie tylko pod kątem designu i nie tylko w sztuce, ale też też trochę w sztuce życia i budowania społecznych relacji, architektury, powiedzmy, relacji społecznych, więc ponad tym, co w takim klasycznym ujęciu spotkania i aktywności odbywające się w trakcie festiwalu będą dotyczyć też między innymi skraju poczucia bezpieczeństwa, skraju zainteresowania społecznego i takich tematów, o których albo nie lubimy rozmawiać, bo są mało wygodne, albo w ogóle nie zwracamy na nie uwagi. Więc z różnych perspektyw tym skrajom się będziemy przyglądać.
1: Pora przejść do szczegółów, a więc konkretnych wydarzeń, które odbędą się w ramach Bydgoskich Dni Projektowych, a dodam tylko, że te zaplanowano w dniach 9 i 11 października. Kontynuuje Marta Magalska.
18: Przed nami tak zwane rozmowy na skraju, czyli wszelkiego rodzaju panele dyskusyjne i spotkania autorskie, między innymi z Alicją Kobzą dookoła jej najnowszej książki graficzki o nieopowiedzianych historiach polskich graficzek, ale też trochę więcej tematów społecznych i spotkanie panelowe, dyskusyjne, czy można zaprojektować bliskość. Wśród gości znajdzie się między innymi Renata Orłowska oraz Anna Żurawska z Fundacji Kultura Bez Barier, więc dużo też o sztuce i architekturze włączającej, o życiu włączającym, a nie wyłączającym. Ponadto klasycznie u nas już chyba, cieszące się ogólnym i ogromnym zainteresowaniem spacery, między innymi z Michałem Tabaczyńskim i Mikołajem Buzałą, ale są to spacery, właściwie będą to spacery autorskie, zaprojektowane specjalnie na tę piątą edycję Bydgoskich Dni Projektowych. W takich spacerach jeszcze Państwo nie brali udziału, więc będziemy oczywiście zachęcać. I część warsztatowa zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, ale też dla osób dorosłych. Skraje to są też, drodzy Państwo, skrawki. Tak sobie o tym myślimy, więc dużo takich propozycji warsztatowych się gdzieś związanych ze skrawkami pojawi. Między innymi przyjedzie do nas Magda Danaj z Porysunków, które na pewno Państwo kojarzą, jeśli nie z nazwy, to z obrazu i z tego, jak to wygląda. Magda będzie miała tutaj swój warsztat Świat Narysowany, czyli Brzydkie też Ładne. O takim skraju tego, co brzydkie i ładne właśnie. Przyjedzie też Gosia Konieczna, bardziej znana jako Wycinki w Termosie i będzie tworzyć kolaże, które określa mianem recyklingu słów i sensów. Więc trochę filozoficznie będziemy się też bawić. Nie zawsze idealnie, nie zawsze perfekcyjnie, ale na pewno będą to warsztaty bardzo wartościowe. Ponadto zastanawiamy się również nad skrajami zmysłowości i odczuwania, więc takie nietypowe elementy pojawią się na przykład dotyczące zmysłu smaku i warsztaty kulinarne, ale też warsztaty perfumiarskie o architekturze zapachu i o tym, co czujemy, a czego nie i dlaczego. Poza tym wszystkim, co tak klasycznie w programie się pojawia, każdego dnia tak naprawdę mamy dodatkowe wydarzenie trochę z innej może rzeczywistości niż ta dyskusyjno-spacerowo-warsztatowa. Pierwszego dnia będziemy Państwa zapraszać najserdeczniej na koncert Micromusic Acoustic Trio. Natalia Grosiak przyjedzie w wersji trio właśnie, żeby na sali młyńskiej trochę nas zanurzyć w taki skrajny, bardzo intymny świat swojej wyobraźni, swojej wrażliwości. Drugiego dnia będziemy Państwa zapraszać do kawiarni Velvet, do Velvet Art Cafe. To jest miejsce festiwalowe, które jest też naszym partnerem. Tam odbędzie się craft party, gdzie będą się Państwo mogli poznać przy okazji, wykonując różnego rodzaju działania tak zwane do it yourself, czyli zrób to sam, w bardzo takiej przyjaznej atmosferze. A trzeciego, ostatniego dnia festiwalu, projekcja filmu Wszystkie nasze strachy z główną rolą Dawida Ogrodnika, więc bardzo dużo, intensywnie.
1: Przyznaję, dużo i intensywnie, ale to nie koniec, bo ekipa Młynów zaplanowała jeszcze wydarzenia pre-BDP, czyli przystawkę przed ucztą główną, przystawkę złożoną z dwóch wydarzeń.
18: Jedno z nich to jest spotkanie autorskie z Jędrzejem Dudkiewiczem, który który wydał pierwszą w Polsce książkę o DPS-ach w naszym kraju, Inny Dom, Ludzie, System i Granice Wsparcia. Spotkamy się z Jędrzejem Dudkiewiczem, będę miała tę przyjemność, żeby poprowadzić to spotkanie. Spotkamy się z nim w Centrum Seniorów Dworcowa 3. To jest spotkanie bezpłatne, na które obowiązują zapisy. I tam porozmawiamy sobie o tym, jak się starzejemy, a przede wszystkim jak się traktujemy jako społeczeństwo. Niezwykle ważna książka, myślę, w kontekście też tego skraju, o którym cały czas staramy się pamiętać z takiej bardzo ludzkiej, bliskiej człowiekowi perspektywy. No i wydarzenie warsztatowe, jako że to są takie dwa nasze główne filary działalności festiwalowej. Co mówi wzór? Warsztaty z Katarzyną Sienkiewicz. Katarzyna Sienkiewicz zabierze nas w taką podróż bardzo artystyczną z jednej strony, a z drugiej strony w taką podróż warsztatową, która jest też opowieścią o wzorze, o tym, jakie wzór potrafi mieć znaczenie od czasów ludowych do współczesności, co mówił kiedyś, a co może powiedzieć o nas współcześnie, i każdy z Państwa będzie mógł z tego warsztatu wyjść z czymś. To jest bardzo ważne, niezależnie od wieku, dla wszystkich uczestników, żeby coś ze sobą zabrać. Oczywiście na tych warsztatach z Katarzyną również będzie to możliwe.
1: Powtórzmy, dwie przystawki przed bydgoskimi dniami projektowymi odbędą się 21 i 26 września, a na same BDP Młyny Rotera zapraszają w dniach 9 i 11 października. Dodam jeszcze, że piąta edycja bydgoskich dni projektowych to ponad 50 gości, 30 wydarzeń, 4 lokalizacje i 4 kuratorów. Wydarzenie jest objęte honorowymi patronatami wojewody, marszałka oraz prezydenta Bydgoszczy. Z całym programem można zapoznać się na stronie Młynów Rotera, w której to instytucji jeszcze zostaniemy.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, przypomnę, tym razem spędzamy czas w Młynach Rotera, gdzie oj, jest na co czekać i na co zapraszać, bo przed nami także Majsterlab. Co kryje się pod tą nazwą, to zdradzi Ewa Mączyńska-Walkowiak z Młyńskiego Działu Edukacji.
19: Majsterlab to jest projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W ramach Majsterlabu do grudnia w Młynach Rotera będziemy organizować bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wybrane dni robocze zapraszamy klasy, będziemy robić spinery drewniane, będziemy robić w naszym slangu młyńskim, bardzo dobrze przyjęła się nazwa, drewnoboty, przezabawne figurki, zawieszki, gdzie dzieci będą mogły się wyżyć twórczo z przygotowanych wcześniej półproduktów drewnianych, będą mogły stworzyć własną zabawkę. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy do zrobienia lampiony. To dla klas, a po godzinach, wybrane weekendy, spotykamy się z uczniami i ich opiekunami, by poszerzyć ten kontekst i zrobić jeszcze więcej fajnych rzeczy. W październiku ruszamy z podkładkami pod gorące naczynia. Będziemy robić też narzędziownik, organizer i wiele różnych innych rzeczy. Przy czym muszę zdradzić, że to nie jest tak, że tylko będziemy tutaj brać wiertarko w kręcie, wkręcać tam, gdzie trzeba. Będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o właściwościach drewna, będziemy rozmawiać, jak bezpiecznie wkręcać te wkrętaki i będziemy mieć z tego niesamowitą frajdę. Jeżeli pojawią się warsztaty o zegarach słonecznych, zabierzemy naszych młodych i też starszych, bo będą opiekunowie uczestników, w szaloną podróż, jak ludzie od wieków mierzą się z problemem coraz bardziej precyzyjnego odmierzania czasu i w ogóle skąd ta potrzeba wiecznego patrzenia na zegarek i właściwie czym jest czas. Tutaj możemy też nawiązać do wystawy. Więc naszą intencją jest wzbudzanie ciekawości, motywowanie, żeby dzieci i nie tylko wzięły naukę dosłownie we własne ręce i zrobiły z nich pożytek i się nie bały. I że ta wiedza, którą u nas posiądą, to jest coś pewnego, z którego mogą czerpać przez całe życie.
1: Zostajemy jeszcze z panią Ewą, bo odpowiada ona też za cykl nazywany powiązania, a to spotkania dla dorosłych.
19: Tylko dla dorosłych. Na pierwszym piętrze w nowym miejscu i będzie w formacie Science Cafe, czyli spotykamy się raz w miesiącu w kameralnej atmosferze z kubkiem gorącego napoju, herbaty czy kawy w ręku z ekspertem, który będzie w gotowości na rozmowę. A kierunek tej rozmowy wyznaczy ciekawość publiczności. Chcemy oddać głos naszym miłym gościom. Będzie to okazja, żeby pytać, żeby wątpić, żeby dyskutować, żeby tak naprawdę sprawdzić, jak tą naukę można zapędzić do naszych korzyści, żeby nam pomagała w codziennych wyborach i żeby te wybory nam sprzyjały w budowaniu dobrego życia. Jakie tematy będziemy poruszać? Bardzo różne, jak to w Science Cafe bywa. Porozmawiamy o śnie, którego tak bardzo potrzebujemy, a który chętnie okradamy. Kto dzisiaj okradł nockę? Wiem. A sen jest super ważny, jeśli chodzi o naszą regenerację. Też inne kwestie, ale nie będę za dużo zdradzać, bo musimy mieć o czym rozmawiać w listopadzie. W październiku porozmawiamy o śmierci, o tym, jak natura odbiera to, co nam pożycza przez czas naszego życia. Porozmawiamy też w grudniu o świetle, o tym, że badając światło, możemy zajrzeć w całkiem odległe zakątki kosmosu, więc już Państwa zapraszam i czekam na Państwa.
1: No i na koniec jeszcze jedno zaproszenie, tym razem od Jakuba Łyczka z działu programowego Młynu Frotera. A dotyczy ono programu Co słychać na dużym ekranie.
20: Jest to projekt objęty dofinansowaniem z programu Kultura Dostępna 2026. Jak Państwo dobrze wiedzą, w naszej instytucji dbamy o dostępność. Dbamy o dostępność naszego obiektu, ale dostępność to nie tylko dostępność budynku, dostępność przestrzeni, możliwość poruszania się, swobodnego udziału w wydarzeniach. To również dostępna oferta kulturalna. I z taką ofertą wychodzimy teraz do Państwa właśnie w najbliższe miesiące, ponieważ nasze wydarzenia, o których zaraz powiem, są dostępne dla wszystkich, ale zostały stworzone z myślą przede wszystkim też o udziale osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze wzroku, czyli słabowidzących i niewidomych. I co właśnie słychać na dużym ekranie? Co przygotowaliśmy, to już powiem. Przygotowaliśmy przede wszystkim spacery. Spacery po filmowej Bydgoszczy, po kinowej Bydgoszczy, czyli opowiadamy o tym, jak dawniej wyglądała Bydgoszcz, w jakich filmach Bydgoszcz się pojawiła na ekranach epizodycznie bądź szerzej, jakie kina kiedyś były popularne i jak one zniknęły i dlaczego. I te spacery organizujemy dla Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Braille'a, ale także spacer ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, start w Młynach Rotera. Oprócz tego, skoro mówimy o ekranie, skoro mówimy o filmach, to także warsztaty we współpracy z Akademią Muzyczną, czyli jak powstają dźwięki do filmu. Oglądamy sobie film, słyszymy czyjeś dźwięki, nie wyobrażamy sobie oglądać go bez niego. No i trzeba się zastanowić, no właśnie, jak te dźwięki powstają. No więc odpowiedź podczas warsztatów w siedzibie Akademii Muzycznej. No a jakby tego było mało, zaplanowaliśmy kilka pokazów filmowych, ale te filmy są wyjątkowe na swój sposób, gdyż można je obejrzeć właśnie z audiodeskrypcją. Jak to działa, jak to wygląda, mogą Państwo przeczytać na naszej stronie i w ogóle o całym projekcie. Wszystkie informacje są na stronie Młynu Frotera.
1: Na stronę internetową odsyłam też Państwa poszczegóły całej oferty Młynu Frotera od wystawy Bożeny Biskupskiej przez Bydgoskie Dni Projektowe i Majsterlab po cykle powiązania czy co słychać na dużym ekranie. Jest tego sporo i chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Ja już kilka dni w kalendarzu zaznaczyłem.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A na koniec zapraszam jeszcze do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, które ma dla nas pewne technologiczne udogodnienie. A chodzi o stronę internetową, a także aplikacje na smartfony, dzięki którym bycie krwiodawcą jest po prostu bardziej wygodne i przyjemniejsze. O szczegóły tej bezpłatnej usługi zapytałem na miejscu. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z rzecznikiem RCKiK Krzysztofem Laksem.
21: Portal Dawcy to informacja, o której będziemy mówić. Portal, który ruszył całkiem niedawno i który jest udogodnieniem dla krwiodawców. Na czym to wszystko polega?
22: Tak, już z myślą uruchomienia takiego portalu nosiliśmy się od dawna. W tym roku to się w końcu udało. W takim podstawowym zakresie jest to bardzo użyteczne dla dawców, którzy nas po prostu odwiedzają, ponieważ po zalogowaniu się właśnie na portal Dawcy czy do aplikacji mobilnej mogą sprawdzić sobie terminy oddania kolejnych donacji, ilość krwi, którą oddali ogólną albo tą w zeszłym roku, co też jest przydatne do rozliczenia zniżki podatku za dany rok. No i dużo takich aktualnych informacji, które częściowo były dostępne tylko przy wizycie w centrum.
21: Czy to jest ten portal, który kiedyś zapowiadano, że ruszy taka ogólnopolska baza i wtedy też mówiono o tym, że będzie można się rejestrować na konkretny termin?
22: To nie jest portal eKrew, o którym tutaj wspominamy. Portal eKrew, z racji, że to jest dużo, dużo większe przedsięwzięcie, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie, cały czas jest w przygotowaniach, ale no, biorąc pod uwagę to, jak dawcy bardzo oczekiwali i potrzebowali tego takiego rozwiązania, postanowiliśmy tutaj wyjść trochę do przodu i taką w tych podstawowych funkcjonalnościach, z których dawcy korzystają, dołączyć do takiego projektu, w którym już oprócz naszego centrum kilka innych centrum funkcjonuje, żeby właśnie wcześniej dać te informacje dawcom w przystępny sposób, których najbardziej potrzebują.
21: Świetnie. Wejdźmy zatem na stronę bydgoszcz.portaldawcy.pl. Ja jako, że jestem dawcą, no to mogę się zalogować, a wystarczy do tego kilka ostatnich cyfr z numeru PESEL oraz kilka ostatnich cyfr z numeru telefonu. I to wystarczy, żeby się zalogować. W tym momencie właśnie to robię. No i rzeczywiście widzę to wszystko, o czym wspomniałeś. To znaczy, no to, co mnie najbardziej cieszy jako krwiodawcę, termin najbliższej wizyty, bo zawsze musiałem to sobie obliczać te tygodnie, a tutaj wszystko mam elegancko.
22: Tak, no to była podstawowa funkcjonalność, prosta, bardzo praktyczna, bo niby każdy wie, że to jest te 56 dni, ale no później wracać w pamięci, kiedy to było, jaki dokładnie mamy termin, trzeba było dzwonić albo odwiedzać centrum, a tak mamy to w przystępnej formie i w ogóle wszystkie dane, które mamy tutaj w aplikacji, one są bezpośrednio zaciągane z naszego systemu, więc one są no jeden do jednego powiązane. No i też nie ukrywam, że zależało nam, żeby ten portal uruchomić na początku roku, gdzie mamy najwięcej zapytań od dawców o tą ilość krwiodanych w zeszłym roku, właśnie do tego rozliczenia podatkowego i tutaj osobna rubryka jest właśnie do tego dedykowana, żeby tą ilość można było sobie przepisać, po co też ważne, zaświadczenie, które zazwyczaj jest pobierane, ono jest potrzebne tylko w przypadku wezwania przez Urząd Skarbowy.
21: No ja rzeczywiście potwierdzam to wszystko, o czym mówisz, jest to wszystko tutaj widoczne, jest też suma oddanych składników krwi, u mnie akurat ponad 20 litrów, z czego bardzo się cieszę, czyli jeżeli ktoś nie zapisuje sobie na bieżąco, to też może sprawdzić, może zobaczyć, ale to, co widzę na samym dole, to też program lojalnościowy.
22: Tak, tutaj można podejrzeć sobie nagrody, które mamy do wybrania w programie lojalnościowym, za ile punktów są dane nagrody. Ja też myślę, że to też ucieszy dawców, że ten portal będzie na bieżąco rozwijany i jest cała masa pomysłów, które będą wdrażane. Przyszłościowo myślę, że może jeszcze nie w tej edycji, ale w kolejnej, jeżeli taka będzie, programu lojalnościowego, żeby te punkty były właśnie też dawców zliczane w aplikacji. No i nie chcę zdradzać za dużo, ale mamy pomysły na bardzo dużo fajnych funkcjonalności, które dawcom będą ułatwiały korzystanie właśnie tutaj i odwiedzin w naszym centrum. Z tego, co na pewno tutaj też wspomniałeś przy okazji planów tej ogólnopolskiej krwi, myślimy o tym, żeby jak najszybciej, korzystając z tych funkcjonalności, uruchomić rejestrację internetową, ale nie chcieliśmy wstrzymać jakby wdrożenia całości tylko z tego względu, więc pierwszym etapem właśnie ten portal dawców, a rejestracja internetowa pojawi się w najbliższym czasie.
21: No jasne, ja jako krwiodawca od razu mówię, że fajnie to wygląda i podoba mi się ta cała funkcjonalność, a jeśli to będzie rozwijane, no to już w ogóle bardzo mnie cieszy, a być może ucieszy też osoby, które dopiero zostaną krwiodawcami, być może są takie osoby, które zastanawiały się, czy pójść, kiedy pójść, jak to zrobić, no i taki portal może im pomóc, taka ciekawa funkcjonalność, która przybliży im trochę to wszystko.
22: No na pewno każde ułatwienie zmniejsza ten próg wejścia. Ja dosłownie za chwilę też kieruję się do jednego z liceum na taką właśnie spotkanie z młodzieżą, bo nie ma co ukrywać, że sytuacja demograficzna też utrudnia nam działanie. Coraz mniej mamy tych młodych dawców, którzy będą, mam nadzieję, oddawać przez lata.
21: A dla osób, które po raz pierwszy będą przychodzić, które zastanawiają się, czy zostać krwiodawcą, no to co powiemy, jak zachęcamy takie osoby do tego, żeby podjąć tę decyzję?
22: Największą zachętą chyba jest to, że w tak prosty sposób, bo to jest naprawdę samego oddawania 5 do 10 minut, możemy pomóc uratować komuś życie. Gdybyśmy spytali, czy jesteśmy w stanie poświęcić 5 10 minut, żeby dać lek, którego się nie da kupić, którego się nie da wyprodukować, żeby uratować życie, no to myślę, że każdy by odpowiedział twierdząco, a jednak nie każdy jest dawcą. No i oczywiście też tych osoby, które chcą zostać dawcami, też zachęcam, żeby sprawdzić, poczytać na naszej stronie, z czym to się wiąże, że to jest całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia. No i oczywiście zapoznać się z tymi wymaganiami, bo oczywiście dawca musi być pełnoletni, musi być zdrowy, no i mieć też odpowiednią wagę ciała, minimum 50 kg.
21: Warto zatem oddawać krew, a można to zrobić w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz na akcjach wyjazdowych. Ich listę znaleźć można na stronie RCKiK. Póki co dziękuję i co? I do zobaczenia.
22: I w aplikacji również te ekipy wyjazdowe można znaleźć.
1: O krwiodawstwie rozmawiałem z Krzysztofem Laksem z RCKiK w Bydgoszczy. To co? Widzimy się w punkcie. Od czasu naszej rozmowy rzeczywiście w portalu dawcy pojawiły się pewne nowości. Odpalam aplikację Moja Krew i co ciekawe, mogę sprawdzić tu na przykład liczbę osób obecnie czekających w kolejce. To świetne rozwiązanie, bo pozwala sprawdzić aktualne obciążenie punktu i wybrać porę, w której dawców jest po prostu najmniej. Sam tak ostatnio zrobiłem, dzięki czemu całość przebiegła bardzo szybko. Sprawdzić można też liczbę dzisiejszych donacji we wszystkich placówkach bydgoskiego RCKiK. Podpatrzymy także stany magazynowe krwi oraz wyszukamy najbliższe akcje wyjazdowe. Dla mnie rewelacja. Was też zachęcam do oddawania krwi, ale też do spotkania się ze mną za tydzień. Na dziś niestety to już wszystko. Czas płynie nieubłaganie, a może to i dobrze, bo trochę

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
13: Cześć, kłaniam się i zapraszam na kolejne spotkanie z bydgoskimi aktualnościami i ciekawostkami. Gustaw Nowak, jestem ciekaw, czy byliście już na grzybach? No ja jeszcze nie, ale i tak w kilka słoiczków jestem już wyposażony. Takie są zalety posiadania taty grzybiarza. No ale nie o grzybach będę mówić w tej godzinie, zajmiemy się innymi sprawami. Powiemy sobie między innymi o planie ogólnym Bydgoszczy, uchwalonym przez Radę Miasta jeszcze w sierpniu. Cóż to za dokument i co zmienia to wszystko wytłumaczę niebawem. Porozmawiam też z bydgoskimi laureatami konkursu Urodzynki Pozarządówki. Zresztą będzie też o nagrodach dla muzealników. I tu też udało mi się z bardzo ciekawą postacią związaną z Bydgoszczą pomówić. Sporo czasu spędzimy w Akademii Muzycznej, która w nowym kampusie działa już od roku. Jak sprawdzają się nowoczesne przestrzenie? O to zapytałem na miejscu, ale to nie wszystko, bo powiem też o tym, jak kujawsko-pomorski tabor autobusowy staje się coraz bardziej ekologiczny, o kaskach, odblaskach i innych elementach bezpieczeństwa na drodze oraz o nowym dyrektorze Caritas Diecezji Bydgoskiej, który też pojawi się na naszej antenie. Sami przyznacie, że jest tego sporo, ale zaczniemy od truskawki na torcie, czyli od spotkania z Beatą Korzeniowską. Co przykuło jej uwagę w minionych dniach? Posłuchajmy.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
15: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rozpoczął się proces byłego dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oskarżonego o wykorzystanie nieletniej. Prokuratura zarzucała Markowi Z., że dopuścił się tak zwanej innej czynności seksualnej wobec nieletniej. Proces w sądzie rejonowym w Szubinie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na dobro pokrzywdzonej. Policjanci z regionu mogą już wyjeżdżać na patrole nowymi radiowozami. 5 aut marki BMW zasiliło flotę komend w Bydgoszczy, Włocławku, Nakle, nad Notecią, Świeciu i Żninie. Auta mają silniki o dużej mocy, a na wyposażeniu laserowe mierniki prędkości. Bydgoszczanka ma rekordowy emeryturę wśród polskich seniorek. Kobieta dostaje ponad 42 tysiące złotych miesięcznie. Pracowała na to przez 61 lat, a na odpoczynek zdecydowała się dopiero w wieku 81 lat. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otworzył w Bydgoszczy przedszkole i żłobek. Studenci będą mogli odbywać tam praktyki. Placówka prowadzi jeszcze zapisy na ten i przyszły rok. Placówka i przy księdza Sienki jest przygotowana na przyjęcie łącznie 132 maluchów. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali zastępcę prokuratora rejonowego, który jechał motocyklem pod wpływem alkoholu.

0: Dominikiem miał wracać ze spotkania klubowego miłośników motocykli. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, policję powiadomił sklepikarz, do którego kierowca miał wstąpić po drodze i wypić na miejscu alkohol. Na bydgoskich osiedlach niebawem pojawi się 60 elektropaków. W ciągu kilku dni miasto ogłosi przetarg na ich postawienie i uruchomienie. Trwa też budowa czwartego przoku stacjonarnego na Kieleckiej. Były wiceszef KAS w Toruniu trafił właśnie do aresztu. Miał chronić gang, pisze Ekspres Bydgoski. Andrzej N. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czerpania dochodów z nielegalnego biznesu i chronienia gangu tytoniowego. Zarzut usłyszał też prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe, złapany na prowadzeniu motocykla pod wpływem alkoholu. Dominikiem stracił immunitet i stanie przed sądem. Prokurator został też zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku i ma zakaz prowadzenia pojazdów. A w wiadomościach o 12:00 sensacyjna wręcz informacja. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Co najmniej 20 milionów złotych więcej niż zakładali drogowcy. Chcą chętni do wybudowania trasy rowerowej łączącej Śródmieście i Bartodzieje. Drogowcy planowali wydać na te inwestycje 33 miliony złotych. Zgłosiły się 3 firmy, ale najniższa oferta opiewa na kwotę ponad 57 milionów. W Bydgoszczy powstaje nowe muzeum. Tworzy je przy Gdańskiej 10 Maciej Bakalarczyk. To będzie Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Będzie tam na przykład pomieszczenie poświęcone Eltrze. Będzie też strefa komiksu bydgoskiego czy wyroby bydgoskiej huty szkła. Otwarcie w październiku. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Właśnie otworzyła się pierwsza kwiaciarnia, kolejne do otwarcia się szykują. Stare kwiaciarnie zostały zamknięte w maju 2023 roku. Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024. Bydgoska PESA wyprodukuje najdłuższe tramwaje w Polsce. Zamówiły je gdańskie autobusy i tramwaje. Bydgoska firma za ponad 534 miliony złotych wyprodukuje dla Trójmiasta 20 dwukierunkowych tramwajów o długości niemal 47 metrów, którymi będzie mogło podróżować nawet 321 pasażerów. Jeszcze na dobre nie ochłonęliśmy po wakacjach, a Opera Nowa już przygotowuje się do koncertów sylwestrowo-noworocznych. 21 września rozpocznie się sprzedaż biletów na 8 takich koncertów. Ich program jest tradycyjnie niespodzianką.
1: No a kto nie lubi niespodzianek? Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękuję.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do Torunia, gdzie wręczono marszałkowskie nagrody w dziedzinie muzealnictwa oraz, i od tego zacznę, dla przedstawicieli trzeciego sektora. Rodzynki pozarządówki to inicjatywa mająca docenić najciekawsze, najskuteczniejsze i najbardziej potrzebne inicjatywy organizacji pozarządowych. I tak się składa, że jednym z laureatów tegorocznego konkursu była Fundacja Bydgoszcz na Orientację. Nagrodzono ją za stworzenie zielonych punktów kontrolnych, a może raczej za tworzenie, bo kolejne wciąż powstają. Zresztą posłuchajmy, co miały mi do powiedzenia osoby tworzące fundację.
3: Ola Czerwińska.
4: Tomasz Grochowalski.
5: Z Fundacji Bydgoszcz na Orientację. Poproszę Was o przedstawienie, czym się na co dzień zajmujecie.
3: My promujemy biegi na orientację jako aktywność dla każdego i od 8 lat tworzymy wydarzenia w Bydgoszczy i okolicach biegu na orientację.
5: Proszę, mówi się, że Bydgoszcz to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, także chyba są tereny, żeby tę aktywność praktykować.
3: Z pewnością dużo miast zazdrości nam tego terenu.
5: I gdzie na co dzień biegacie?
3: Organizujemy my naprawdę w różnych miejscach, i w Lesie Gdańskim, i w Parów Cieleszyńskim na przykład, jeżeli trochę dalej. No nasza Puszcza Bydgoska, oczywiście też lasy na Miedzyniu. Naprawdę tam, gdzie się da, tam my jesteśmy, nawet w centrum Bydgoszczy.
5: Okej, celujecie swoją działalność do zawodowców, czy również do tych żółtodziobów, na przykład ja, gdybym chciał się spróbować?
4: Oczywiście zapraszamy.
5: Bo ja nic nie umiem.
4: Tak, to my wszystko pokażemy. Pokażemy kompas, pokażemy mapę. Nie trzeba biegać, bardzo szybko można chodzić i zwiedzać tereny zielone.
5: A i celem jest?
4: Celem jest odnajdywanie punktów za pomocą mapy i kompasu.
5: I nie można telefonu, naprawdę?
4: To znaczy awaryjnie można ze sobą wziąć, ale no jakby zasady fair play w orientacji sportowej mówią, że nie używamy telefonu, nie używamy GPS-u do zorientowania się w terenie, tylko kompas i mapa.
5: Brzmi to świetnie. A w jakim celu to robicie? Chcecie promować sport? Chcecie może sportowe jakieś osiągnięcia zdobywać?
3: To nasza pasja i chcemy pokazać wszystkim, że to aktywność dla każdego.
4: My sami startujemy w zawodach na orientację. Mamy kilka tytułów sportowych.
5: To proszę się pochwalić.
3: Znaczy, moim największym osiągnięciem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata w radioorientacji, ale również lokalnie w rajdach przygodowych też mamy spore osiągnięcia.
5: A co to radioorientacja?
3: Radioorientacja to forma orientacji, ale za pomocą mapy kompasu, ale oprócz tego mamy odbiorniki radiowe, a punkty w lesie to nadajniki.
5: Niesamowite. I to w Bydgoszczy da się uprawiać?
3: W tym momencie już niestety nie, ale to była dyscyplina, którą jeszcze niedawno można było uprawiać w Bydgoszczy.
5: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec, jakie są wasze plany na przyszłość? Czy macie jakiś taki duży event może, albo pomniejsze?
4: No teraz jesteśmy w trakcie tworzenia aren do biegu na orientację. Te areny stały się szlakami turystycznymi i jesteśmy w trakcie tworzenia już, powiedzmy, której areny?
3: 23
4: areny.
5: No, a znajdę to gdzieś w internecie.
3: Tak, na naszej stronie bno.bydgoszcz.pl lub na stronie szlakzbk.pl. Ale chciałabym przede wszystkim zaprosić na już w październiku rozpoczynamy nasz flagowe wydarzenie, czyli cykl biegów jesienno-zimowych, biegu na orientację, i są trasy dla rodzin z dziećmi i dla zaawansowanych, więc zapraszamy naprawdę wszystkich.
4: Jeszcze należy dopowiedzieć, że kilka z tych szlaków jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i jeden ze szlaków w Toruniu na Barbarce jest specjalnie przystosowany dla osób niewidomych.
5: Rewelacja. No to co, widzimy się gdzieś na szlaku.
3: Zapraszamy.
4: Widzimy się, zapraszamy osoby niewidome i niepełnosprawne też. Zapraszamy. Mogą dzięki temu wyjść z domu, ruszyć i zażyć świeżego powietrza i troszkę ruchu.
1: Nagrody Rodzynki pozarządówki wręczono w Toruniu, gdzie jeszcze chwilę zostaniemy, bo odbyła się tam też uroczystość wręczenia nagród Muzeion i Heridatis Seculorum. Honorową statuetkę Muzeion odebrała w jej trakcie Wiesława Wolna, historyczka i etnografka, zasłużona dla bydgoskiego muzealnictwa. Udało mi się z panią Wiesławą zamienić kilka zdań.
5: Czym jest dla pani dzisiaj otrzymywane wyróżnienie?
6: No, to jest takie podsumowanie tego, co wiele, wiele lat nad czym pracowałam. A wszystko związane było z utworzeniem w bydgoskim muzeum działu etnografii, który pokazałby też bydgoszczanom tak znaczącą część kultury polskiej, jaką jest kultura ludowa.
5: Jaką się dzisiaj miewa ten dział?
6: Dział się miewa dobrze, 40 lat już istnieje.
5: A czyli oddała go pani w dobre ręce?
6: W dobre ręce i rozwija się teraz bardzo.
5: Czego pani sobie albo temu działowi życzy na przyszłość?
6: Życzę, żeby otrzymał własne pomieszczenia osobne, bo teraz jest troszeczkę tak zależny od sal i tak dalej. A to też jest teraz w projektach.
1: Przy okazji uroczystości wręczenia nagród Muzeion spotkałem też pana Łukasza Wojteckiego z Muzeum Solca w Solcu Kujawskim. A to miejsce to ciekawa propozycja na jednodniową wycieczkę. Posłuchajmy.
5: Jak wasza placówka, jak państwa placówka wpływa na Solec Kujawski? Czy przyciągacie turystów? Jeśli tak, to czy to są turyści z całej Polski, czy tutaj z regionu bardziej?
7: Przede wszystkim przyciągamy miłośników historii regionalnej. Są to osoby, mieszkańcy Solca Kujawskiego oraz okolicznych miejscowości. Wiadomo, że głównym atutem turystycznym naszego miasta jest Jura Park, ale kiedy turyści zwiedzą Jura Park, często przychodzą do naszego muzeum i są to faktycznie osoby z całego kraju. Także cieszymy się z tego bardzo. Są też osoby z zagranicy, są to turyści głównie z Niemiec. Na początku XX wieku Solec był najbardziej zgermanizowanym miastem tutaj w okolicy i potomkowie Niemców, którzy kiedyś w Solcu mieszkali, po prostu przyjeżdżają szukać historii swoich przodków do nas.
5: Czym możecie się pochwalić? Jaką placówką jesteście?
7: Jesteśmy muzeum o charakterze regionalnym. Zbieramy pamiątki związane z historią Solca Kujawskiego i okolicznych miejscowości. Są to pamiątki od rzeczy takich bardzo starych. Najstarsza rzecz, którą mamy, to jest fragment motyki rogowej. To ma ten przedmiot na 10 tysięcy lat. Natomiast najmłodsze, takie współczesne przedmioty związane są z zakładami przemysłowymi, które działały kiedyś na terenie naszego miasta.
5: Ale jesteście w stanie nas czymś zaskoczyć?
7: No, Mamy pamiątki związane z Ireną Santor. Irena Santor się nie urodziła w Solcu Kujawskim, urodziła się w Papowie Biskupim, natomiast mamy kapitalną pamiątkę, którą pani Irena Santor przekazała bezpośrednio do naszego muzeum. Jest to taka książeczka do nabożeństwa z zasuszonymi kwiatkami, szarotkami i pani Irena, z tego co nam przekazała, w czasie II wojny światowej z tej książeczki uczyła się języka polskiego. Także to jest piękna pamiątka. Natomiast jeszcze w Solcu Kujawskim w bibliotece publicznej znajduje się salonik Ireny Santor i tam jest bodajże największa w kraju kolekcja pamiątek i rzeczy związanych z Ireną Santor. Notabene trzeba powiedzieć, że Irena Santor jest honorowym obywatelem Solca Kujawskiego. Natomiast jeżeli chodzi o takie pamiątki, już tak stricte związane z wystawą stałą naszego muzeum, mamy piękne pamiątki, odznaki związane z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, które na naszym terenie działało od początku XX wieku, a 20 lat temu zostało reaktywowane, bo wiadomo, że działalność przedwojennego Bractwa Kurkowego przerwała wojna, a po II wojnie światowej z przyczyn politycznych działalność Bractwa nie mogła się odrodzić. Dopiero w 2006 roku Kurkowe Bractwo wznowiło działalność i teraz nawet nasza wystawa czasowa aktualna jest braciom Kurkowym z Solca poświęcona.
5: No to mamy pomysł na ciekawą wycieczkę, a czy współpracujecie między muzeami w regionie, czy utrzymujecie te stosunki na co dzień?
7: Ależ oczywiście. Razem z panem dyrektorem należymy do oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, także regularnie spotykamy się. Jest konferencja naukowa, mam nadzieję, że w tym roku też będzie. Spotykamy się, także utrzymujemy kontakty, wymieniamy się tym, co mamy, wymieniamy się pomysłami, także jak najbardziej działamy w gronie muzealników.
1: A z tego wspólnego działania mogą wynikać tylko korzyści, zwłaszcza dla nas, odwiedzających. Dzień Muzealnika obchodzimy co prawda w maju, ale nie stanie mi to na przeszkodzie, by dziś życzyć wszystkim osobom pracującym w muzeach w Bydgoszczy i okolicach wszystkiego dobrego. A za chwilę zaproszę Państwa do Akademii Muzycznej.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Nowy kampus Akademii Muzycznej kosztował ponad 500 000 000 zł. Kompleks od roku służy społeczności akademickiej, a ja postanowiłem odwiedzić to miejsce i dopytać, jak sprawdzają się nowoczesne przestrzenie. Zostałem ugoszczony bardzo miło, tak więc i Państwa zapraszam do Akademii. Sprawdźmy, jak tam jest.
5: Jesteśmy w miejscu wyjątkowym i bardzo pięknym, chociaż mam wrażenie, że jeszcze ono pięknieje coraz bardziej z tygodnia na tydzień. Jestem ja, Gustaw Nowak, oraz jest pan doktor habilitowany Szymon Godziemba-Trytek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
5: Odwiedziłem Akademię Muzyczną, która w nowym miejscu, w nowej siedzibie działa od roku, można powiedzieć. No i jestem ciekaw, jak to funkcjonowanie tutaj w tym miejscu się odbywa. Czy jesteście zadowoleni? Może takie ogólne pytanie na początek.
8: To ciężko powiedzieć jednym słowem, bo to jest cała feria barw, emocji i doświadczeń tego roku i myślę, że na samym początku to takim najbardziej jaskrawym kolorem jest kolor radości i szczęścia, że uczelnia po tylu latach funkcjonowania w różnych obiektach w Bydgoszczy wreszcie integruje swoje działania w ramach tego pięknego kampusu, bo tak jak być może Państwo wiecie, oprócz tego, że tutaj realizujemy dydaktykę, tak samo mieści się dom studenta, przestrzeń koncertowa, także właściwie wszystkie z panem redaktorem znajdujemy się w bufecie akademickim tuż nad naszą wodną glinianką.
5: Właśnie tutaj od razu kilka słów sprostowania. Jeżeli usłyszycie Państwo jakieś szumy, szmery, no to prawdopodobnie to po prostu roślinność tutaj żyje albo wiatr powiewa, co jest tutaj dla nas bardzo przyjemne akurat.
8: Faktycznie na naturę trudno się obrażać, szczególnie w kontekście tej pięknej architektury. Tak więc wszystkie właściwie formy działalności uczelni obecnie ten budynek mieści. To, co dla nas szczególne, to przez rok mieliśmy szansę zafunkcjonować wśród tych nowych możliwości, tych, których dotychczas nie mieliśmy. Obecnie uczelnia posiada 4 łącznie sale koncertowe, symfoniczną, operową, kameralną, organową, która mieści 3 instrumenty aż. Także dla nas kluczowe było, żeby od razu, pomimo tego, że oczywiście byliśmy szczególnie na początku obciążeni i logistyką, i tymi wszystkimi potężnymi zmianami, to tak, żeby zafunkcjonować w tej formie, do której dostęp na co dzień mają mieszkańcy Bydgoszczy i regionu. Powiedzieliśmy, że jest to dla nas taka misja, aby przyzwyczaić innych, że teraz jesteśmy tutaj, że mamy nowe możliwości i chcemy być tak samo dla mieszkańców.
1: No właśnie, trzeba to jakoś wypośrodkować, ale chyba już potraficie to robić, chociaż no domyślam się, że przeniesienie się z tych zabytkowych przestrzeni do nowoczesnego obiektu na miarę XXI wieku i nauczenie się tych wszystkich kart dostępu, kodów, nie kodów, no to właśnie, trochę zajęło.
8: Tak, to prawda. Dotychczas wszystkie nasze budynki, one były właściwie adaptowane. Były to budynki historyczne. Czas się zmienił, technologie się zmieniły. Tutaj mamy taki no, prom kosmiczny właściwie. A dla nas z kolei to był taki lot w kosmos. Także to pociąga oczywiście za sobą szereg różnych zmian. Często też w sposobie myślenia, podchodzenia do pewnych kwestii, ale życie ludzkie ma to do siebie, że zawsze czas nas uczy i doświadczeń, i pokory, i też myślę, że to, co na początku sprawia pewne trudności, to właśnie ten czas pozwala na to, żeby okrzepnąć, żeby na te nowości spojrzeć nieco łaskawszym okiem.
1: Może takie pytanie na marginesie mi się zrodziło, ale przecież dydaktycy pracujący na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to też aktywni twórcy, artyści. Zresztą pan sam jest kompozytorem cenionym. No i czy taka przestrzeń też może wpływać na to, co się wydobywa spod waszych palców, z waszych głów, czy wpływa jakoś na inspirację?
8: Z całą pewnością i myślę, że taki największy atut, być może to nie brzmi jakoś okazale, ale sprowadza się do takiego często używanego sformułowania komfort pracy. I właściwie wtedy, kiedy artysta nie musi się zmagać z niedostatkami, przede wszystkim to, co nas dotychczas uwierało, co było naszym problemem, to właśnie infrastruktura uczelni, która była po prostu no niewystarczająca, to teraz mamy sytuację taką, że mamy ku naszej radości jeden z nowocześniejszych budynków tego typu w Europie i na świecie. I właściwie tutaj już wymówek żadnych nie ma. Tutaj jest pełne pole do działań twórczych, artystycznych. Świetna infrastruktura, która sprzyja te działania. Także to w taki sposób bezpośredni artyści odczuwają. Komfort tej codziennej pracy.
1: Nie wiem, czy pan orientował się, jak wygląda kwestia naboru i zainteresowania wśród studentów. No bo przecież taki kompleks, taka kubatura, no to pewnie przyciąga, pewnie jest to jakiś magnes.
8: Tak, oczywiście też weryfikowaliśmy te dane czy statystyki dotyczące liczby osób zgłoszonych. W tym roku, przyznam, mamy o tyle utrudniony, o tyle jest to utrudnione, że mieliśmy do czynienia z kumulacją roczników. Był taki moment, gdzie dzieci mogły szybciej przystępować do pierwszej klasy. No i teraz mamy pokłosie tej reformy sprzed wielu lat. Widziałem masę artykułów w sieci, gdzie to jedna przez drugą uczelnie pisały o rekordach frekwencyjnych rekrutacji. Mało kto się wtedy zająknął, że to jest to bezpośrednio związane z tą kumulacją. Dlatego nie chciałbym tutaj mówić, bo faktycznie to zainteresowanie było bardzo, bardzo duże i zdecydowanie większe niż w poprzednich latach. Natomiast, żeby obiektywnie stwierdzić, na ile przyłożył się do tego stanu właśnie nowy obiekt, a na ile też pośrednio ta kumulacja roczników, ciężko mi jest powiedzieć.
1: Czy nowy kompleks Akademii Muzycznej, czy ta nowa siedziba, piękna, zachwycająca, to jest coś, na co Akademia Muzyczna
9: w Bydgoszczy zasługiwała, to właśnie pozycjonuje naszą Akademię na tym miejscu, które jej się od dawna należy?
8: Wie pan, nie lubię wychodzić z takiego poziomu, że komuś z góry się coś należy. Natomiast chciałbym odpowiedzieć...
9: Może nie z góry, ale Akademia Muzyczna ma już swoje lata i pewnie zdążyła potwierdzić swoje zasługi.
8: Dlatego podejmę to wyzwanie i odpowiem na pańskie pytanie, ale właśnie biorąc pod uwagę fakt, że to nie jest tak, że my wnioskowaliśmy i usilnie przez wiele lat i staraniami kilku rektorów staraliśmy się o ten nowy budynek, nie mając żadnych atutów. Wręcz przeciwnie, od wielu lat my udowadnialiśmy, że pomimo tego, że warunki są dydaktyki czy funkcjonowania akademików w Bydgoskiej Akademii Muzycznej są trudne, to pomimo tego wnosimy bardzo duży kapitał artystyczny w postaci sukcesów zarówno studentów, jak i pedagogów. Także myślę, że to była na każdym etapie tych starań taka karta solidna, przetargowa, która uzasadniała, dlaczego taka potrzeba jest. A chcę, żebyście państwo też tutaj źle nie zrozumieli, bo tak podszedł mnie troszeczkę pan redaktor tym pytaniem. Po prostu te warunki bydgoskie odbiegały od na tyle innych uczelni artystycznych. Także bardziej powinniśmy postrzegać wybudowanie tej nowej siedziby przez pryzmat pewnego wyrównania szans uczelni artystycznych kształcących w obszarze muzyki. Tak też to traktujemy i cieszymy się, że wreszcie w godnych warunkach, że już nie musimy niczym innym tłumaczyć. Mało tego, że na koncerty symfoniczne czy taki oblegany przez naszych odbiorców koncert karnawałowy możemy zapraszać nie do innej instytucji, bo dotychczas w gościnnych progach Filharmonii Pomorskiej te koncerty się odbywały, tylko zapraszamy teraz już do siebie. Także to jest wielki powód do radości.
9: Ale pewnie wiele ośrodków w Polsce albo nawet za granicą zerka tutaj na DPRD troszkę z zazdrością.
8: No, my staramy się stwarzać taką atmosferę, że tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie, też mówiłem przez pryzmat tego funkcjonowania obiektu dla mieszkańców i tak samo ten sposób postrzegania rozszerzamy nieco i staramy się też tłumaczyć tym zazdrosnym oczom środowiska, że to ma służyć tak samo środowisku, tak samo wszystkim nam. Także myślę, że staramy się budować pomimo tego, że gdzieś tam takie głosy różne się i czasami zazdrosne pojawiają, to taki sposób nieco innego patrzenia na takie środowiskowe poczucie zadowolenia.
9: Czyli nie jesteście zamknięci i nie zagarnęliście tego pięknego kompleksu tylko dla siebie, tylko się otwieracie. W jaki sposób? Jak można was odwiedzić? Przy jakich okazjach? No i czy rzeczywiście liczna publiczność was odwiedza?
8: Tak, więc może rozpocznijmy od tej działalności, która przy uczelni była zawsze. I to jest, myślę, taki szczególny punkt wyjścia dla uczelni artystycznych, że właściwie trudno jest też kształcić w obszarze sztuki, nie pozwalając studentom na to, żeby doświadczać również tych emocji, albo tych emocji, które kształcą, które dotyczą relacji artysta-odbiorca. Więc niejako naturalnie to się zawsze wpisywało w obszar naszej działalności. Natomiast teraz poprzez większe możliwości, znaczy zdecydowanie większe możliwości, jakie daje ten budynek, ten pierwszy rok postanowiliśmy, żeby w taki sposób szczególny położyć nacisk na działalność artystyczną, żeby nauczyć mieszkańców, że tutaj do Akademii Muzycznej przychodzi się na koncerty, tutaj jest miejsce sztuki. Oczywiście na wyższych kondygnacjach mamy przestrzenie dydaktyczne, ale znajdujemy się teraz w takim bufecie, który jest na końcu właściwie foyer. koncertowego, z którego mamy dostęp do wszystkich sal koncertowych. Także ta przestrzeń na co dzień jest odwiedzana bardzo licznie przez mieszkańców i to nas bardzo cieszy, kiedy widzimy te ogromne frekwencje na koncertach. A mało tego, jesteśmy szczęśliwi, że ta działka jest tak urokliwie położona, właściwie budynek opiera się o lustro wody Glinianki, małego jeziorka. I wokół mamy park, po którym chodzą mieszkańcy, do którego często zaglądają. Wielką radością jest non-stop widzieć zdjęcia, które pojawiają się z otoczenia kampusu i widać, że jest to powodem też takiego szczęścia i zadowolenia mieszkańców. Na tym nam bardzo zależało, żeby tutaj mieszkańcy przychodzili, nawet jeżeli nie przychodzą na koncert, to być może po prostu przyjdą dobrze spędzić czas wokół kampusu. Tak postrzegamy misję uczelni, która powinna być dostępna dla mieszkańców, a obywatele muszą wiedzieć, że ogromne pieniądze, jakie łożą w podatkach, one służą obywatelom.
1: A tych koncertów, o których pan wspomniał, jest wiele w trakcie roku?
8: Tak, to jest właściwie, projektujemy działalność każdego miesiąca, mamy ofertę kilku koncertów. One są zróżnicowane pod kątem obsadowym. Tak jak wspomniałem, staramy się zagospodarować te wszystkie nasze przestrzenie, także od tych mniejszych koncertów organowych przez koncerty kameralne. Tak samo wystawialiśmy już kilkakrotnie dzieła operowe w sali operowej i rzecz jasna liczne koncerty w sali symfonicznej.
1: Do rozmowy z profesorem Szymonem Godziębą-Trytkiem powrócimy za moment.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Pewnie wszystkie wydarzenia można znaleźć, zapowiedzi tych wydarzeń na stronie internetowej Akademii Muzycznej, ale też pewnie wielu słuchaczy zastanawia się, co to za dźwięki w tle. No, niedaleko jest zbudowane osiedle mieszkaniowe, ale też nie wszystkie prace na zewnątrz, a i wewnątrz nie są dokończone. Właśnie, co się tutaj dzieje pod tym względem infrastrukturalnym obecnie?
8: Taką najważniejszą kwestią dla funkcjonowania społeczności akademickiej oraz naszych melomanów, no, jest budowa dróg dojazdowych, które okalają kampus. Te prace, z tego co planuje wykonawca, mają się zakończyć na przełomie października, listopada, więc wtedy już w taki sposób bezproblemowy będziecie Państwo mogli do nas dojechać. Obecnie wszystkie dojazdy oczywiście są możliwe, są drożne, natomiast no, jeszcze wymagają nieco cierpliwości, żeby ten dojazd był komfortowy, natomiast prace są bardzo zaawansowane, trwają. Tak jak pan redaktor zauważył, wokół też przybywa mieszkań. To radość wielka, że tutaj naprawdę pięknieje bardzo ta dzielnica, która wcześniej miała taki rodowód przemysłowy. Teraz powstają liczne bloki w środku tych pięknych, okazałych budynków. Stoi dumnie kampus naszej Akademii Muzycznej i w jakiś sposób staje się tutaj centrum tych działań obrzeży Śródmieścia.
5: Aż mi się przypomniało, jak przedstawiono projekt Akademii Muzycznej i powiedziano, gdzie ona się znajdzie, no to niektórzy dopytywali, dlaczego tak piękny kompleks ma się znaleźć akurat przy ulicy Kamiennej, ale być może to jest początek jakiejś wielkiej rewolucji tutaj.
8: Tak, myślę, że nieco nam się ta perspektywa zmienia i miasto, a szczególnie Śródmieście, nieco się rozszerzyło, również przez pryzmat tego budynku. My bardzo lubimy tę narrację i jak najbardziej wpisujemy się w nią, że nowy kampus znajduje się na przedłużeniu dotychczasowej dzielnicy muzycznej. Właściwie to stąd zupełnie niedaleko, natomiast pokazuje pewną tradycję, pewien kontekst, na którym bardzo zależało Andrzejowi Szwalbemu, żeby te instytucje były zlokalizowane obok siebie i funkcjonowały wspólnie. Także właściwie trudno powiedzieć, że my jesteśmy gdzieś w jakiejś na odległych dzielnicach Bydgoszczy. My jesteśmy w centrum i myślę, że ten dojazd do nas jest bardzo obecnie wygodny dla mieszkańców.
5: No a tu warto też wspomnieć o tej wspaniałej współpracy z Filharmonią Pomorską, która obecnie zajmuje wasze byłe budynki, bo sama przechodzi przecież gruntowny remont, także widać, że to działa, że jest to ekosystem, który chyba najlepsze lata ma jeszcze przed sobą.
8: Tak, bardzo na to liczymy w kontekście całej muzycznej Bydgoszczy. Myślę, że w środowisku trudno jest nie odczuć, że jest to jakiś ogromny motor dla tych wszystkich instytucji. Tak jak pan redaktor wspomniał teraz, z uwagi na to, że zależy nam na wsparciu filharmoników podczas tego długiego okresu przebudowy. Filharmonia również w naszym kampusie zdaje się nawet jeszcze we wrześniu pierwszy z koncertów będzie miała w naszej sali symfonicznej, także regularnie na koncerty będziemy zapraszać na pewno do kampusu Akademii Muzycznej do czasu, kiedy filharmonia się nie wybuduje. Dalej, rozszerzając ten kontekst, mamy czwarty krąg opery Nowa. To też jest dodatkowe szanse, dodatkowe możliwości dla tej instytucji, więc jest to taki właściwie dziejowy skok dla tych trzech głównych instytucji związanych z muzyką w Bydgoszczy i bardzo wierzę w to, że wszyscy wykorzystamy te możliwości jak najlepiej.
5: Zamknijmy już proszę temat Akademii Muzycznej. Chciałem życzyć powodzenia na nowy rok akademicki startujący. Mam nadzieję, że te przestrzenie będą służyć jak najlepiej zarówno wam akademikom, jak i studentom, ale pozwolę sobie dopytać, bo przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, co się dzieje u pana zawodowo jeszcze, nad czym pan obecnie pracuje, i wyszło, że pracuje pan nad Piotrusiem Panem, który w Operze Nowa już niedługo będzie wystawiany. To chciałem jeszcze dopytać, poproszę o dwa słowa na temat tej realizacji.
8: Bardzo mi miło, właśnie kilka razy podkreślaliśmy te konteksty bydgoskie, czy bydgoskiej uczelni. Dla mnie artystycznie, dla osoby związanej właściwie większość życia z Bydgoszczą, jest to szczególny moment w działalności kompozytorskiej, bo tak jak pan wspomniał, w październiku będzie miało miejsce prawykonanie musicalu Piotruś Pan i Wanda w Operze Nowa w Bydgoszczy. Tutaj ogromna radość, że pan dyrektor Maciej Figas zechciał właśnie zwrócić się ku muzyce musicalowej, a co więcej również powiązać w jakiś sposób tak dużą inicjatywę z twórcą związanym z Bydgoszczą. Także przygotowania już trwają, są zaawansowane i cóż, na tym etapie mogę serdecznie zaprosić do państwa na premierę tegoż musicalu pod koniec października. 6 dni będzie grany w Operze Nowa w Bydgoszczy.
5: Propozycja dla całej rodziny?
8: Tak, jak najbardziej. Tak też nam zależało pani reżyser Agnieszce Płoszajskiej, scenografowi Emilowi Płoszajskiemu. Jeśli chodzi o tę propozycję, ona jest absolutnie kierowana dla całych rodzin. To jest spektakl familijny, także z pewnością pomimo różnicy pokoleniowej odbiorców nikt nie zażyje nudy podczas tego spektaklu.
5: No to ja wierzę, że będzie przepięknie, tym bardziej jak usłyszałem nazwisko Agnieszki Płoszajskiej. To jest gwarancja jakości, wydaje mi się. Dobrze, pan doktor habilitowany Szymon Godzięba-Trytek był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze. Powodzenia życzę w działalności zarówno tutaj w Akademii Muzycznej, jak i na innych polach.
8: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy w otoczeniach tego nowego i jeszcze długo nowego kampusu spędzić kilka chwil. Dziękuję bardzo.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Pochylmy się nad pewnym bardzo ważnym dokumentem, który może nie wyznacza, ale na pewno szkicuje przyszłość naszego miasta. Chodzi o już przyjęty przez Radę Miasta plan ogólny. Jego tworzenie rozpoczęto na początku 2024 roku, a szczegóły tego żmudnego procesu przybliża prezydent Rafał Bruski.
10: Oczywiście ten proces był bardzo złożony, długotrwały. To jest dokument, który zawiera tak naprawdę 2,5 tysiąca różnego rodzaju opisów pewnych obszarów miasta. Każdy opis musiał być bardzo szczegółowy, zgodny z ustawą. Ten proces został tak naprawdę mocno zdynamizowany od momentu, kiedy do pracowni wkroczył pan dyrektor Grzegorz Rosa, więc od 1 marca. Związane to było między innymi z tym, że pod koniec roku przyjęta została strategia rozwoju ponadlokalnego, obejmująca cały teren Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, która zawierała zapisy, które gwarantowały miastu rozwój, szanse na rozwój, szanse na nowe obszary inwestycyjne, na obszary mieszkaniowe, tak aby Bydgoszcz nie kurczyła się, a rozwijała.
1: Prace nad planem ogólnym Bydgoszczy rozpoczęto od zbierania wniosków, a tych do Urzędu Miasta napłynęło prawie 5 tysięcy. Z uwaga przyszło 20 tysiącami uwag, kontynuuje prezydent Bruski.
10: Często sprzeczne, ponieważ właściciele gruntu i sąsiedzi tych gruntów mieli różne zapatrywania, później był okres uzgadniania. Dopiero gdy był pan dyrektor, udało się uzgodnić ten dokument z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. To są obowiązkowe uzgodnienia, więc te dwa organy muszą zatwierdzić zapisy, które są w tym dokumencie i także zbieranie wielu, wielu opinii, w tym oczywiście konsultacje. Z natury rzeczy wszyscy ci, którzy byli z tego dokumentu zadowoleni, milczeli. Ci, którzy byli niezadowoleni, swoje uwagi formułowali. Wiemy, że było wiele emocji, wiele dyskusji.
1: W wyniku konsultacji społecznych kilka kwestii w planie ogólnym uległo zmianom.
10: Było sporo uwag dotyczących zagospodarowania Górek Fordońskich. Był to obszar, który od kilkudziesięciu lat był rezerwowany jako zapasowy obszar rozwoju miasta Bydgoszczy. Sprzeciw dotyczył w tym skrajnym przypadku, aby w ogóle tam nic nie powstawało i w tym mniej skrajnym związanym z tym, aby nie powstawały tam budynki wielorodzinne. Ta druga opcja, więc zakaz budowy budynków wielorodzinnych z pozostawieniem budynków jednorodzinnych, znalazł się w propozycji, którą skierowałem do radnych. Jednocześnie obszar zielone, które tam są także wyznaczone, zostały powiększone i przypomnę tylko, że około połowa Górek Fordońskich to są tereny prywatne, na których trwa już zabudowa właśnie jednorodzinna, więc tutaj będzie przed pracownią przede wszystkim i przede mną, przed radnymi kwestia przyjęcia planów, tak aby ta zabudowa nie była dzika, była usystematyzowana. Drugi obszar też dotyczący Fordona, więc teren Orląt Lwowskich, tutaj były też sporo głosów związanych z tym, aby ten teren zmienić jego przeznaczenie w stosunku i do studium obowiązującego i do planu nawet miejscowego, który tam przewidywał funkcje usługowe, wielkoobszarowy handel. Były prośby, były wnioski dotyczące tego, aby to docelowo był teren zielony i takie zmiany też zostały tam wprowadzone. Też przypomnę, że ten teren był też rezerwowany jako zapasowe miejsce w przypadku konieczności dyslokacji targowiska, aby ono mogło w tym obszarze się znaleźć. I trzeci, który wymienię, wpłynęło ponad 2000 głosów, aby zmienić plan ogólny w zakresie zapisów dotyczących obszaru, na którym dzisiaj funkcjonuje Remondis. Te 2000 wniosków, tak jak się domyślam, były głównie skierowane od pracowników, może rodzin pracowników Remondisu, tak aby dalej ta firma mogła w tym miejscu funkcjonować. Wniosek szedł nawet szerzej, a więc wskazywał tereny po stronie wschodniej, na Bydgoszcz Wschód, południowej i zachodniej, aby tam wręcz ograniczyć zabudowę mieszkaniową w stosunku do tej, która dzisiaj jest tam przewidywana. W mojej propozycji konsekwentnie kwestia tego, aby zakończyć proces tej bliskości nieprzyjemnych zapachów i sąsiedztwa uciążliwego, którego nie udało się rozwiązać do końca, został na tym etapie nie wprost zakończony, bo decyzje, które posiada firma, gwarantują jej co najmniej kilkuletnie działanie w niezmiennej formie, ale te zapisy, które są zaproponowane radnym, spowodują, że firma będzie musiała niewątpliwie zmienić swoje podejście do tego, co wykonuje.
1: Nad przygotowaniem planu ogólnego Bydgoszczy główną pieczę sprawował Grzegorz Rosa, dyrektor miejskiej pracowni urbanistycznej.
11: Po prawie 30 latach Bydgoszcz może mieć znowu dokument urbanistyczny obejmujący granice całego miasta w randze prawa miejscowego. Ostatni plan ogólny został w Bydgoszczu uchwalony w 1994 roku i zastąpiło je kolejne 4 studia. To jest dokument, którego w mieście w takiej formie jeszcze nie uchwalaliśmy. Tak jak pan prezydent powiedział, jest zgodnie ze standardem obowiązującym w całej Polsce dokumentem wyłącznie elektronicznym, czyli są to dane przestrzenne, dostępne wyłącznie za pomocą internetu i co ważne, w odróżnieniu od studium, jako prawo miejscowe zmienia stan prawny dokumentów, które powstają w mieście i dzięki którym można określać warunki do projektów, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Ponieważ plan ogólny jest prawem miejscowym, decyzje o warunkach zabudowy od tego momentu będą musiały być w odróżnieniu od lat poprzednich zgodne bezwzględnie z ustaleniami tego planu ogólnego. Miejscowe plany zresztą podobnie. Ponadto istotną różnicą jest to, że te decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na stosunkowo niewielkich obszarach, które są wyznaczone w planie ogólnym. Nie będzie tak jak do tej pory, że w zasadzie w każdym miejscu przy dosyć elastycznych przepisach można było uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Teraz będzie to zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Decyzje o warunkach zabudowy będą miały okres ważności 5 lat i będą zdecydowanie wydawane w pomniejszonych obszarach, jeśli chodzi o analizę. Powoduje to, że ten środek ciężkości w ustalaniu warunków do projektu i ostatecznie pozwolenia na budowę zdecydowanie przesuwa się na plany miejscowe. Jesteśmy oczywiście przygotowani do tego, żeby te plany miejscowe w zasadzie bez zatrzymywania się wykonywać i uchwalać.
1: I to właśnie cały plan ogólny w radiowym skrócie. Z przyjętym dokumentem można zapoznać się oczywiście online. Warto to zrobić zwłaszcza kupując dom lub działkę, by potem się nie zaskoczyć. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
12: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów. Ja może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy środki, tak jak powiedziałam, z KPO. My jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy są nowoczesne. nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego.
1: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
12: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się dużo, 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
1: Tyle pani marszałek. Zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Flica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
13: Tutaj mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnicę, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 280 do 340 kilometrów. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać.
1: A ja na koniec wyrażę tylko skromną nadzieję, oby autobusami podróżowało się nie tylko ekologicznie, ale przede wszystkim bezpiecznie i na czas.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A jeśli już mowa o bezpieczeństwie, to pora przypomnieć sobie o kilku zasadach ruchu drogowego. Zwłaszcza teraz, gdy rok szkolny jeszcze się na dobre nie rozpędził. Zapraszam do wysłuchania relacji Karoliny Marcisz z pewnego wydarzenia skierowanego do uczniów bydgoskich szkół.
14: W Bydgoszczy realizowano ogólnopolski program Kask dla młodego rowerzysty. Program zainaugurowano w szkole podstawowej nr 65 w Fordonie, gdzie uczniowie otrzymali kaski oraz elementy poprawiające ich widoczność na drodze. Akcja ma przypominać najmłodszym o zasadach bezpiecznego poruszania się, ale także wyrabiać dobre nawyki, które mogą uchronić ich przed niebezpiecznymi sytuacjami podczas codziennej drogi do szkoły czy jazdy na rowerze i hulajnodze, mówi Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty.
15: To jest porozumienie ministra infrastruktury i ministra edukacji narodowej i w wyniku tego porozumienia zakupiono kaski dla dzieci w całej Polsce. Ta ilość może nie jest taka, że każde dziecko w Polsce dostanie, zresztą pewno nie każde na to czeka. Dokonaliśmy losowania placówek, którym wręczymy właśnie te kaski.
14: Drugą bydgoską szkołą objętą akcją będzie szkoła podstawowa nr 30. Od czerwca osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz urządzeniach transportu osobistego. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, a program Kask dla młodego rowerzysty ma pomóc w ich promowaniu i przypominaniu dzieciom o konieczności stosowania kasków podczas jazdy. Mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
16: Jestem wojewodą wskazanym przez pana premiera do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i nie ukrywam, że to tak, ta rada była inicjatorem zmian prawnych, które powodowały to, że do 16 roku życia kaski są dzisiaj obowiązkowe. To bardzo ważne, ponieważ statystyki są zatrważające. Tylko w roku 2026, w trwającym roku, 5 osób zginęło w naszym województwie w wyniku wypadków na rowerze. Mówiąc wprost, kask może uratować życie, może być dla młodej osoby czymś, co pozwoli funkcjonować do końca życia, jeździć na rowerze dalej i uniknąć tragedii.
14: Kaski trafiły do uczniów, którzy wcześniej zdali egzamin na kartę rowerową. Dla dzieci to nie tylko praktyczna ochrona podczas jazdy, ale także nagroda za znajomość zasad ruchu drogowego, mówi Daniel, uczeń szkoły podstawowej nr 25. Daniel, dzisiaj dostałeś kask, czyli rozumiem, że karta rowerowa już również zdana.
17: Tak, oczywiście.
14: Za pierwszym podejściem?
17: Tak.
14: A jak wspominasz ten właśnie moment zdawania na kartę rowerową? Jak to wyglądało? Jak wyglądał egzamin?
17: No, 25 pytań, no i przyjemny egzamin praktyczny. Jeździliśmy w górokrężnym, tam z slalom i ósemkę.
14: I poznawanie też znaków? Też to było ważne?
17: Tak, było ważne.
14: Podoba ci się kask? Powiedz, jak on wygląda.
17: Jest taki czarno-zielono-biały.
14: Masz kask i co jeszcze?
17: Kask, kamizelkę odblaskową i breloczek.
14: W całej Polsce w ramach programu Kask dla młodego rowerzysty rozdanych zostanie 65 tysięcy kasków. W województwie kujawsko-pomorskim do uczniów trafi 3400 kasków. Organizatorzy podkreślają, że kask powinien stać się dla młodych rowerzystów naturalnym elementem każdej przejażdżki.
1: W sprawie informowała Karolina Marcisz, z którą jeszcze się usłyszymy i to już teraz. A to w związku ze zmianą, jaka zaszła na stanowisku dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej. Nowym dyrektorem został ksiądz Marek Borkowski, z którym spotkała się Karolina. Posłuchajmy.
14: Zanim ksiądz został dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej, co ksiądz robił, żeby słuchacze mogli księdza trochę bliżej poznać?
18: 33 lata kapłaństwa, także trochę tej historii mam. Oczywiście zanim zostałem dyrektorem Caritas naszej diecezji bydgoskiej. Historia różnych parafii. Tak najkrócej 22 lata proboszczem, no 10 lat wikariuszem, byłem też ekonomem wielkiej prowincji. Od 4 lat jestem w diecezji, była taka sytuacja już, że znalazłem się tutaj, wcześniej jako pallotyn, a obecnie właśnie 4 lat diecezji bydgoskiej, jako kapłan tejże diecezji. I no więc te wszystkie różne posługi parafialne, przede wszystkim wspólnoty, grupy, budowy, remonty kościołów, budowy kościołów, więc wiele takich różnych historii za mną jest.
14: A jakby ksiądz miał wybrać, to jest pewnie będzie trudne pytanie, z tego całego doświadczenia swojej posługi, co najbardziej księdzu przyda się w tej nowej roli?
18: No te wszystkie działania, które były duszpasterskie, związane chociażby właśnie z całym dziełem miłosierdzia. Na jednej z parafii miałem świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z trudnych rodzin. To była pierwsza przygoda, kiedy opiekowaliśmy się tymi dziećmi, kiedy była kwestia pomocy dydaktycznej i one otrzymywały wyżywienie, więc taka troska, opieka, cały wolontariat, który się gromadził przy tej okazji, mobilizował wspólnoty parafialnej. Pamiętam moje spacery miłosierdzia, to są ostatnie od 4 lat przy bazylice na Fordonie. Naszej Bydgoszczy, to znaczy, kiedy wychodziłem w każdy poniedziałek od 21 do 22 i to było ogłaszane, mówiono, ludzie wiedzieli, że mogą przyjść do księdza na spacer, wziąć księdza i albo były spowiedzi, albo długie rozmowy, albo pewne pytania, problemy, albo modliliśmy się na różańcu, bo ktoś chciał się razem czy w innej formule, prosił o modlitwę, prosił o błogosławieństwo, prosił. No i rzeczywiście zawsze ten caritas, który był przy parafii, szukanie pomocy parafianom, czy to właśnie rozdawanie, no wszelaka pomoc, to była różne projekty, programy z Biedronką, rozdawanie żywności, rozdawanie ubrań, więc zawsze te tematy były bardzo bliskie mojemu sercu.
14: A czy jest jakiś cel, który sobie ksiądz postawił w tej nowej drodze?
18: Na pewno bardzo lubię adoracji Najświętszego Sakramentu po to, żeby pytać Jezusa, co mam robić. Ja sam mogę mieć różne plany i wiele razy się doświadczyłem, że powiedz Bogu swoje plany, to On się będzie śmiał i coś z tego jest, bo ja miałem różne plany i zawsze były zmiany, więc mówię, Panie Boże, kontynuujemy to, co dobre i jeżeli dasz natchnienie, poślesz ludzi, którzy będą też pomagać, będą rzucać nowe pomysły, my też, będzie to możliwe. Jestem pewny, że z Bożym błogosławieństwem i ludzką pomocą będziemy mogli mieć różne nowe projekty, jakie dzisiaj do końca nie wiem, ale już coś tam się objawia.
14: A co według księdza jest najtrudniejsze w pomaganiu drugiemu człowiekowi? Bo to, jaka radość, jakie wzmocnienie za tym idzie, to wszyscy, myślę, wiemy. A co jest najtrudniejsze? To, żeby się przemóc, zrobić ten pierwszy krok?
18: Myślę, że tak, że bardzo często gdzieś tam rodzą się w nas obawy, ale jak zrobimy ten pierwszy krok, no prosić o tę siłę, żeby odważyć się, mieć to doświadczenie radości. Oczywiście czasami trzeba przewartościować, bo nawet jak rozmawiam z wolontariuszami, chociażby hospicjum, tak? Wiele razyśmy, akurat miałem okazję też z tymi ludźmi rozmawiać i mówię, wiesz ksiądz, bo jak zaczynam poznawać kogoś, jestem, wiadomo, że hospicjum to jest specyficzna opieka i towarzyszenie tym odchodzącym i mówi co chwilę, z kimś się zaprzyjaźni i odchodzi. Muszę przewartościować życie, będę śmierć.
14: I czego życzyłby sobie ksiądz na tej swojej nowej drodze?
18: Żeby Pan Bóg błogosławił, dawał natchnienia i dużo ludzi dobrego serca, które będą nam towarzyszyć, nie będą się lękać, będą do nas przychodzić, wspierać. O to też przy okazji proszę. Miejcie odwagę. Naprawdę ta miłość, miłosierna, przynosi ogromne szczęście i będzie biletem dla nas do wieczności.
14: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie ja się do tych życzeń dołączam.
1: Z księdzem Markiem Borkowskim, nowym dyrektorem Caritas diecezji bydgoskiej, rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. I na tym też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za obecność dziś i zapraszam oczywiście na za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy mogli wzajemnie pochwalić się swoimi leśnymi znaleziskami. Ach, tylko zapomniałem dodać. Udało mi się zarezerwować wszystkie borowiki powyżej 7 cm wysokości oraz prawdziwki, których obwód przekracza 3,5 cm. Także nie zbierajcie ich, są zarezerwowane. Oczywiście tylko sobie żartuję. Zbierajmy grzyby i cieszmy się jesienią wszyscy. Pamiętajmy tylko, by zostawić po sobie porządek. Ja sam, idąc na grzyby, biorę ze sobą nie tylko wiklinowy kosz, ale też siatkę na odpady. Zgadnijcie, co zapełnia się pierwsze. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: stania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
8: W niedzielny przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
9: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
10: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
9: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
11: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
9: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili.

kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenie mam Bonnie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu no to są tysiące, a przebojów też są dziesiątki. A do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie niedziela.
14: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

Formacja nieżywych skabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i

0: System. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
7: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
8: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
7: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pani zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas.
9: Radio Złote Przeboje.
6: Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Dilaf i Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Spandau Ballet w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteś.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
1: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
2: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
3: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
4: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
2: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach. Radio Złote Przeboje. 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
1: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Fallen Oaks w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: Złote przeboje. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera po odejściu Jacka Kawalca. Znamy historię. Do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
1: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
0: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
2: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
0: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? Radio Złote Przeboje. O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to... Pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60., więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: reklama.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Mon.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
16: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
16: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
0: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid. Po wizycie w lesie porady.

0: Także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
1: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
0: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
2: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
0: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12:00, to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Desiree to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: Złote przeboje. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniony sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
8: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Allen Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezar Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów.

0: Rosyjska.
1: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Trzy minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: Ta artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania, dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach listy przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

przyjemnie kołysze was takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą, Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
4: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
3: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś

0: mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
0: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
4: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielny popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Trzy minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna The

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic.
1: Przydomek nadali mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmonia.bydgoszcz.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych, także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama. Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać.

0: Wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
4: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

sporo hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Niskie ceny.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
17: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
16: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. w Zielonej Górze. Kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
5: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
6: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie. Wyśmienite.
18: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
6: Z Danii.
16: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne sory. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia.

Dzień dobry, dzień dobry. 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias. Będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shakey Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama. Kaufland jest też.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przebojów w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Reklama.
14: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
15: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
16: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
15: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alex Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Fightless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy. Konfigurujemy i programujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegasy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
16: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
15: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
17: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
15: tym roku Pegasy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Mamy wrzesień, połowę września. To o szkole. O chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy. I leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, Sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje?

odbiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo. W radiu Złote Przeboje Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Mother Talking. Sherry, Sherry. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Mother Talking należeli do fali tak zwanego eurodisco, eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Mother Talking, Atlantis is Calling.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
10: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie korzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
24: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
23: No, ci panowie z Media Expert.
24: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
25: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja

0: zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z Radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tłumaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
3: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza Miasto Bydgoszcz.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Cześć, kłaniam się i zapraszam na kolejne spotkanie z bydgoskimi aktualnościami i ciekawostkami. Gustaw Nowak, jestem ciekaw, czy byliście już na grzybach? No ja jeszcze nie, ale i tak w kilka słoiczków jestem już wyposażony. Takie są zalety posiadania taty grzybiarza. No ale nie o grzybach będę mówić w tej godzinie, zajmiemy się innymi sprawami. Powiemy sobie m.in. o planie ogólnym Bydgoszczy, uchwalonym przez Radę Miasta jeszcze w sierpniu. Cóż to za dokument i co zmienia, to wszystko wytłumaczę niebawem. Porozmawiam też z bydgoskimi laureatami konkursu Rodzynki pozarządówki. Zresztą będzie też o nagrodach dla muzealników. I tu też udało mi się z bardzo ciekawą postacią związaną z Bydgoszczą pomówić. Sporo czasu spędzimy w Akademii Muzycznej, która w nowym kampusie działa już od roku. Jak sprawdzają się nowoczesne przestrzenie? O to zapytałem na miejscu, ale to nie wszystko, bo powiem też o tym, jak kujawsko-pomorski tabor autobusowy staje się coraz bardziej ekologiczny, o kaskach, odblaskach i innych elementach bezpieczeństwa na drodze oraz o nowym dyrektorze Caritas diecezji bydgoskiej, który też pojawi się na naszej antenie. Sami przyznacie, że jest tego sporo, ale zaczniemy od truskawki na torcie, czyli od spotkania z Beatą Korzeniowską. Co przykuło jej uwagę w minionych dniach? Posłuchajmy.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
9: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rozpoczął się proces byłego dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oskarżonego o wykorzystanie nieletniej. Prokuratura zarzucała Markowi Z., że dopuścił się tzw. innej czynności seksualnej wobec nieletniej. Proces w sądzie rejonowym w Szubinie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na dobro pokrzywdzonej. Policjanci z regionu mogą już wyjeżdżać na patrole nowymi radiowozami. 5 aut marki BMW zasiliło flotę komend w Bydgoszczy, Włocławku, Nakle, nad Notecią, Świeciu i Żninie. Auta mają silniki o dużej mocy, a na wyposażeniu laserowe mierniki prędkości. Bydgoszczanka ma rekordową emeryturę wśród polskich seniorek. Kobieta dostaje ponad 42 tysiące złotych miesięcznie. Pracowała na to przez 61 lat, a na odpoczynek zdecydowała się dopiero w wieku 81 lat. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otworzył w Bydgoszczy przedszkole i żłobek. Studenci będą mogli odbywać tam praktyki. Placówka prowadzi jeszcze zapisy na ten i przyszły rok. Placówka przy księdza Sienki jest przygotowana na przyjęcie łącznie 132 maluchów. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali zastępcę prokuratora rejonowego, który jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Dominikiem miał wracać ze spotkania klubowego miłośników motocykli. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, policję powiadomił sklepikarz, do którego kierowca miał wstąpić po drodze i wypić na miejscu alkohol. Na bydgoskich osiedlach niebawem pojawi się 60 elektropaków. W ciągu kilku dni miasto ogłosi przetarg na ich postawienie i uruchomienie. Trwa też budowa czwartego przoku stacjonarnego na Kieleckiej. Były wiceszef KAS w Toruniu trafił właśnie do aresztu. Miał chronić gang, pisze Ekspres Bydgoski. Andrzej N. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czerpania dochodów z nielegalnego biznesu i chronienia gangu tytoniowego. Zarzut usłyszał też prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe, złapany na prowadzeniu motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. stracił immunitet i stanie przed sądem. Prokurator został też zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku i ma zakaz prowadzenia pojazdów. A w wiadomościach o 12:00 sensacyjna wręcz informacja. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Co najmniej 20 milionów złotych więcej niż zakładali drogowcy. Chcą chętni do wybudowania trasy rowerowej łączącej Śródmieście i Bartodzieje. Drogowcy planowali wydać na te inwestycje 33 miliony złotych. Zgłosiły się 3 firmy, ale najniższa oferta opiewa na kwotę ponad 57 milionów. W Bydgoszczy powstaje nowe muzeum. Tworzy je przy Gdańskiej 10 Maciej Bakalarczyk. To będzie Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Będzie tam na przykład pomieszczenie poświęcone Eltrze. Będzie też strefa komiksu bydgoskiego czy wyroby bydgoskiej huty szkła. Otwarcie w październiku. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Właśnie otworzyła się pierwsza kwiaciarnia. Kolejne do otwarcia się szykują. Stare kwiaciarnie zostały zamknięte w maju 2023 roku. Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024. Bydgoska PESA wyprodukuje najdłuższe tramwaje w Polsce. Zamówiły je gdańskie autobusy i tramwaje. Bydgoska firma za ponad 534 miliony złotych wyprodukuje dla Trójmiasta 20 dwukierunkowych tramwajów o długości niemal 47 metrów, którymi będzie mogło podróżować nawet 321 pasażerów. Jeszcze na dobre nie ochłonęliśmy po wakacjach, a Opera Nowa już przygotowuje się do koncertów sylwestrowo-noworocznych. 21 września rozpocznie się sprzedaż biletów na 8 takich koncertów. Ich program jest tradycyjnie niespodzianką.
8: No a kto nie lubi niespodzianek? Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała

0: wciąż powstają. Zresztą posłuchajmy, co miały mi do powiedzenia osoby tworzące fundację.
1: Ola Czerwińska.
2: Tomasz Grochowalski.
3: Z fundacji Bydgoszcz na orientację. Poproszę was o przedstawienie, czym się na co dzień zajmujecie.
1: My promujemy biegi na orientację jako aktywność dla każdego i od 8 lat tworzymy wydarzenia w Bydgoszczy i okolicach biegu na orientację.
3: Proszę, mówi się, że Bydgoszcz to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, także chyba są tereny, żeby tę aktywność praktykować.
1: Z pewnością dużo miast zazdrości nam tego terenu.
3: I gdzie na co dzień biegacie?
1: Organizujemy my naprawdę w różnych miejscach, i w Lesie Gdańskim, i w Parów Cieleszyńskim na przykład, jeżeli trochę dalej. No nasza Puszcza Bydgoska, oczywiście też lasy na Miedzyniu. Naprawdę tam, gdzie się da, tam my jesteśmy, nawet w centrum Bydgoszczy.
3: Okej, celujecie swoją działalność do zawodowców, czy również do tych żółtodziobów, na przykład ja, gdybym chciał się spróbować?
2: Oczywiście zapraszamy.
3: Bo ja nic nie umiem.
2: Tak, to my wszystko pokażemy. Pokażemy kompas, pokażemy mapę. Nie trzeba biegać, bardzo szybko można chodzić i zwiedzać tereny zielone.
3: A i celem jest?
2: Celem jest odnajdywanie punktów za pomocą mapy i kompasu.
3: I nie można telefonu, naprawdę?
2: To znaczy awaryjnie można ze sobą wziąć, ale no jakby zasady fair play w orientacji sportowej mówią, że nie używamy telefonu, nie używamy GPS-u do zorientowania się w terenie, tylko kompas i mapa.
3: Brzmi to świetnie. A w jakim celu to robicie? Chcecie promować sport? Chcecie może sportowe jakieś osiągnięcia zdobywać?
1: To nasza pasja i chcemy pokazać wszystkim, że to aktywność dla każdego.
2: My sami startujemy w zawodach na orientację. Mamy kilka tytułów sportowych.
3: To proszę się pochwalić.
1: Znaczy, moim największym osiągnięciem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata w radioorientacji, ale również lokalnie w rajdach przygodowych też mamy spore osiągnięcia.
3: A co to radioorientacja?
1: Radioorientacja to forma orientacji, ale za pomocą mapy kompasu, ale oprócz tego mamy odbiorniki radiowe, a punkty w lesie to nadajniki.
3: Niesamowite. I to w Bydgoszczy da się uprawiać?
1: W tym momencie już niestety nie, ale to była dyscyplina, którą jeszcze niedawno można było uprawiać w Bydgoszczy.
3: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec, jakie są wasze plany na przyszłość? Czy macie jakiś taki duży event może, albo pomniejsze?
2: No teraz jesteśmy w trakcie tworzenia aren do biegu na orientację. Te areny stały się szlakami turystycznymi i jesteśmy w trakcie tworzenia już, powiedzmy, której areny?
1: 23
2: areny.
3: No, a znajdę to gdzieś w internecie.
1: Tak, na naszej stronie bno.bydgoszcz.pl lub na stronie szlakzbk.pl. Ale chciałabym przede wszystkim zaprosić na już w październiku rozpoczynamy nasz flagowe wydarzenie, czyli cykl biegów jesienno-zimowych, biegu na orientację, i są trasy dla rodzin z dziećmi i dla zaawansowanych, więc zapraszamy naprawdę wszystkich.
2: Jeszcze należy dopowiedzieć, że kilka z tych szlaków jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i jeden ze szlaków w Toruniu na Barbarce jest specjalnie przystosowany dla osób niewidomych.
3: Rewelacja. No to co, widzimy się gdzieś na szlaku.
1: Zapraszamy.
2: Widzimy się, zapraszamy osoby niewidome i niepełnosprawne też. Zapraszamy. Mogą dzięki temu wyjść z domu, ruszyć i zażyć świeżego powietrza i troszkę ruchu.
0: Nagrody Rodzynki Pozarządówki wręczono w Toruniu, gdzie jeszcze chwilę zostaniemy, bo odbyła się tam też uroczystość wręczenia nagród Muzeion i Heridatis Seculorum. Honorową statuetkę Muzeion odebrała w jej trakcie Wiesława Wolna, historyczka i etnografka, zasłużona dla bydgoskiego muzealnictwa. Udało mi się z panią Wiesławą zamienić kilka zdań.
3: Czym jest dla pani dzisiaj otrzymywane wyróżnienie?
4: No, to jest takie podsumowanie tego, co wiele, wiele lat nad czym pracowałem. A wszystko związane było z utworzeniem w Bydgoskim Muzeum działu etnografii, który pokazałby też bydgoszczaną tak znaczącą część kultury polskiej, jaką jest kultura ludowa.
3: Jaką się dzisiaj miewa ten dział?
4: Dział się miewa dobrze, 40 lat już istnieje.
3: A czyli oddała go pani w dobre ręce?
4: W dobre ręce i rozwija się teraz bardzo.
3: Czego pani sobie albo temu działowi życzy na przyszłość?
4: Życzę, żeby otrzymał

0: własne pomieszczenia osobne, bo teraz jest troszeczkę tak zależny od sal i tak dalej. A to też jest teraz w projektach.
1: Przy okazji uroczystości wręczenia nagród Muzeum spotkałem też pana Łukasza Wojteckiego z Muzeum Solca w Solcu Kujawskim. A to miejsce to ciekawa propozycja na jednodniową wycieczkę. Posłuchajmy.
2: Jak wasza placówka, jak państwa placówka wpływa na Solec Kujawski? Czy przyciągacie turystów? Jeśli tak, to czy to są turyści z całej Polski, czy tutaj z regionu bardziej?
3: Przede wszystkim przyciągamy miłośników historii regionalnej. Są to osoby, mieszkańcy Solca Kujawskiego oraz okolicznych miejscowości. Wiadomo, że głównym atutem turystycznym naszego miasta jest Jurapark, ale kiedy turyści zwiedzą Jurapark, często przychodzą do naszego muzeum i są to faktycznie osoby z całego kraju. Także cieszymy się z tego bardzo. Są też osoby z zagranicy, są to turyści głównie z Niemiec. Na początku XX wieku Solec był najbardziej zgermanizowanym miastem tutaj w okolicy i potomkowie Niemców, którzy kiedyś w Solcu mieszkali, po prostu przyjeżdżają szukać historii swoich przodków do nas.
2: Czy możecie się pochwalić, jaką placówką jesteście?
3: Jesteśmy muzeum o charakterze regionalnym. Zbieramy pamiątki związane z historią Solca Kujawskiego i okolicznych miejscowości. Są to pamiątki od rzeczy takich bardzo starych. Najstarsza rzecz, którą mamy, to jest fragment motyki rogowej. To ma ten przedmiot ma 10 tysięcy lat. Natomiast najmłodsze, takie współczesne przedmioty związane są z zakładami przemysłowymi, które działały kiedyś na terenie naszego miasta.
2: Ale jesteście w stanie nas czymś zaskoczyć?
3: Mamy pamiątki związane z Ireną Santor. Irena Santor się nie urodziła w Solcu Kujawskim, urodziła się w Papowie Biskupim, natomiast mamy kapitalną pamiątkę, którą pani Irena Santor przekazała bezpośrednio do naszego muzeum. Jest to taka książeczka do nabożeństwa z zasuszonymi kwiatkami, szarotkami i pani Irena, z tego co nam przekazała, w czasie II wojny światowej z tej książeczki uczyła się języka polskiego. Także to jest piękna pamiątka. Natomiast jeszcze w Solcu Kujawskim w bibliotece publicznej znajduje się salonik Ireny Santor i tam jest bodajże największa w kraju kolekcja pamiątek i rzeczy związanych z Ireną Santor. Notabene trzeba powiedzieć, że Irena Santor jest honorowym obywatelem Solca Kujawskiego. Natomiast jeżeli chodzi o takie pamiątki, już tak stricte związane z wystawą stałą naszego muzeum, mamy piękne pamiątki, odznaki związane z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, które na naszym terenie działało od początku XX wieku, a 20 lat temu zostało reaktywowane, bo wiadomo, że działalność przedwojennego Bractwa Kurkowego przerwała wojna, a po II wojnie światowej z przyczyn politycznych działalność Bractwa nie mogła się odrodzić. Dopiero w 2006 roku Kurkowe Bractwo wznowiło działalność i teraz nawet nasza wystawa czasowa aktualna jest braciom Kurkowym Solca poświęcona.
2: No to mamy pomysł na ciekawą wycieczkę, a czy współpracujecie między muzeami w regionie, czy utrzymujecie te stosunki na co dzień?
3: Ależ oczywiście. Razem z panem dyrektorem należymy do oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, także regularnie spotykamy się. Jest konferencja naukowa, mam nadzieję, że w tym roku też będzie. Spotykamy się, także utrzymujemy kontakty, wymieniamy się tym, co mamy, wymieniamy się pomysłami, także jak najbardziej działamy w gronie muzealników.
1: A z tego wspólnego działania mogą wynikać tylko korzyści, zwłaszcza dla nas, odwiedzających. Dzień Muzealnika obchodzimy co prawda w maju, ale nie stanie mi to na przeszkodzie, by dziś życzyć wszystkim osobom pracującym w muzeach w Bydgoszczy i okolicach wszystkiego dobrego. A za chwilę zaproszę państwa do Akademii Muzycznej.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Nowy kampus Akademii Muzycznej kosztował ponad 500 000 000 zł. Kompleks od roku służy społeczności akademickiej, a ja postanowiłem odwiedzić to miejsce i dopytać, jak sprawdzają się nowoczesne przestrzenie. Zostałem ugoszczony bardzo miło, tak więc i państwa zapraszam do Akademii. Sprawdźmy, jak tam jest.
2: Jesteśmy w miejscu wyjątkowym i bardzo pięknym, chociaż mam wrażenie, że jeszcze ono pięknieje coraz bardziej z tygodnia na tydzień. Jestem ja, Gustaw Nowak, oraz jest pan doktor habilitowany Szymon Godzięba-Trytek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Odwiedziłem Akademię Muzyczną, która w nowym miejscu, w nowej siedzibie działa od roku, można powiedzieć. No i jestem ciekaw, jak to funkcjonowanie tutaj w tym miejscu się odbywa. Czy jesteście jesteście zadowoleni? Może takie ogólne pytanie na początek.
5: To ciężko powiedzieć w jednym słowem, bo to jest cała feria barw, emocji i doświadczeń tego roku. I myślę, że na samym początku to takim najbardziej jaskrawym kolorem jest kolor radości i szczęścia, że uczelnia po tylu latach funkcjonowania w różnych obiektach w Bydgoszczy wreszcie integruje swoje działania w ramach tego pięknego kampusu, bo tak jak być może Państwo wiecie, oprócz tego, że tutaj realizujemy dydaktykę, tak samo mieści się dom studenta, przestrzeń koncertowa, także właściwie wszystkie z panem redaktorem znajdujemy się w bufecie akademickim tuż nad naszą wodną glinianką.
2: Właśnie tutaj od razu kilka słów sprostowania, jeżeli usłyszycie Państwo jakieś szumy, szmery, no to prawdopodobnie to po prostu roślinność tutaj żyje albo wiatr powiewa, co jest tutaj dla nas bardzo przyjemne akurat.
5: Faktycznie na naturę trudno się obrażać, szczególnie w kontekście tej pięknej architektury. Tak więc wszystkie właściwie formy działalności uczelni obecnie ten budynek mieści. To, co dla nas szczególne, to przez rok mieliśmy szansę zafunkcjonować wśród tych nowych możliwości, tych, których dotychczas nie mieliśmy. Obecnie uczelnia posiada 4 łącznie sale koncertowe, symfoniczną, operową, kameralną, organową, która mieści 3 instrumenty aż. Także dla nas kluczowe było, żeby od razu, pomimo tego, że oczywiście byliśmy szczególnie na początku obciążeni i logistyką, i tymi wszystkimi potężnymi zmianami, to tak, żeby zafunkcjonować w tej formie, do której dostęp na co dzień mają mieszkańcy Bydgoszczy i regionu. Powiedzieliśmy, że jest to dla nas taka misja, aby przyzwyczaić innych, że teraz jesteśmy tutaj, że mamy nowe możliwości i chcemy być tak samo dla mieszkańców.
2: No właśnie, trzeba to jakoś wypośrodkować, ale chyba już potraficie to robić, chociaż no domyślam się, że przeniesienie się z tych zabytkowych przestrzeni do nowoczesnego obiektu na miarę XXI wieku i nauczenie się tych wszystkich kart dostępu, kodów, nie kodów, no to właśnie, trochę zajęło.
5: Tak, to prawda. Dotychczas wszystkie nasze budynki, one były właściwie adaptowane. Były to budynki historyczne. Czas się zmienił, technologie się zmieniły. Tutaj mamy taki no, prom kosmiczny właściwie. A dla nas z kolei to był taki lot w kosmos. Także to pociąga oczywiście za sobą szereg różnych zmian. Często też w sposobie myślenia, podchodzenia do pewnych kwestii, ale życie ludzkie ma to do siebie, że zawsze czas nas uczy i doświadczeń, i pokory, i też myślę, że to, co na początku sprawia pewne trudności, to właśnie ten czas pozwala na to, żeby okrzepnąć, żeby na te nowości spojrzeć nieco łaskawszym okiem.
2: Może takie pytanie na marginesie mi się zrodziło, ale przecież dydaktycy pracujący na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to też aktywni twórcy, artyści. Zresztą pan sam jest kompozytorem cenionym. No i czy taka przestrzeń też może wpływać na to, co się wydobywa spod waszych palców, z waszych głów, czy wpływa jakoś na inspirację?
5: Z całą pewnością i myślę, że taki największy atut, być może to nie brzmi jakoś okazale, ale sprowadza się do takiego często używanego sformułowania komfort pracy. I właściwie wtedy, kiedy artysta nie musi się zmagać z niedostatkami, przede wszystkim to, co nas dotychczas uwierało, co było naszym problemem, to właśnie infrastruktura uczelni, która była po prostu no niewystarczająca, to teraz mamy sytuację taką, że mamy ku naszej radości jeden z nowocześniejszych budynków tego typu w Europie i na świecie. I właściwie tutaj już wymówek żadnych nie ma. Tutaj jest pełne pole do działań twórczych, artystycznych. Świetna infrastruktura, która sprzyja te działania. Także to w taki sposób bezpośredni artyści odczuwają. Komfort tej codziennej pracy.
2: Nie wiem, czy pan orientował się, jak wygląda kwestia naboru i zainteresowania wśród studentów, no bo przecież taki kompleks, taka kubatura, no to pewnie przyciąga, pewnie jest to jakiś magnes.
5: Tak, oczywiście też weryfikowaliśmy te dane czy statystyki dotyczące liczby osób zgłoszonych. W tym roku, przyznam, mamy o tyle utrudniony, o tyle jest to utrudnione, że mieliśmy do czynienia z kumulacją roczników. Był taki moment, gdzie dzieci mogły szybciej przystępować do pierwszej klasy. No i teraz mamy pokłosie tej reformy sprzed wielu lat. Widziałem masę artykułów w sieci, gdzie to jedna przez drugą uczelnie pisały o rekordach frekwencyjnych rekrutacji. Mało kto się wtedy zająknął, że to jest to bezpośrednio związane z tą kumulacją. Dlatego nie chciałbym tutaj mówić, bo faktycznie to zainteresowanie było bardzo, bardzo duże i zdecydowanie większe niż w poprzednich latach. Natomiast, żeby obiektywnie stwierdzić, na ile przyłożył się do tego stanu właśnie nowy obiekt, a na ile też pośrednio ta kumulacja roczników, ciężko mi jest powiedzieć.
2: Czy nowy kompleks Akademii Muzycznej, czy ta nowa siedziba, piękna, zachwycająca, to jest coś, na co Akademia Muzyczna w Bydgoszczy zasługiwała? To właśnie pozycjonuje naszą Akademię na tym miejscu, które jej się od dawna należy?
5: Wie pan, nie lubię wychodzić z takiego poziomu, że komuś z góry się coś należy. Natomiast chciałbym odpowiedzieć...
2: Może nie z góry, ale Akademia Muzyczna ma już swoje lata i pewnie zdążyła potwierdzić swoje zasługi.
5: Dlatego podejmę to wyzwanie i odpowiem na pańskie pytanie, ale właśnie biorąc pod uwagę fakt, że to nie jest tak, że my wnioskowaliśmy i usilnie przez wiele lat i staraniami kilku rektorów staraliśmy się o ten nowy budynek, nie mając żadnych atutów. Wręcz przeciwnie, od wielu lat my udowadnialiśmy, że pomimo tego, że warunki są dydaktyki czy funkcjonowania akademików w Bydgoskiej Akademii Muzycznej są trudne, to pomimo tego wnosimy bardzo duży kapitał artystyczny w postaci sukcesów zarówno studentów, jak i pedagogów. Także myślę, że to była na każdym etapie tych starań taka karta solidna, przetargowa, która uzasadniała, dlaczego taka potrzeba jest, a chcę, żebyście państwo też tutaj źle nie zrozumieli, bo tak podszedł mnie troszeczkę pan redaktor tym pytaniem. Po prostu te warunki bydgoskie odbiegały od na tyle innych uczelni artystycznych. Także bardziej powinniśmy postrzegać wybudowanie tej nowej siedziby przez pryzmat pewnego wyrównania szans uczelni artystycznych kształcących w obszarze muzyki. Tak też to traktujemy i cieszymy się, że wreszcie w godnych warunkach, że już nie musimy niczym innym tłumaczyć. Mało tego, że na koncerty symfoniczne czy taki oblegany przez naszych odbiorców koncert karnawałowy możemy zapraszać nie do innej instytucji, bo dotychczas w gościnnych progach Filharmonii Pomorskiej te koncerty się odbywały, tylko zapraszamy teraz już do siebie. Także to jest wielki powód do radości.
2: Ale pewnie wiele ośrodków w Polsce albo nawet za granicą zerka tutaj na DPRD troszkę z zazdrością.
5: No, my staramy się stwarzać taką atmosferę, że tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie, też mówiłem przez pryzmat tego funkcjonowania obiektu dla mieszkańców i tak samo ten sposób postrzegania rozszerzamy nieco i staramy się też tłumaczyć tym zazdrosnym oczom środowiska, że to ma służyć tak samo środowisku, tak samo wszystkim nam. Także myślę, że staramy się budować pomimo tego, że gdzieś tam takie głosy różne się i czasami zazdrosne pojawiają, to taki sposób nieco innego patrzenia na takie środowiskowe swoje poczucie zadowolenia.
2: Czyli nie jesteście zamknięci i nie zagarnęliście tego pięknego kompleksu tylko dla siebie, tylko się otwieracie. W jaki sposób? Jak można was odwiedzić? Przy jakich okazjach? No i czy rzeczywiście liczna publiczność was odwiedza?
5: Tak, więc może rozpocznijmy od tej działalności, która przy uczelni była zawsze. I to jest, myślę, taki szczególny punkt wyjścia dla uczelni artystycznych, że właściwie trudno jest też kształcić w obszarze sztuki, nie pozwalając studentom na to, żeby doświadczać również tych emocji, albo tych emocji, które kształcą, które dotyczą relacji artysta-odbiorca. Więc niejako naturalnie to się zawsze wpisywało w obszar naszej działalności. Natomiast teraz poprzez większe możliwości, znaczy zdecydowanie większe możliwości, jakie daje ten budynek, ten pierwszy rok postanowiliśmy, żeby w taki sposób szczególny położyć nacisk na działalność artystyczną, żeby nauczyć mieszkańców, że tutaj do Akademii Muzycznej przychodzi się na koncerty, tutaj jest miejsce sztuki. Oczywiście na wyższych kondygnacjach mamy przestrzenie dydaktyczne, ale znajdujemy się teraz w takim bufecie, który jest na końcu właściwie foyer koncertowego, z którego mamy dostęp do wszystkich sal koncertowych, także ta przestrzeń na co dzień jest odwiedzana bardzo licznie przez mieszkańców i to nas bardzo cieszy, kiedy widzimy te ogromne frekwencje na koncertach. A mało tego, jesteśmy szczęśliwi, że ta działka jest tak urokliwie położona, właściwie budynek opiera się o lustro wody Glinianki, małego jeziorka, i wokół mamy park, po którym chodzą mieszkańcy, do którego często zaglądają. Wielką radością jest non-stop widzieć zdjęcia, które pojawiają się z otoczenia kampusu i widać, że jest to powodem też takiego szczęścia i zadowolenia mieszkańców. Na tym nam bardzo zależało, żeby tutaj mieszkańcy przychodzili, nawet jeżeli nie przychodzą na koncert, to być może po prostu przyjdą dobrze spędzić czas wokół kampusu. Tak postrzegamy misję uczelni, która powinna być dostępna dla mieszkańców, a obywatele muszą wiedzieć, że ogromne pieniądze, jakie łożą w podatkach, one służą obywatelom.
2: A tych koncertów, o których pan wspomniał, jest wiele w trakcie roku?
5: Tak, to jest właściwie, projektujemy działalność każdego miesiąca, mamy ofertę kilku koncertów. One są zróżnicowane pod kątem obsadowym. Tak jak wspomniałem, staramy się zagospodarować te wszystkie nasze przestrzenie, także od tych mniejszych koncertów organowych przez koncerty kameralne. Tak samo wystawialiśmy już kilkakrotnie dzieła operowe w sali operowej i rzecz jasna liczne koncerty w sali symfonicznej.
1: Do rozmowy z profesorem Szymonem Godziębą-Trytkiem powrócimy za moment.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Pewnie wszystkie wydarzenia można znaleźć, zapowiedzi tych wydarzeń na stronie internetowej Akademii Muzycznej, ale też pewnie wielu słuchaczy zastanawia się, co to za dźwięki w tle. No, niedaleko jest budowane osiedle mieszkaniowe, ale też nie wszystkie prace na zewnątrz, a i wewnątrz nie są dokończone. Właśnie, co się tutaj dzieje pod tym względem infrastrukturalnym obecnie?
5: Taką najważniejszą kwestią dla funkcjonowania społeczności akademickiej oraz naszych melomanów, no, jest budowa dróg dojazdowych, które okalają kampus. Te prace, z tego co planuje wykonawca, mają się zakończyć na przełomie października, listopada, więc wtedy już w taki sposób bezproblemowy będziecie państwo mogli do nas dojechać. Obecnie wszystkie dojazdy oczywiście są możliwe, są drożne, natomiast no, jeszcze wymagają nieco cierpliwości, żeby ten dojazd był komfortowy, natomiast prace są bardzo zaawansowane, trwają. Tak jak pan redaktor zauważył, wokół też przybywa mieszkań. To radość wielka, że tutaj naprawdę pięknieje bardzo ta dzielnica, która wcześniej miała taki rodowód przemysłowy. Teraz powstają liczne bloki w środku tych pięknych, okazałych budynków. Stoi dumnie kampus naszej Akademii Muzycznej i w jaki sposób staje się tutaj centrum tych działań obrzeży Śródmieścia.
2: Aż mi się przypomniało, jak przedstawiono projekt Akademii Muzycznej i powiedziano, gdzie ona się znajdzie, no to niektórzy dopytywali, dlaczego tak piękny kompleks ma się znaleźć akurat przy ulicy Kamiennej, ale być może to jest początek jakiejś wielkiej rewolucji tutaj.
5: Tak, myślę, że nieco nam się ta perspektywa zmienia i miasto, a szczególnie Śródmieście, nieco się rozszerzyło, również przez pryzmat tego budynku. My bardzo lubimy tę narrację i jak najbardziej wpisujemy się w nią, że nowy kampus znajduje się na przedłużeniu dotychczasowej dzielnicy muzycznej. Właściwie to stąd zupełnie niedaleko, natomiast pokazuje pewną tradycję, pewien kontekst, na którym bardzo zależało Andrzejowi Szwalbemu, żeby te instytucje były zlokalizowane obok siebie i funkcjonowały wspólnie. Także właściwie trudno powiedzieć, że my jesteśmy gdzieś w jakiejś na odległych dzielnicach Bydgoszczy. My jesteśmy w centrum i myślę, że ten dojazd do nas jest bardzo obecnie wygodny dla mieszkańców.
2: No a tu warto też wspomnieć o tej wspaniałej współpracy z Filharmonią Pomorską, która obecnie zajmuje wasze były budynki, no bo sama przechodzi przecież gruntowny remont, także widać, że to działa, że jest to ekosystem, który chyba najlepsze lata ma jeszcze przed sobą.
5: Tak, bardzo na to liczymy w kontekście całej muzycznej Bydgoszczy. Myślę, że w środowisku trudno jest nie odczuć, że jest to jakiś ogromny motor dla tych wszystkich instytucji. Tak jak pan redaktor wspomniał, teraz z uwagi na to, że zależy nam na wsparciu filharmoników podczas tego długiego okresu przebudowy. Filharmonia również w naszym kampusie zdaje się nawet jeszcze we wrześniu pierwszy z koncertów będzie miała w naszej sali symfonicznej, także regularnie na koncerty będziemy zapraszać na pewno do kampusu Akademii Muzycznej do czasu, kiedy filharmonia się nie wybuduje. Dalej rozszerzając ten kontekst, mamy czwarty krąg opery Nowa. To też jest dodatkowe szanse, dodatkowe możliwości dla tej instytucji. Więc jest to taki właściwie dziejowy skok dla tych trzech głównych instytucji związanych z muzyką w Bydgoszczy i bardzo wierzę w to, że wszyscy wykorzystamy te możliwości jak najlepiej.
2: Zamknijmy już proszę temat Akademii Muzycznej. Chciałem życzyć powodzenia na nowy rok akademicki startujący. Mam nadzieję, że te przestrzenie będą służyć jak najlepiej zarówno wam akademikom, jak i studentom, ale pozwolę sobie dopytać, no bo przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, co się dzieje u pana zawodowo jeszcze, nad czym pan obecnie pracuje, no i wyszło, że pracuje pan nad Piotrusiem Panem, który w Operze Nowa już niedługo będzie wystawiany. No to chciałem jeszcze dopytać, poproszę o dwa słowa na temat tej realizacji. No,
5: bardzo mi miło, właśnie kilka razy podkreślaliśmy te konteksty bydgoskie, czy bydgoskiej uczelni. Dla mnie artystycznie, dla osoby związanej właściwie większość życia z Bydgoszczą, jest to szczególny moment w działalności kompozytorskiej, bo tak jak pan wspomniał, w październiku będzie miało miejsce prawykonanie musicalu Piotruś Pan i Wanda w Operze Nowa w Bydgoszczy. Tutaj ogromna radość, że pan dyrektor Maciej Figas zechciał właśnie zwrócić się ku muzyce musicalowej, a co więcej również powiązać w jakiś sposób tak dużą inicjatywę z twórcą związanym z Bydgoszczą. Także przygotowania już trwają, są zaawansowane i cóż, na tym etapie mogę serdecznie zaprosić do Państwa na premierę tegoż musicalu pod koniec października. 6 dni będzie grany w Operze Nowa w Bydgoszczy.
2: Propozycja dla całej rodziny?
5: Tak, jak najbardziej. Tak też nam zależało pani reżyser Agnieszce Płoszajskiej, scenografowi Emilowi Płoszajskiemu. Jeśli chodzi o tę propozycję, ona jest absolutnie kierowana dla całych rodzin. To jest spektakl familijny, także z pewnością pomimo różnicy pokoleniowej odbiorców nikt nie zażyje nudy podczas tego spektaklu.
2: No to ja wierzę, że będzie przepięknie, tym bardziej jak usłyszałem nazwisko Agnieszki Płoszajskiej. No to jest gwarancja jakości, wydaje mi się. Dobrze, pan doktor habilitowany Szymon Godzięba-Trytek był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze. No i co? Powodzenia życzę w działalności zarówno tutaj w Akademii Muzycznej, jak i na innych polach.
5: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy w otoczeniach tego nowego i jeszcze długo nowego kampusu spędzić kilka chwil. Dziękuję bardzo.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Pochylmy się nad pewnym bardzo ważnym dokumentem, który może nie wyznacza, ale na pewno szkicuje przyszłość naszego miasta. Chodzi o już przyjęty przez Radę Miasta plan ogólny. Jego tworzenie rozpoczęto na początku 2024 roku, a szczegóły tego żmudnego procesu przybliża prezydent Rafał Bruski.
6: Oczywiście ten proces był bardzo złożony, długotrwały. To jest dokument, który zawiera tak naprawdę 2,5 tysiąca różnego rodzaju opisów pewnych obszarów miasta. Każdy opis musiał być bardzo szczegółowy, zgodny z ustawą. Ten proces został tak naprawdę mocno zdynamizowany od momentu, kiedy do pracowni wkroczył pan dyrektor Grzegorz Rosa, więc od 1 marca. Związane to było między innymi z tym, że pod koniec roku przyjęta została strategia rozwoju ponadlokalnego, obejmująca cały teren Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, która zawierała zapisy, które gwarantowały miastu rozwój, szanse na rozwój, szanse na nowe obszary inwestycyjne, na obszary mieszkaniowe, tak aby Bydgoszcz nie kurczyła się, a rozwijała.
1: Prace nad planem ogólnym Bydgoszczy rozpoczęto od zbierania wniosków, a tych do Urzędu Miasta napłynęło prawie 5 tysięcy. Z uwaga przyszło 20 tysiącami uwag, kontynuuje prezydent Bruski.
6: Często sprzeczne, ponieważ właściciele gruntu i sąsiedzi tych gruntów mieli różne zapatrywania, później był okres uzgadniania. Dopiero gdy był pan dyrektor, udało się uzgodnić ten dokument z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. To są obowiązkowe uzgodnienia, więc te dwa organy muszą zatwierdzić zapisy, które są w tym dokumencie i także zbieranie wielu, wielu opinii, w tym oczywiście konsultacje. Z natury rzeczy wszyscy ci, którzy byli z tego dokumentu zadowoleni, milczeli. Ci, którzy byli niezadowoleni, swoje uwagi formułowali. Wiemy, że było wiele emocji, wiele dyskusji.
1: W wyniku konsultacji społecznych kilka kwestii w planie ogólnym uległo zmianom.
6: Było sporo uwag dotyczących zagospodarowania Górek Fordońskich. Był to obszar, który od kilkudziesięciu lat był rezerwowany jako zapasowy obszar rozwoju miasta Bydgoszczy. Sprzeciw dotyczył w tym skrajnym przypadku, aby w ogóle tam nic nie powstawało i w tym mniej skrajnym związanym z tym, aby nie powstawały tam budynki wielorodzinne. Ta druga opcja, więc zakaz budowy budynków wielorodzinnych z pozostawieniem budynków jednorodzinnych, znalazł się w propozycji, którą skierowałem do radnych. Jednocześnie obszar zielone, które tam są także wyznaczone, zostały powiększone i przypomnę tylko, że około połowa Górek Fordońskich to są tereny prywatne, na których trwa już zabudowa właśnie jednorodzinna, więc tutaj będzie przed pracownią przede wszystkim i przede mną, przed radnymi kwestia przyjęcia planów, tak aby ta zabudowa nie była dzika, była usystematyzowana. Drugi obszar też dotyczący Fordona, więc teren Orląt Dwowskich, tutaj były też sporo głosów związanych z tym, aby ten teren zmienić, jego przeznaczenie w stosunku i do studium obowiązującego i do planu nawet miejscowego, który tam przewidywał funkcje usługowe, wielkoobszarowy handel. Były prośby, były wnioski dotyczące tego, aby to docelowo był teren zielony i takie zmiany też zostały tam wprowadzone. Też przypomnę, że ten teren był też rezerwowany jako zapasowe miejsce w przypadku konieczności dyslokacji targowiska, aby ono mogło w tym obszarze się znaleźć. I trzeci, który wymienię, wpłynęło ponad 2000 głosów, aby zmienić plan ogólny w zakresie zapisów dotyczących obszaru, na którym dzisiaj funkcjonuje Remondis. Te 2000 wniosków, tak jak się domyślam, były głównie skierowane od pracowników, może rodzin pracowników Remondisu, tak aby dalej ta firma mogła w tym miejscu funkcjonować. Wniosek szedł nawet szerzej, a więc wskazywał tereny po stronie wschodniej, na Bydgoszcz Wschód, południowej i zachodniej, aby tam wręcz ograniczyć zabudowę mieszkaniową w stosunku do tej, która dzisiaj jest tam przewidywana. W mojej propozycji konsekwentnie kwestia tego, aby zakończyć proces tej bliskości nieprzyjemnych zapachów i sąsiedztwa uciążliwego, którego nie udało się rozwiązać do końca, został na tym etapie nie wprost zakończony, bo decyzje, które posiada firma, gwarantują jej co najmniej kilkuletnie działanie w niezmienionej formie, ale te zapisy, które są zaproponowane radnym, spowodują, że firma będzie musiała niewątpliwie zmienić swoje podejście do tego, co wykonuje.
1: Nad przygotowaniem planu ogólnego Bydgoszczy główną pieczę sprawował Grzegorz Rosa, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
7: Po prawie 30 latach Bydgoszcz może mieć znowu dokument urbanistyczny obejmujący granice całego miasta w randze prawa miejscowego. Ostatni plan ogólny został w Bydgoszczy uchwalony w 1994 roku i zastąpiło je kolejne 4 studia. To jest dokument, którego w mieście w takiej formie jeszcze nie uchwalaliśmy. Tak jak pan prezydent powiedział, jest zgodnie ze standardem obowiązującym w całej Polsce dokumentem wyłącznie elektronicznym, czyli są to dane przestrzenne, dostępne wyłącznie za pomocą internetu i co ważne, w odróżnieniu od studium, jako prawo miejscowe zmienia stan prawny dokumentów, które powstają w mieście i dzięki którym można określać warunki do projektów, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Ponieważ plan ogólny jest prawem miejscowym, decyzje o warunkach zabudowy od tego momentu będą musiały być w odróżnieniu od lat poprzednich zgodne bezwzględnie z ustaleniami tego planu ogólnego. Miejscowe plany zresztą podobnie. Ponadto istotną różnicą jest to, że te decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na stosunkowo niewielkich obszarach, które są wyznaczone w planie ogólnym. Nie będzie tak jak do tej pory, że w zasadzie w każdym miejscu przy dosyć elastycznych przepisach można było uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Teraz będzie to zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Decyzje o warunkach zabudowy będą miały okres ważności 5 lat i będą zdecydowanie wydawane w pomniejszonych obszarach, jeśli chodzi o analizę. Powoduje to, że ten środek ciężkości w ustalaniu warunków do projektu i ostatecznie pozwolenia na budowę zdecydowanie przesuwa się na plany miejscowe. Jesteśmy oczywiście przygotowani do tego, żeby te plany miejscowe w zasadzie bez zatrzymywania się wykonywać i uchwalać.
1: I to właśnie cały plan ogólny w radiowym skrócie. Z przyjętym dokumentem można zapoznać się oczywiście online. Warto to zrobić zwłaszcza kupując dom lub działkę, by potem się nie zaskoczyć. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nawak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co, jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
8: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów autobusów. Ja może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy o środki, tak jak powiedziałam, z KPO. My jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
1: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
8: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się dużo, 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
1: Tyle pani marszałek. Zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Flica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
9: Tutaj mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnicę, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 280 do 340 kilometrów. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać.
1: A ja na koniec wyrażę tylko skromną nadzieję, oby autobusami podróżowało się nie tylko ekologicznie, ale przede wszystkim bezpiecznie i na czas.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A jeśli już mowa o bezpieczeństwie, to pora przypomnieć sobie o kilku zasadach ruchu drogowego. Zwłaszcza teraz, gdy rok szkolny jeszcze się na dobre nie rozpędził. Zapraszam do wysłuchania relacji Karoliny Marcisz z pewnego wydarzenia skierowanego do uczniów bydgoskich szkół.
10: W Bydgoszczy realizowano ogólnopolski program Kask dla młodego rowerzysty. Program zainaugurowano w szkole podstawowej nr 65 w Fordonie, gdzie uczniowie otrzymali kaski oraz elementy poprawiające ich widoczność na drodze. Akcja ma przypominać najmłodszym o zasadach bezpiecznego poruszania się, ale także wyrabiać dobre nawyki, które mogą uchronić ich przed niebezpiecznymi sytuacjami podczas codziennej drogi do szkoły czy jazdy na rowerze i hulajnodze, mówi Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty.
11: To jest porozumienie ministra infrastruktury i ministra edukacji narodowej i w wyniku tego porozumienia zakupiono kaski dla dzieci w całej Polsce. Ta ilość może nie jest taka, że każde dziecko w Polsce dostanie, zresztą pewno nie każde na to czeka. Dokonaliśmy losowania placówek, którym wręczymy właśnie te kaski.
10: Drugą bydgoską szkołą objętą akcją będzie szkoła podstawowa nr 30. Od czerwca osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz urządzeniach transportu osobistego. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, a program Kask dla młodego rowerzysty ma pomóc w ich promowaniu i przypominaniu dzieciom o konieczności stosowania kasków podczas jazdy, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
12: Jestem wojewodą wskazanym przez pana premiera do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i nie ukrywam, że to ta rada była inicjatorem zmian prawnych, które powodowały to, że do 16 roku życia kaski są dzisiaj obowiązkowe. To bardzo ważne, ponieważ statystyki są zatrważające. Tylko w roku 2026, w trwającym roku, 5 osób zginęło w naszym województwie w wyniku wypadków na rowerze. Mówiąc wprost, kask może uratować życie, może być dla młodej osoby czymś, co pozwoli funkcjonować do końca życia, jeździć na rowerze dalej i uniknąć tragedii.
10: Kaski trafiły do uczniów, którzy wcześniej zdali egzamin na kartę rowerową. Dla dzieci to nie tylko praktyczna ochrona podczas jazdy, ale także nagroda za znajomość zasad ruchu drogowego, mówi Daniel, uczeń szkoły podstawowej nr 25. Daniel, dzisiaj dostałeś kask, czyli rozumiem, że karta rowerowa już również zdana.
13: Tak, oczywiście.
10: Za pierwszym podejściem?
13: Tak.
10: A jak wspominasz ten właśnie moment zdawania na kartę rowerową? Jak to wyglądało? Jak wyglądał egzamin?
13: No, 25 pytań, no i przyjemny egzamin praktyczny. Jeździliśmy w ruchu okrężnym, tam z slalom i ósemkę.
10: I poznawanie też znaków? Też to było ważne?
13: Tak, było ważne.
10: Podoba ci się kask? Powiedz, jak on wygląda.
13: Jest taki czarno-zielono-biały.
10: Masz kask i co jeszcze?
13: Kask, kamizelkę odblaskową i breloczek.
10: W całej Polsce w ramach programu Kask dla młodego rowerzysty rozdanych zostanie 65 tysięcy kasków. W województwie kujawsko-pomorskim do uczniów trafi 3400 kasków. Organizatorzy podkreślają, że kask powinien stać się dla młodych rowerzystów naturalnym elementem każdej przejażdżki.
1: W sprawie informowała Karolina Marcisz, z którą jeszcze się usłyszymy i to już teraz. A to w związku ze zmianą, jaka zaszła na stanowisku dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej. Nowym dyrektorem został ksiądz Marek Borkowski, z którym spotkała się Karolina. Posłuchajmy.
10: Zanim ksiądz został dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej, co ksiądz robił, żeby słuchacze mogli księdza trochę bliżej poznać?
14: 33 lata kapłaństwa, także trochę tej historii mam. Oczywiście zanim zostałem dyrektorem Caritas naszej diecezji bydgoskiej. Historia w różnych parafii. Tak najkrócej 22 lata proboszczem, no 10 lat wikariuszem. Byłem też ekonomem wielkiej prowincji. Od 4 lat jestem w diecezji. Była taka sytuacja już, że znalazłem się tutaj. Wcześniej jako pallotyn, a obecnie właśnie 4 lat diecezji bydgoskiej. Jako kapłan tejże diecezji. I no więc te wszystkie różne posługi parafialne, przede wszystkim wspólnoty, grupy, budowy, remonty kościołów, budowy kościołów, więc wiele takich różnych historii za mną jest.
10: A jakby ksiądz miał wybrać, to jest pewnie będzie trudne pytanie, z tego całego doświadczenia swojej posługi, co najbardziej księdzu przyda się w tej nowej roli?
14: No te wszystkie działania, które były duszpasterskie, związane chociażby właśnie z całym dziełem miłosierdzia. Na jednej z parafii miałem świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z trudnych rodzin. To była pierwsza przygoda, kiedy opiekowaliśmy się tymi dziećmi, kiedy była kwestia pomocy dydaktycznej i one otrzymywały wyżywienie, więc taka troska, opieka, cały wolontariat, który się gromadził przy tej okazji, mobilizował wspólnoty parafialnej. Pamiętam moje spacery miłosierdzia, to są ostatnie od 4 lat przy bazylice na Fordonie. W naszej Bydgoszczy, to znaczy, kiedy wychodziłem w każdy poniedziałek od 21 do 22 i to było ogłaszane, mówiono, ludzie wiedzieli, że mogą przyjść do księdza na spacer, wziąć księdza i albo były spowiedzi, albo długie rozmowy, albo pewne pytania, problemy, albo modliliśmy się na różańcu, bo ktoś chciał się razem, czy w innej formule, prosił o modlitwę, prosił o błogosławieństwo, prosił. No i rzeczywiście zawsze ten caritas, który był przy parafii, szukanie pomocy parafianom, czy to właśnie rozdawanie, no wszelaka pomoc, która była, różne projekty, programy z Biedronką, rozdawanie żywności, rozdawanie ubrań, więc zawsze te tematy były bardzo bliskie mojemu sercu.
10: A czy jest jakiś cel, który sobie ksiądz postawił w tej nowej drodze?
14: Na pewno bardzo lubię adoracji Najświętszego Sakramentu po to, żeby pytać Jezusa, co mam robić. Ja sam mogę mieć różne plany i wiele razy się doświadczyłem, że powiedz Bogu swoje plany, to On się będzie śmiał i coś z tego jest, bo ja miałem różne plany i zawsze były zmiany, więc mówię, Panie Boże, kontynuujemy to, co dobre i jeżeli dasz natchnienie, poślesz ludzi, którzy będą też pomagać, będą rzucać nowe pomysły, my też, będzie to możliwe. Jestem pewny, że z Bożym błogosławieństwem i ludzką pomocą będziemy mogli mieć różne nowe projekty, jakie dzisiaj do końca nie wiem, ale już coś tam się objawia.
10: A co według księdza jest najtrudniejsze w pomaganiu drugiemu człowiekowi? Bo to, jaka radość, jakie wzmocnienie za tym idzie, to wszyscy, myślę, wiemy. A co jest najtrudniejsze? To, żeby się przemóc, zrobić ten pierwszy krok?
14: Myślę, że tak, że bardzo często gdzieś tam rodzą się w nas obawy, ale jak zrobimy ten pierwszy krok, no prosić o tę siłę, żeby odważyć się, mieć to doświadczenie radości. Oczywiście czasami trzeba przewartościować, bo nawet jak rozmawiam z wolontariuszami, chociażby hospicjum, tak? Wiele razyśmy, akurat miałem okazję też z tymi ludźmi rozmawiać i mówię, wiesz ksiądz, bo jak zaczynam poznawać kogoś, jestem, wiadomo, że hospicjum to jest specyficzna opieka i towarzyszenie tym odchodzącym i mówi co chwilę, z kimś się zaprzyjaźni i odchodzi. Muszę przewartościować życie, będę śmierć.
10: I czego życzyłby sobie ksiądz na tej swojej nowej drodze?
14: Żeby Pan Bóg błogosławił, dawał natchnienia i dużo ludzi dobrego serca, które będą nam towarzyszyć, bo nie będą się lękać, będą do nas przychodzić, wspierać. O to też przy okazji proszę. Miejcie odwagę. Naprawdę ta miłość miłosierna przynosi ogromne szczęście i będzie biletem dla nas do wieczności.
10: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie ja się do tych życzeń dołączam.
1: Z księdzem Markiem Borkowskim, nowym dyrektorem Caritas diecezji bydgoskiej, rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. I na tym też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za obecność dziś i zapraszam oczywiście na za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy mogli wzajemnie pochwalić się swoimi leśnymi znaleziskami. Ach, tylko zapomniałem dodać. Udało mi się zarezerwować wszystkie borowiki powyżej 7 cm wysokości oraz prawdziwki, których obwód przekracza 3,5 cm. Także nie zbierajcie ich, są zarezerwowane. Oczywiście tylko sobie żartuję. Zbierajmy grzyby i cieszmy się jesienią wszyscy. Pamiętajmy tylko, by zostawić po sobie porządek. Ja sam, idąc na grzyby, biorę ze sobą nie tylko wiklinowy kosz, ale też siatkę na odpady. Zgadnijcie, co zapełnia się pierwsze. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
15: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Dość jesiennie zrobiło się już w Bydgoszczy. Nie wiem jak wy, ale ja już wyposażyłem się w zapas herbaty, wyprałem kocyk i jestem gotowy. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Tym razem będzie trochę o kulturze, bo odwiedzimy Filharmonię Pomorską i Młyny Rotera. Będzie też o opóźnieniach pewnych prac, a na koniec zachęcę do honorowego oddawania krwi. Zaczniemy jednak z wysokiego C, bo od przeglądu najciekawszych i najważniejszych wydarzeń. O tym, czym żyje Bydgoszcz, informuje Beata Korzeniowska.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
6: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rozpoczął się proces byłego dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oskarżonego o wykorzystanie nieletniej. Prokuratura zarzuca Markowi Z., że dopuścił się tak zwanej innej czynności seksualnej wobec nieletniej. Proces w sądzie rejonowym w Szubinie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na dobro pokrzywdzonej. Policjanci z regionu mogą już wyjeżdżać na patrole nowymi radiowozami. 5 aut marki BMW zasiliło flotę Comet. W Bydgoszczy, Włocław, Nakle nad Notecią, Świeciu i Żninie. Auta mają silniki o dużej mocy, a na wyposażeniu laserowe mierniki prędkości. Bydgoszczanka ma rekordową emeryturę wśród polskich seniorek. Kobieta dostaje ponad 42 tysiące złotych miesięcznie. Pracowała na to przez 61 lat, a na odpoczynek zdecydowała się dopiero w wieku 81 lat. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otworzył w Bydgoszczy przedszkole i żłobek. Studenci będą mogli odbywać tam praktyki. Placówka prowadzi jeszcze zapisy na ten i przyszły rok. Placówka przy księdza Sienki jest przygotowana na przyjęcie łącznie 132 maluchów. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali zastępcę prokuratora rejonowego, który jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Dominikiem miał wracać ze spotkania klubowego miłośników motocykli. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, policję powiadomił sklepikarz, do którego kierowca miał wstąpić po drodze i wypić na miejscu alkohol. Na bydgoskich osiedlach niebawem pojawi się 60 elektropaków. W ciągu kilku dni miasto ogłosi przetarg na ich postawienie i uruchomienie. Trwa też budowa czwartego przoku stacjonarnego na Kieleckiej. Były wiceszef KAS w Toruniu trafił właśnie do aresztu. Miał chronić gang, pisze Ekspres Bydgoski. Andrzej N. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czerpania dochodów z nielegalnego biznesu i chronienia gangu tytoniowego. Zarzut usłyszał też prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe, złapany na prowadzeniu motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik N. stracił immunitet i stanie przed sądem. Prokurator został też zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku i ma zakaz prowadzenia pojazdów. A w wiadomościach o 12:00 sensacyjna wręcz informacja. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Co najmniej 20 milionów złotych więcej niż zakładali drogowcy. Chcą chętni do wybudowania trasy rowerowej łączącej Śródmieście i Bartodzieje. Drogowcy planowali wydać na te inwestycje 33 miliony złotych. Zgłosiły się 3 firmy, ale najniższa oferta opiewa na kwotę ponad 57 milionów. W Bydgoszczy powstaje nowe muzeum. Tworzy je przy Gdańskiej 10 Maciej Bakalarczyk. To będzie muzeum. Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Będzie tam na przykład pomieszczenie poświęcone Eltrze, będzie też strefa komiksu bydgoskiego czy wyroby bydgoskiej huty szkła. Otwarcie w październiku. Po ponad 3 latach na Placu Wolności znowu można kupić kwiaty. Właśnie otworzyła się pierwsza kwiaciarnia, kolejne do otwarcia się szykują. Stare kwiaciarnie zostały zamknięte w maju 2023 roku. Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024. Bydgoska PESA wyprodukuje najdłuższe tramwaje w Polsce. Zamówiły je gdańskie autobusy i tramwaje. Bydgoska firma za ponad 534 miliony złotych wyprodukuje dla Trójmiasta 20 dwukierunkowych tramwajów o długości niemal 47 metrów, którymi będzie mogło podróżować nawet 321 pasażerów. Jeszcze na dobre nie ochłonęliśmy po wakacjach, a Opera Nowa już przygotowuje się do koncertów sylwestrowo-noworocznych. 21 września rozpocznie się sprzedaż biletów na 8 takich koncertów. Ich program jest tradycyjnie niespodzianką.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Ślicznie dziękujemy.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
5: A teraz pora przyjrzeć się jeszcze jednej aktualności, a niestety nie należy ona do najmilszych. Chodzi o opóźnienia związane z pewną realizowaną w Bydgoszczy inwestycją. W sumie to z kilkoma inwestycjami, ale szczegóły przybliży już Karolina Marcisz. Zapraszam.
3: Miały być gotowe szybciej, ale część prac wciąż trwa. Budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy zaliczyły kolejne opóźnienia. W niektórych miejscach nowe terminy przesunięto nawet o kilka tygodni, mówi Alicja Kwaśniewska, rzeczniczka prasowa miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy.
7: Trzeba pamiętać, że jest to duża i złożona inwestycja. Te prace są dziś widoczne przede wszystkim jako wykopy i zmiany w organizacji ruchu. Ale po ich zakończeniu większość tej infrastruktury nie będzie widać, znajdzie się pod ziemią, natomiast efekt mieszkańcy będą mogli odczuć szczególnie podczas intensywnych opadów, kiedy woda zamiast pozostawać na ulicach będzie przejmowana przez system i magazynowana.
3: Miejskie wodociągi i kanalizacja tłumaczą, że wykonawcy natrafili między innymi na niezinwentaryzowane sieci podziemne, a dodatkowym problemem były intensywne opady i zalane wykopy.
7: Przy ulicy 11 Dywizjonu Artylerii Konnej jesteśmy już na końcowym etapie. Tam trwa wyposażanie technologiczne zbiorników i odtwarzanie terenu. Na Biedaszkowie prace prowadzone są etapami, między innymi ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej.

0: mieszkańcy ulicy Pomorskiej.
1: Utrudnienia na pewno są. Samochodów coraz więcej jest, a niektórzy nie stosują się do znaków, tylko po chodnikach lub po parku jeżdżą. Tak jak teraz widziałam, właśnie tam też jest przejazd zamknięty, a po chodniku sobie samochody jadą. Tam po parku też sobie przejeżdżają ulicą.
0: Czy jest to duże utrudnienie?
1: No i jest to, bo przecież tam są dzieci, przychodzą, bawią się. No, na hulajnodze jedzie po chodniku, na rowerze jedzie, teraz jeszcze samochód do tego dochodzi.
2: No ja osobiście nie widzę nic złego w tym, że tak długo trwa.
3: W porządku. Jest przejście dla pieszych, bokami można przejść spokojnie. Objazdy są dobre, także nie wiem, po co nerwy jakieś robić.
0: W ramach całego projektu w Bydgoszczy powstanie łącznie 35 zbiorników retencyjnych. 7 lokalizacji jest już zakończonych. To m.in. ulice Dolina, Gajowa, Połczyńska i Świętej Trójcy. Cały projekt Bydgoszcz Zielono-Niebieska ma kosztować około 265 milionów złotych, z czego blisko 166 milionów to unijne dofinansowanie. Prace podzielono na 5 etapów i łącznie 60 zadań. Całość ma być gotowa do końca 2027 roku.
4: No i miejmy nadzieję, że tego terminu uda się dotrzymać. A teraz pora na kulturę. Zapraszam do Filharmonii Pomorskiej, gdzie zaraz przyjrzę się trwającym tam pracom. Wcześniej jednak odwiedźmy biuro Katarzyny Szewczyk, a to oznacza garść muzycznych zaproszeń. Chodźmy.
5: Filharmonia Pomorska znów postanowiła nas ugościć i znów zaprosić do siebie. No a jesteśmy po wakacjach wyjątkowo intensywnych tutaj, no bo jesteście w trakcie przecież wielkiego zamieszania logistyczno-budowlanego. Katarzyna Szewczyk razem z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
5: No właśnie, jak to zamieszanie? Odbija się troszkę na Waszej pracy?
6: Jesteśmy już w pierwszym miesiącu po przeprowadzce, także zaadoptowani do nowych przestrzeni. Odnaleźliśmy się już w nowych biurach, także trochę po nowemu musimy nasz kalendarz koncertowy układać, bo będziemy filharmonią w drodze. Zaczniemy od festiwalu, Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego i 5 lokalizacji koncertowych, także to na pewno jest wielka zmiana.
5: Skupmy się na tym festiwalu w pierwszej części, no bo to przecież wydarzenie jest jasnym, bardzo jasnym punktem na kulturalnej mapie Bydgoszczy.
6: Bardzo się z tego cieszymy, bo już po raz 64. Rzeczywiście jesień rozpocznie się Bydgoskim Festiwalem Muzycznym, jak wspomniałam, w 5 lokalizacjach. Wybitni artyści, znakomite orkiestry, muzyczne odkrycia i niezwykłe spotkania różnych tradycji, stylów i epok, bo jak wskazuje chociażby sam podtytuł naszego festiwalu, to przecież kontrasty. Rozpoczniemy 18 września w Bydgoskim Centrum Towarowo-Wystawienniczym wielką gratką dla wszystkich fanów muzyki, głównie operowej, symfonicznej, ale przede wszystkim wielkich fanów Aleksandry Kurzak, jednej z najwybitniejszych polskich artystek, która na wielu światowej sławy deskach operowych występuje przede wszystkim w nowojorskiej Metropolitan Opera. Rozpocznie ona również w przestrzeni hali Bydgoskiego Centrum Towarowo-Wystawienniczego, które na czas koncertu zmieni się w salę koncertową Filharmonii Pomorskiej dzięki doskonałemu doświadczaniu muzyki za sprawą dźwięku immersyjnego. Technologia otaczająca słuchacza przywoła nam, jak zamkniemy oczy, przeniesiemy się do sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej, bowiem akustyka, fenomenalna akustyka naszej sali zostanie przetransportowana do hali Bydgoskiego Centrum Towarowo-Wystawienniczego.
5: A to ciekawostka. Trudno uwierzyć. Trzeba na własne uszy tego spróbować.
6: Oczywiście. Gorąco polecamy. W kolejnych tygodniach będą spotkania artystów, zespołów, muzycznych tradycji różnych epok i stron Europy. Między innymi w niedzielę 20 września usłyszymy oktet wokalny Art and Voices. Zajrzymy do fascynującego świata XVIII-wiecznej opery. Podczas koncertu Niedokończone zmierzymy się z jednym z najbardziej intrygujących motywów w historii muzyki. Do Bydgoszczy przyjedzie także Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. Przy fortepianie zasiądzie znakomity Łukasz Wądraczek. W programie tego wieczoru spotkają się twórczość Bacewicz, Lista i Szymanowskiego. Festiwal przypomni również o niezwykle ważnym dla historii Filharmonii Pomorskiej dziedzictwie Musica Antiqua Europae Orientalis. W bydgoskiej katedrze cypryjski Romanos Choir wykona hymny bizantyjskie, przywołując ideę dialogu kultur wschodu i zachodu, która przez dziesięciolecia była jednym ze znaków rozpoznawczych Bydgoszczy. Także wrócimy śladami Maeo za sprawą Romanos Choir.
5: To rzekłbym, że to wszystko bardzo międzynarodowo brzmi.
6: Bardzo, bardzo, jak chociażby sam festiwal. Tu rzeczywiście mamy światowej sławy artystów, zespoły przyjeżdżające z różnych stron. Możemy sobie na to pozwolić właśnie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Miłośników muzyki dawnej czeka spotkanie ze znakomitą Freiburger Barok Orchester, natomiast wielbicieli monumentalnego repertuaru symfonicznego, trzecia symfonia Gustawa Malera. Oczywiście oczywiście w naszym

0: festiwalu nie zapominamy również o familiach, o rodzinach z dziećmi i tutaj Akademia Pana Kleksa przypomni muzykę, na której wychowały się kolejne pokolenia słuchaczy, a finałowa Symfonia Rocka, z którą przeniesiemy się znowu do Bydgoskiego Centrum Towarowo-Wystawienniczego, połączy symfoniczne brzmienie z energią największych rockowych przebojów.
1: No to bardzo ciekawie to wszystko brzmi. Jeżeli chcecie sobie Państwo przypomnieć albo zanotować jakieś szczegóły, no to odsyłamy na stronę internetową Filharmonii. Tam nie tylko o festiwalu przeczytamy, ale również o innych wydarzeniach, o które jeszcze dopytam Kasię.
0: Rozpoczynamy właściwie sezon w nowej przestrzeni, w gmachu, który wcześniej zajmowała Akademia Muzyczna. Teraz znajdujemy się z siedzibą tymczasową w gmachu przy ulicy Słowackiego 7 i również tutaj, w sali kameralnej, w sali koncertowej, niedużej, ale bardzo, bardzo przyjemnej i kameralnej, odbywać się będą nasze propozycje edukacyjne, familijne, ale 14 września rozpoczniemy bardzo lubiany, bardzo cieszący się ogromną popularnością cykl poranków muzycznych dla seniorów. I uwaga, koncerty te będą organizowane w sali koncertowej Kopernikanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Kopernika. Także bardzo, bardzo gorąco na ten cykl zapraszamy. A 19 września koncert z cyklu Od brzuszka do łóżka maluszka. Po raz 172 się spotkamy, także odpalamy 18 sezon. To aż strach pomyśleć, ile lat ma ciocia Kasia.
1: No, 200 się zbliża.
0: 200 wow. Się zbliża, jubileuszowa. I koncerty z cyklu Akademia Wiolimisia tydzień później, 26 września. Jak wspomniałeś, wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej filharmonia.bydgoszcz.pl.
1: A myślicie już, no bo znam takich, co we wrześniu myślą już o zabawie sylwestrowej i o tym, gdzie się wybrać. Tutaj już zdradziliście, co nas czeka?
0: Jeszcze nie zdradziliśmy plany, w związku z tym, że jesteśmy jeszcze cały czas na etapie bardzo dużego trudu organizacyjnego, żeby rzeczywiście troszeczkę przeformatować naszą działalność i przede wszystkim organizacyjnie wszystko spiąć, ale na pewno koncerty sylwestrowe, nasze koncerty cieszące się również dużą popularnością odbędą się, także szczegóły już wkrótce.
1: Wróćmy jeszcze do września, no bo wrzesień to też powrót do szkoły i tutaj też powrót do pewnej waszej działalności.
0: Oczywiście wieloletniej, kilkudziesięcioletniej działalności, czyli organizacji koncertów edukacyjnych, zarówno w naszym gmachu, czyli w sali, o której wspomniałam, przy ulicy Słowackiego 7, ale także koncertów wyjazdowych, także jak są szkoły, placówki, przedszkola, które mają ochotę zaprosić Filharmonię w swoje progi, oczywiście gorąco do tego zachęcamy.
1: Zachęcała Katarzyna Szewczyk z Filharmonii Pomorskiej, no i nie puściłbym cię bez poproszenia cię o, no właśnie, o co?
0: Zapraszamy do Filharmonii Pomorskiej, by dać się przytulić muzyce.
1: No i teraz mogę zakończyć. Dzięki bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Do Filharmonii wrócimy jednak szybciej, niż by się mogło wydawać, a to by przyjrzeć się trwającym tam pracom.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Ponad 400 milionów złotych to koszt modernizacji Filharmonii Pomorskiej. Chodzi nie tylko o generalny remont dotychczasowego obiektu, ale też o budowę zupełnie nowej części z podziemną salą kameralną. W związku z rozpoczęciem prac teren inwestycji wizytowała delegacja z Urzędu Marszałkowskiego. A i ja postanowiłem zobaczyć, jak sprawy mają się na miejscu. I tak wszedłem do sali koncertowej pozbawionej foteli i organów. Oto co na miejscu powiedział mi dyrektor Filharmonii Maciej Puto.
4: Chciałem zapytać o uczucia, jakie towarzyszą panu, gdy patrzy pan na ten obiekt w takim stanie.
5: Przyznam się szczerze, że mieszane. Nie spodziewałem się, że tak powiem, takich emocji, ale to już było kilka tygodni temu, w momencie, kiedy przekazywaliśmy gmach Filharmonii Pomorskiej firmie Unibep. Kiedy już wszystkie nasze meble, cały majątek był wyniesiony, łącznie z dziełami sztuki, które nierozerwalnie są związane z Filharmonią w Bydgoszczy. Łza się trochę w oku kręci, ale jest nadzieja, że będzie więcej, piękniej i nowocześniej.
4: Coś pana zaskoczyło już na tym etapie? Jakieś sekrety się wyłaniają?
5: Nie. Właściwie o tym wszystkim wiedziałem. Filharmonię znam jeszcze z końcówki lat 80. Także Pamięć jest jeszcze świeża. Za kilka dni będą odsłonięte freski we foyer i na ten moment też bardzo czekam, aby przypomnieć sobie, jak one wyglądają w naturze.
4: Jak ta sala będzie wyglądać już po remoncie? Sala główna.
5: Będzie identyczna, jak jest, tylko będzie nowa. Będzie wszystko odnowione. Fotele będą zupełnie nowe, ale będą miały identyczny kształt, a co najważniejsze, właściwości akustyczne, bo fotele też tworzą akustykę. Po demontażu poszczególnych elementów z sali koncertowej są przez cały czas przeprowadzane badania akustyczne. Po wymontowaniu organów były badania, teraz po wymontowaniu foteli będą badania, po demontażu okładzin drewnianych na ścianach też będą badania i jeszcze osobne po zdjęciu żyrandoli.
4: To z jakiej z planowanych nowości pan jako dyrektor najbardziej się cieszy?
5: Z planowanych nowości, no to oczywiście z nowego budynku, który został tak zaprojektowany, że w żaden sposób nie zaburzy architektury starego budynku, która jest architekturą absolutnie doskonałą.
2: O modernizacji Filharmonii powiedzieli mi też inni, w tym marszałek Piotr Całbecki.
6: Bardzo się cieszę, że z takim pietyzmem wykonawca podchodzi właśnie do tego zagadnienia, bo to co do pozostałych elementów, już bardziej takich budowlanych, to jestem zupełnie spokojny, bo firma sprawdzona, wiemy, że świetnie zrealizowała akademię. Tak, dość mozolna, taka niewdzięczna praca, bo przekładamy w tej chwili, przekładają tutaj wykonawcy gaz, energię, wodociągi, całą infrastrukturę podziemną, całą tą plątaninę tutaj, która na przestrzeni dziesięcioleci powstała, no i teraz trzeba uporządkować się tak, aby wejść już z ciężkim sprzętem, zrobić poważne 12 albo więcej wykopy metrowe, stworzyć, zbudować nieckę wodoszczelną, a potem jak już to będzie zrobione, czyli fundamenty i ten poziom zero, no to już będzie łatwo. Potem już pójdziemy w górę i tylko czekać, kiedy będziemy na nowo mogli zagrać Filharmonię.
2: Co ciekawe, fotele, które przez dziesięciolecia służyły melomanom, teraz trafiły do ich domów, bo część z mebli sprzedano po okazyjnych cenach.
6: No to jest też fajne, że mieszkańcy mogą skorzystać, bo to są artefakty, no rzeczy dla melomanów szczególnie, no bezcenne. Więc ja się cieszę, że trafiły one właśnie w te ręce. Jest to swego rodzaju jakieś takie trofeum, nie wiem, też kawałek historii, no przecież jakiej pięknej historii mieć u siebie krzesło. Ja też będę miał w Urzędzie Marszałkowskim, tutaj dyrekcja zaproponowała 5 krzeseł, które postawimy przed wejściem do gabinetu marszałka. Mamy z Teatru Grunwald, teraz będziemy mieć z Filharmonii, także taka kolekcja już. Mam nadzieję, że to nie wydłuży, tylko nie sprowokuje nas do wydłużenia kolejek w oczekiwaniu do marszałka, bo są wygodne, może nie aż tak, ale wolałbym, żeby tylko tak jako eksponaty służyły, a nie jako miejsce poczekania, ale to świadczy o tym, co się dzieje w regionie, no bo warto sobie czasem przypomnieć, jakie inwestycje realizujemy, a w kulturze szczególnie to jest fajne. Ja się bardzo cieszę z takich właśnie realizacji.
2: A co według marszałka jest najciekawszym elementem całej modernizacji?
6: Nowa sala kameralna, która nie będzie wcale taką kameralną, zlokalizowana pod ziemią, z doświetleniami. Ona w założeniach projektowych jest przepiękna, więc kiedy zobaczymy właśnie tę salę, ale również tę salę główną, gdzie tutaj rozbłysną nowe żyrandole według nowego projektu, prosto, mam nadzieję, z murano, to będzie chyba to wow. Ale najbardziej cieszę się z tego, że poprawimy warunki pracy naszych filharmoników, bo oni naprawdę w ciężkich warunkach do tym pracowali, nie mieli swoich miejsc prób, tak jak należy, gardero. No i to dla mnie jest najważniejsze.
2: O modernizację Filharmonii zapytałem też bydgoszczanina, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
4: Nie witamy nowego jeszcze, ale można rzec, że żegnamy stare. I czy pan ma jakieś wyjątkowe wspomnienia z tym miejscem związane?
7: Ja myślę, że każdy bydgoszczanin albo każdy mieszkaniec województwa takie wydarzenia pamięta. To była zawsze, powiedziałbym, siedziba legendarna. Wszystkie odniesienia kulturowe kulturalne robiło się do Filharmonii Pomorskiej. I cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę zobaczyć, jak to miejsce wygląda w stanie rozbiórki. Pewne rzeczy mnie zaskakują. No, zdjęcie organów spowodowało, że poszerzyła się scena, ale wyjęcie foteli uświadamia nam, że ta sala wcale nie była taka duża. My jej nie powiększymy oczywiście. Natomiast uważam, że wielu bydgoszczan przeżywało tu swoje ważne chwile w życiu. Nie tylko w życiu artystycznym, ale i także w życiu swoich organizacji, różnego rodzaju jubileusze i tak dalej. Cieszę się bardzo, że to, co my zrobimy z tą filharmonią w czasie remontu i modernizacji i rozbudowy, tylko powiększy te możliwości.
1: A dodajmy, że to nie jedyna inwestycja w bydgoską kulturę. No, Bydgoszcz rozkwitnie.
7: Policzyliśmy to kiedyś. Dzisiaj myślę, że w obiekty kulturalne inwestujemy w Bydgoszczy w różnych inwestycjach około 1 mld zł. A do tego, gdyby dorzucić szpitale i te wszystkie rozbudowy obiektów, to powiem panu szczerze, że to jest około 1,5 mld zł. Naprawdę dzisiaj Bydgoszcz dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu staje się najpoważniejszym placem budowy i placem i obszarem inwestycji. To trzeba naprawdę docenić, bo to też pokazuje trochę politykę województwa. To nie jest tak, że mamy swoje ulubione miejsca, które są traktowane lepiej albo gorzej. Dzisiaj można by powiedzieć, że Bydgoszcz jest w sensie inwestycyjnym, jest miastem rozkwitu i przede wszystkim inwestowania w kulturę. Inwestowanie w kulturę ma dla nas ogromny sens, bowiem dla nas kultura w polityce województwa to nie jest zbytek, to jest po prostu konieczność rozwojowa. Dzisiaj można by wykazać nawet, że te ostatnie bardzo duże inwestycje w kulturę powodują, że następuje bardzo dynamiczny, widoczny w statystykach rozwój społeczno-gospodarczy. Przesunęliśmy się w ostatnim 10-leciu o kilka miejsc do góry, jeżeli chodzi o taki cząstkowy PKB w kraju. Naprawdę to trzeba docenić.
1: I też mi się wydaje, że to taki prezent dla przyszłych pokoleń.
7: Nikt nie pewnie taki wizjoner jak Andrzej Szwalbe przewidywał, że budowana w latach 50. ta filharmonia będzie w myśl zasady naród sobie służył temu narodowi i mieszkańcom Bydgoszczy przez wiele dziesięcioleci. Ale myślę, że jest czas potraktować to, co się do tej pory wydarzyło, jako pierwszy niezbędny etap rozwoju kultury muzycznej w Bydgoszczy, a teraz wchodzimy na zupełnie inny pułap. Gdyby dodać jeszcze do tego czwarty krąg opery, to też nasza przecież instytucja, no to po prostu robi się to stolica muzyczna nie tylko regionu, ale i pewnej dużej części kraju.
2: To jeszcze kilka ważnych słów od przedstawiciela menadżera projektu. Pytam inżyniera budowy Marka Janowskiego.
1: Chciałem zapytać, a raczej poprosić o uspokojenie tych wszystkich mieszkańców, którzy obawiają się, którzy troszczą się o tę zabytkową przestrzeń, zabytkową architekturę. Tutaj wszystko jest wykonywane z najwyższym szacunkiem.
8: Absolutnie. My tu mamy, że tak powiem, nadzór konserwatorski dodatkowo. Kolega, który właśnie tam odchodzi, to jest inspektorem nadzoru konserwatorskiego. Mamy 12 inspektorów nadzoru, którzy opiekują się każdy swoim działem. Ja jestem, powiedzmy, oprócz tego, że jestem inżynierem, jestem inspektorem nadzoru budowlanego, konstrukcyjno-budowlanego. Jestem także koordynatorem tych inspektorów i powiem tak, że mamy nad sobą szefa, który bardzo dobrze organizuje tą całą robotę. Także my nie tylko pilnujemy wykonania robót budowlanych, ale także sprawdzamy finansowość i także sprawdzamy terminowość wykonania tych robót.
1: To dopiero początek, ale czy już coś zaskakuje?
8: Absolutnie zaskakuje nas to, że są tu sytuacje, które są dla nas zaskoczeniem, bo na przykład byliśmy zdziwieni, że mając zgodę na usunięcie drzew, rozpętała się straszliwa burza w internecie, że niszczymy, powiedzmy, tę zieleń, a my za to, że wycinamy te drzewa, będziemy nasadzali mnóstwo, znaczy za każde wycięte drzewo będziemy nasadzali 3 sztuki dodatkowo, no to jest coś, co od razu nie będzie tak wielkie, piękne, bo nie będziemy sadzili 20-letnich drzew, tylko 3-5-letnie, które są po prostu, będą budowane. Zresztą inaczej, one będą rosły wzdłuż jakby całego tego dodatkowego budynku i z tyłu za nim. To będą takie trelaże, na których będzie się rozwijała ta roślinność. Także nie uważam, że akurat tutaj mieli ludzie rację, ale to wiadomo, że każdy ma swoje zdanie.
1: A wewnątrz jakieś ciekawostki?
8: Wewnątrz powiem tak. Byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że na przykład większość parkietu jest sklejona na lepik. Lepik jest szkodliwym dla zdrowia materiałem. To jest tak jak z azbestem. Jak się tego nie rusza, to jest wszystko dobrze. Jak się to ruszy, to zaczyna wydzielać szkodliwe substancje. I w tym momencie to, co myśleliśmy, że będziemy mogli odzyskać ten parkiet i go renowację przeprowadzić, to niestety w tej chwili musimy częściowo wyrzucić to wszystko i od nowa nowym materiałem. Zresztą wszystkie, powiem tak, projektanci zadbali o to, żeby to było i estetyczne, i żeby to było zdrowe. Także nie uważam, że tutaj będzie to zagrażało życiu, ewentualnie zdrowiu i estetyce ludzi, którzy przychodzili.
1: To może o tę estetykę jeszcze dopytam. Jaki to będzie obiekt, pańskim zdaniem, jak już prace się skończą?
8: Powiem szczerze, ja tu przyszedłem z Akademii Muzycznej. Tam był nowy budynek, całkowicie stawiany, także to była całkiem inna sytuacja. Tutaj będziemy mieli, według mnie, jeden z najlepszych obiektów muzycznych na świecie. Tak jak do tej pory Akademia była uważana, jej akustyka była uważana za jedną z najlepszych na świecie, tak samo uważam, że dzięki tym ciągłym próbom akustycznym, bo po każdej partii, powiedzmy, wykonania jakichś robót demontażowych, tak jak mówimy o głównej sali koncertowej, najpierw przed demontażem organu była zrobiona próba akustyczna. Zdemontowaliśmy organy? Próba akustyczna. Zdemontowaliśmy w tej chwili fotele? Próba akustyczna. Zdemontujemy wszystkie okładziny ścienne, sufitowe i ścienne? Próba akustyczna. I w tym momencie, montując od nowa, będziemy te próby powtarzali, żeby otrzymać minimum te same parametry. Nie gorsze. To sobie wyobraźcie Państwo, akustyka jest taką dziedziną, która jeszcze nie wszystkie, według mnie, oczywiście, bo jestem konstruktor, według mnie nie wszystko jest jeszcze tam tak opracowane, bo tej akustyki tak bardzo mocno się jeszcze nie stosuje w całym tym, powiedzmy, budownictwie. Ale mieliśmy przykład na Akademii Muzycznej, że były założone pewne parametry materiału, które były łączone i te parametry nie wyszły takie same jak trzeba. I musieliśmy pewne rzeczy zmieniać, poprawiać. I tutaj będziecie Państwo mieli to samo, z tym samym do czynienia i powiem tak, że nie dopuścimy, my jako inżynier kontraktu i oczywiście inwestor też, nie dopuścimy do tego, żeby te parametry były gorsze.
1: Cała Bydgoszcz trzyma kciuki.
8: Bardzo serdecznie dziękuję i proszę, żeby ludzie się nie denerwowali, bo naprawdę staramy się tutaj robić wszystko tak, jak prawidłowo powinno być robione.
2: Remont i rozbudowa Filharmonii mają potrwać 3 lata, a jedną z nowości mają być przygotowane specjalnie dla bydgoskiej sali koncertowej Żyrandole. Nie mogę się doczekać. A za chwilę zajrzymy na Wyspę Młyńską.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, zapraszam do Młynów Rotera, gdzie dzieje się sporo, a o planach na najbliższe tygodnie i miesiące powiem już teraz. Pomoże mi w tym oczywiście załoga młyna. Co ważne, w tym roku architektoniczna i kulturalna wizytówka Bydgoszczy obchodzi 5-lecie, to też wydarzeń w kalendarzu jest bez liku, mówi Katarzyna Jakubowiak, zastępczyni dyrektora Młynów Rotera.
9: Dla nas jest to jubileusz, który tak naprawdę przypomina o tym, że równo 5 lat temu na jesieni po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi budynku, żeby mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy zaprosić do tego, co się będzie tutaj działo. Wtedy jeszcze budynek był pusty, ale oczywiście działy się już różnego rodzaju wydarzenia, koncerty. No i tę tradycję od 5 lat kontynuujemy, więc bez zaskoczeń jesień przed nami jest bardzo intensywna. Także w ramach jesiennej ramówki te znane projekty, czyli m.in. 5. edycja Bydgoskich Dni Projektowych, czy Młyńskie Święto, które w listopadzie w zeszłym roku zgromadziło blisko 6,5 tysiąca odwiedzających, także mimo listopada panowej pogody będziemy zapraszali, żeby tę intensywną jesień z nami spędzać, a żeby mieszkańcom i mieszkankom przypominać i też w pewien sposób świętować to, że jest to właśnie 5-lecie, to nie tylko Młyńskie Święto, ale też taki drobny detal, który zaprojektowaliśmy jako instytucja, czyli ta piątka, która pojawia się jako symbol 5-lecia instytucji i która odwołuje się też do tego, czym jest architektura budynku, bo my Państwa zapraszamy zawsze do konkretnego miejsca, w którym z przyjemnością gościmy mieszkańców i turystów naszego miasta, pamiętając o tym, że o oczywiście budujemy wydarzenia kulturalne i popularyzujemy naukę. A w tym roku niezwykle się cieszę, że u progu jesieni mamy szansę zaprosić Państwa i mieszkańców Bydgoszczy do spotkania ze sztuką współczesną, z wyjątkową sztuką Bożeny Biskupskiej, która w postindustrialnej przestrzeni młynów Rotera odnajduje się w sposób niezwykły. To nie jest pierwszy raz, kiedy sztuka współczesna pojawia się w młynach Rotera, ale jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Sokołowsko w pewien gościnny sposób właśnie za sprawą Bożeny pojawia się w młynach Rotera i że w tej licznej naszej publiczności będziemy mieli szansę wszyscy razem tę sztukę pokazać i przedstawić. Także zapraszamy serdecznie do odwiedzania młynów przez ten cały czas.
2: Warto przychodzić, warto wypatrywać wspomnianej piątki, a teraz przejdziemy do omawiania szczegółów nadchodzących wydarzeń, bo jest o czym mówić, a na wstępie gościni specjalna, czyli Bożena Biskupska. Sama opowie o swojej wystawie, którą już można podziwiać w przestrzeni młynów.
10: No bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że się znalazłam w Bydgoszczy, może trochę wstępu. Tak naprawdę to pojawiłam się tutaj około 22 lat temu, kiedy był realizowany taki projekt Konstrukcja w procesie. Osobiście nie brałam w nim udziału jako artystka, ale brałam udział jako osoba towarzysząca temu wydarzeniu. To były niesamowite realizacje i w tym też międzynarodowe. No i później jakby bardzo się zafascynowałam tym budynkiem, ale on był jeszcze przed remontem, długo przed remontem, ale w mojej pamięci. I jak się pojawiła ta możliwość pokazania mojej twórczości w tym miejscu, to się no, po prostu ucieszyłam i bardzo zafascynowałam, co tu może będzie można znaleźć, jak postępowała ta renowacja. No i wydawało mi się, że mój głos jakiś artysty, czyli pojawienie się czasowe w tym wnętrzu, to też zostanie jakiś ślad, zostawi jakiś ślad po tej mojej wypowiedzi. No i zaczęliśmy pracować, prawda? Bo to nie jest tak, że myśmy przedwczoraj przyjechali z ciężarówkami i teraz będzie wystawa. Do tego trzeba było się przygotować, a tak naprawdę to zachęcił mnie bardzo bliski kolega i przyjaciel i artysta, w ogóle cała rodzina jest bardzo utalentowana. To znacie Państwo Sławka Janickiego i kompany, prawda? Albertina stała się kuratorką, jako jest osobą wrażliwą i też funkcjonuje w sztuce. Więc zaczęliśmy myśleć o tej realizacji. No i na początku to było bardziej jeszcze okazałe. Potem okazało się właśnie, że trzeba troszeczkę zmienić koncepcję i wybrać jakiś zestaw. Tak się stało. Przede wszystkim zobaczyć Państwo cykl rysunek rzeźby. To są rzeźby, ale dosyć nietypowe, bo one są spawane z drutów różnej grubości. Ich jest spora grupa, 46 obiektów. Stanowią taki obszar właściwie strukturalny i wypełnią salę i mam nadzieję, że uda nam się z nimi zrobić coś wyjątkowego, ponieważ w młynach sufity są bardzo niskie z racji konstrukcji i historii, a figury, rysunek rzeźby są wysokie. No i teraz trzeba było pogodzić to, że te rzeźby praktycznie będą na głowach dźwigały te sufity. Natomiast pokazanie tych rzeźb zawsze robiliśmy w sposób taki trochę parateatralny, że wprowadzone światło ujawniało cień tych rzeźb, rozbudowany. Właśnie chcemy odwrócić sytuację, że cień się pojawi tylko na podłodze, jest taki przerysowany, a głowy będą dźwigać te sufity. Więc doświadczenie znowu moje z tymi moimi rzeźbami, które w innych przestrzeniach wyglądały zupełnie inaczej, to będzie bardzo ciekawe.
2: Na wystawie twórczości Bożeny Biskupskiej pod nazwą Czas jest byciem, bycie jest czasem zobaczymy ponad 90 prac, a ekspozycja potrwa do 6 stycznia. Dodam, że wystawa odbywa się w ramach 22. edycji Mózg Festival. Lećmy jednak dalej z ofertą młynów Rotera, bo jak już mówiłem, propozycji jest cała masa. A o kilku powiemy sobie jeszcze w szczegółach. Na temacie bydgoskich dni projektowych zatrzymamy się na dłuższą chwilę, bo to bardzo ciekawa inicjatywa, której program w tym roku jest naprawdę wypchany po brzegi. Zgłębimy go wspólnie z Martą Magalską, jedną z kuratorek wydarzenia, które w tym roku odbywa się pod hasłem Na skraju.
9: Zdajemy sobie sprawę, drodzy Państwo, że to hasło jest na pierwszy rzut oka i ucha trochę niepokojące. Może brzmieć trochę fatalistycznie i kojarzyć się z rzeczami wyłącznie trudnymi i krytycznymi, ale mamy nadzieję, że odbiorcy, kiedy przez chwilę się nad nim zastanowią, to zobaczą też jego wielowymiarowość, na której bardzo nam z wszystkimi kuratorami zależało, na tym, żeby ją podkreślać i z różnych stron tym skrajom się przyglądać. Poza mną kuratorami są Mila Burchardt, również z Młynów Rotera, ale też Taras Gębik i Bogna Świątkowska. Pracowaliśmy nad tym, żeby tym skrajom przyglądać się nie tylko pod kątem zderzeń stylów architektonicznych, nie tylko pod kątem designu i nie tylko w sztuce, ale też trochę w sztuce życia i budowania społecznych relacji, architektury, powiedzmy, relacji społecznych, więc ponad tym, co w takim klasycznym ujęciu spotkania i aktywności odbywające się w trakcie festiwalu będą dotyczyć też między innymi skraju poczucia bezpieczeństwa, skraju zainteresowania społecznego i takich tematów, o których albo nie lubimy rozmawiać, bo są mało wygodne, albo w ogóle nie zwracamy na nie uwagi, więc z różnych perspektyw tym skrajom się będziemy przyglądać.
2: Pora przejść do szczegółów, a więc konkretnych wydarzeń, które odbędą się w ramach bydgoskich dni projektowych, a dodam tylko, że te zaplanowano w dniach 9-11 października. Kontynuuje Marta Magalska.
9: Przed nami tak zwane rozmowy na skraju, czyli wszelkiego rodzaju panele dyskusyjne i spotkania autorskie, między innymi z Alicją Kobzą dookoła jej najnowszej książki Graficzki o nieopowiedzianych historiach polskich graficzek, ale też trochę więcej tematów społecznych i spotkanie panelowe, dyskusyjne, czy można zaprojektować bliskość. Wśród gości znajdzie się m.in. Renata Orłowska oraz Anna Żurawska z Fundacji Kultura Bez Barier, więc dużo też o sztuce i architekturze włączającej, o życiu włączającym, a nie wyłączającym. Ponadto klasycznie u nas już chyba, cieszące się ogólnym i ogromnym zainteresowaniem spacery, między innymi z Michałem Tabaczyńskim i Mikołajem Buzałą, ale są to spacera, właściwie będą to spacery autorskie, zaprojektowane specjalnie na tę piątą edycję Bydgoskich Dni Projektowych. W takich spacerach jeszcze Państwo nie brali udziału, więc będziemy oczywiście zachęcać. I część warsztatowa zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, ale też dla osób dorosłych. Skraje to są też, drodzy Państwo, skrawki. Tak sobie o tym myślimy, więc dużo takich propozycji warsztatowych się gdzieś związanych ze skrawkami pojawi. Między innymi przyjedzie do nas Magda Danaj z Porysunków, które na pewno Państwo kojarzą, jeśli nie z nazwy, to z obrazu i z tego, jak to wygląda. Magda będzie miała tutaj swój warsztat Świat Narysowany, czyli Brzydkie też Ładne. O takim skraju tego, co brzydkie i ładne właśnie. Przyjedzie też Gosia Konieczna, bardziej znana jako Wycinki w Termosie i będzie tworzyć kolaże, które określa mianem recyklingu słów i sensów, więc trochę filozoficznie będziemy się też bawić. Nie zawsze idealnie, nie zawsze perfekcyjnie, ale na pewno będą to warsztaty bardzo wartościowe. Ponadto zastanawiamy się również nad skrajami zmysłowości i odczuwania, więc takie nietypowe elementy pojawią się na przykład dotyczące zmysłu smaku i warsztaty kulinarne, ale też warsztaty perfumiarskie o architekturze zapachu i o tym, co czujemy, a czego nie i dlaczego. Poza tym wszystkim, co tak klasycznie w programie się pojawia, każdego dnia tak naprawdę mamy dodatkowe wydarzenie trochę z innej może rzeczywistości niż ta dyskusyjno-spacerowo-warsztatowa. Pierwszego dnia będziemy Państwa zapraszać najserdeczniej na koncert Micromusic Acoustic Trio. Natalia Grosiak przyjedzie w wersji trio właśnie, żeby na sali młyńskiej trochę nas zanurzyć w taki skrajny, bardzo intymny świat swojej wyobraźni, swojej wrażliwości. Drugiego dnia będziemy Państwa zapraszać do kawiarni Velvet, do Velvet Art Cafe. To jest miejsce festiwalowe, które jest też naszym partnerem. Tam odbędzie się Craft Party, gdzie będą się Państwo mogli poznać przy okazji, wykonując różnego rodzaju działania tak zwane do it yourself, czyli zrób to sam, w bardzo takiej przyjaznej atmosferze. A trzeciego, ostatniego dnia festiwalu, projekcja filmu Wszystkie nasze strachy z główną rolą Dawida Ogrodnika. Więc bardzo dużo, intensywnie.
2: Przyznaję, dużo i intensywnie, ale to nie koniec, bo ekipa Młynów zaplanowała jeszcze wydarzenia pre-BDP, czyli przystawkę przed ucztą główną. Przystawkę złożoną z dwóch wydarzeń.
9: Jedno z nich to jest spotkanie autorskie z Jędrzejem Dudkiewiczem, który wydał pierwszą w Polsce książkę o DPS-ach w naszym kraju. Inny dom, ludzie, system i granice wsparcia. Spotkamy się z Jędrzejem Dudkiewiczem. Będę miała tę przyjemność, żeby poprowadzić to spotkanie. Spotkamy się z nim w Centrum Seniorów Dworcowa 3. To jest spotkanie bezpłatne, na które obowiązują zapisy. I tam porozmawiamy sobie o tym, jak się starzejemy, a przede wszystkim jak się traktujemy jako społeczeństwo. Niezwykle ważna książka, myślę, w kontekście też tego skraju, o którym cały czas staramy się pamiętać z takiej bardzo ludzkiej, bliskiej człowiekowi perspektywy. No i wydarzenie warsztatowe, jako że to są takie dwa nasze główne filary działalności festiwalowej. Co mówi wzór? Warsztaty z Katarzyną Sienkiewicz. Katarzyna Sienkiewicz zabierze nas w taką podróż bardzo artystyczną z jednej strony, a z drugiej strony w taką podróż warsztatową, która jest też opowieścią o wzorze, o tym, jakie wzór potrafi mieć znaczenie od czasów ludowych do współczesności, co mówił kiedyś, a co może powiedzieć o nas współcześnie, i każdy z Państwa będzie mógł z tego warsztatu wyjść z czymś. To jest bardzo ważne, niezależnie od wieku, dla wszystkich uczestników, żeby coś ze sobą zabrać. Oczywiście na tych warsztatach z Katarzyną również będzie to możliwe.
2: Powtórzmy, dwie przystawki przed bydgoskimi dniami projektowymi odbędą się 21 i 26 września, a na same BDP Młyny Rotera zapraszają w dniach 9 i 11 października. Dodam jeszcze, że piąta edycja bydgoskich dni projektowych to ponad 50 gości, 30 wydarzeń, 4 lokalizacje i 4 kuratorów. Wydarzenie jest objęte honorowymi patronatami wojewody, marszałka oraz prezydenta Bydgoszczy. Z całym programem można zapoznać się na stronie Młynów Rotera, w której to instytucji jeszcze zostaniemy.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, przypomnę, tym razem spędzamy czas w Młynach Rotera, gdzie oj, jest na co czekać i na co zapraszać, bo przed nami także Majsterlab. Co kryje się pod tą nazwą, to zdradzi Ewa Mączyńska-Walkowiak z Młyńskiego Działu Edukacji.
11: Majsterlab to jest projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W ramach Majsterlabu do grudnia w Młynach Rotera będziemy organizować bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wybrane dni robocze zapraszamy klasy, będziemy robić spinery drewniane, będziemy robić w naszym slangu młyńskim, bardzo dobrze przyjęła się nazwa, drewnoboty, przezabawne figurki, zawieszki, gdzie dzieci będą mogły się wyżyć twórczo z przygotowanych wcześniej półproduktów drewnianych, będą mogły stworzyć własną zabawkę. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy do zrobienia lampiony. To dla klas, a po godzinach, wybrane weekendy, spotykamy się z uczniami i ich opiekunami, by poszerzyć ten kontekst i zrobić jeszcze więcej fajnych rzeczy. W październiku ruszamy z podkładkami pod gorące naczynia. Będziemy robić też narzędziownik, organizer i wiele różnych innych rzeczy. Przy czym muszę zdradzić, że to nie jest tak, że tylko będziemy tutaj brać wiertarko, wkrętarko, kamerki wkręcać tam, gdzie trzeba. Będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o właściwościach drewna, będziemy rozmawiać, jak bezpiecznie wkręcać te wkrętaki i będziemy mieć z tego niesamowitą frajdę. Jeżeli pojawią się warsztaty o zegarach słonecznych, zabierzemy naszych młodych i też starszych, bo będą biegunowie uczestników, w szaloną podróż, jak ludzie od wieków mierzą się z problemem coraz bardziej precyzyjnego odmierzania czasu i w ogóle skąd ta potrzeba wiecznego patrzenia na zegarek i właściwie czym jest czas? Tutaj możemy też nawiązać do wystawy. Więc naszą intencją jest wzbudzanie ciekawości, motywowanie, żeby dzieci i nie tylko wzięły naukę dosłownie we własne ręce i zrobiły z nich pożytek i się nie bały. I że ta wiedza, którą u nas posiądą, to jest coś pewnego, z którego mogą czerpać przez całe życie.
2: Zostajemy jeszcze z panią Ewą, bo odpowiada ona też za cykl nazywany Powiązania, a to spotkania dla dorosłych.
11: Tylko dla dorosłych. Na pierwszym piętrze w nowym miejscu i będzie w formacie Science Cafe, czyli spotykamy się raz w miesiącu w kameralnej atmosferze z kubkiem gorącego napoju, herbaty czy kawy w ręku z ekspertem, który będzie w gotowości na rozmowę. A kierunek tej rozmowy wyznaczy ciekawość publiczności. Chcemy oddać głos naszym miłym gościom. Będzie to okazja, żeby pytać, żeby wątpić, żeby dyskutować, żeby tak naprawdę sprawdzić, jak tą naukę można zapędzić do naszych korzyści, żeby nam pomagała w codziennych wyborach i żeby te wybory nam sprzyjały w budowaniu dobrego życia. Jakie tematy będziemy poruszać? Bardzo różne, jak to w Science Cafe bywa. Porozmawiamy o śnie, którego tak bardzo potrzebujemy, a który chętnie okradamy. Kto dzisiaj okradł nockę? Wiem. A sen jest super ważny, jeśli chodzi o naszą regenerację. Też inne kwestie, ale nie będę za dużo zdradzać, bo musimy mieć o czym rozmawiać w listopadzie. W październiku porozmawiamy o śmierci, o tym, jak natura odbiera to, co nam pożycza przez czas naszego życia. Porozmawiamy też w grudniu o świetle, o tym, że badając światło, możemy zajrzeć w całkiem odległe zakątki kosmosu, więc już Państwa zapraszam i czekam na Państwa.
2: No i na koniec jeszcze jedno zaproszenie, tym razem od Jakuba Łyczka z działu programowego Młynu Frotera. A dotyczy ono programu Co słychać na dużym ekranie.
12: Jest to projekt objęty dofinansowaniem z programu Kultura Dostępna 2026. Jak Państwo dobrze wiedzą, w naszej instytucji dbamy o dostępność. Dbamy o dostępność naszego obiektu, ale dostępność to nie tylko dostępność budynku, dostępność przestrzeni, możliwość poruszania się, swobodnego udziału w wydarzeniach, to również dostępna oferta kulturalna. I z taką ofertą wychodzimy teraz do Państwa właśnie w najbliższe miesiące, ponieważ nasze wydarzenia, o których zaraz powiem, są dostępne dla wszystkich, ale zostały stworzone z myślą przede wszystkim też o udziale osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze wzroku, czyli słabowidzących i niewidomych. I co właśnie słychać na dużym ekranie? Co przygotowaliśmy, to już powiem. Przygotowaliśmy przede wszystkim spacery. Spacery po filmowej Bydgoszczy, po kinowej Bydgoszczy, czyli opowiadamy o tym, jak dawniej wyglądała Bydgoszcz, w jakich filmach Bydgoszcz się pojawiła na ekranach epizodycznie bądź szerzej, jakie kina kiedyś były popularne i jak one zniknęły i dlaczego. I te spacery organizujemy dla Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Braille'a, ale także spacer ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, start w Młynach Rotera. Oprócz tego, skoro mówimy o ekranie, skoro mówimy o filmach, to także warsztaty we współpracy z Akademią Muzyczną, czyli jak powstają dźwięki do filmu. Oglądamy sobie film, słyszymy czyjeś dźwięki, nie wyobrażamy sobie oglądać go bez niego. No i trzeba się zastanowić, no właśnie, jak te dźwięki powstają. No więc odpowiedź podczas warsztatów w siedzibie Akademii Muzycznej. No jakby tego było mało, zaplanowaliśmy kilka pokazów filmowych, ale te filmy są wyjątkowe na swój sposób, gdyż można je obejrzeć właśnie z audiodeskrypcją. Jak to działa, jak to wygląda, mogą Państwo przeczytać na naszej stronie i w ogóle o całym projekcie. Wszystkie informacje są na stronie Młynów Rotera.
2: Na stronę internetową odsyłam też Państwa po szczegóły całej oferty Młynów Rotera od wystawy Bożeny Biskupskiej przez Bydgoskie Dni Projektowe i Majsterlab po cykle Powiązania czy Co słychać na dużym ekranie. Jest tego sporo i chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Ja już kilka dni w kalendarzu zaznaczyłem.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A na koniec zapraszam jeszcze do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, które ma dla nas pewne technologiczne udogodnienie. A chodzi o stronę internetową, a także aplikacje na smartfony, dzięki którym bycie krwiodawcą jest po prostu bardziej wygodne i przyjemniejsze. O szczegóły tej bezpłatnej usługi zapytałem na miejscu. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z rzecznikiem RCKiK Krzysztofem Laksem.
4: Portal dawcy to informacja, o której będziemy mówić. Portal, który ruszył całkiem niedawno i który jest udogodnieniem dla krwiodawców. Na czym to wszystko polega?
13: Tak, już z myślą uruchomienia takiego portalu nosiliśmy się od dawna. W tym roku to się w końcu udało. W takim podstawowym zakresie jest to bardzo użyteczne dla dawców, którzy nas po prostu odwiedzają, ponieważ po zalogowaniu się właśnie na portal dawcy czy do aplikacji mobilnej mogą sprawdzić sobie terminy oddania kolejnych donacji, ilość krwi, którą oddali ogólną albo tą w zeszłym roku, co też jest przydatne do rozliczenia zniżki podatku za dany rok. No i dużo takich aktualnych informacji, które częściowo były dostępne tylko przy wizycie w centrum.
4: Czy to jest ten portal, który kiedyś zapowiadano, że ruszy taka ogólnopolska baza i wtedy też mówiono o tym, że będzie można się rejestrować na konkretny termin?
13: To nie jest portal eKrew, o którym tutaj wspominamy. Portal eKrew, z racji, że to jest dużo, dużo większe przedsięwzięcie, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie, cały czas jest w przygotowaniach, ale no, biorąc pod uwagę to, jak dawcy bardzo oczekiwali i potrzebowali tego takiego rozwiązania, postanowiliśmy tutaj wyjść trochę do przodu i taką w tych podstawowych funkcjonalnościach, z których dawcy korzystają, dołączyć do takiego projektu, w którym już oprócz naszego centrum kilka innych centrum funkcjonuje, żeby właśnie wcześniej dać te informacje dawcom w przystępny sposób, których najbardziej potrzebują.
4: Świetnie. Wejdźmy zatem na stronę bydgoszcz.portaldawcy.pl. Ja jako, że jestem dawcą, no to mogę się zalogować, a wystarczy do tego kilka ostatnich cyfr z numeru PESEL oraz kilka ostatnich cyfr z numeru telefonu. I to wystarczy, żeby się zalogować. W tym momencie właśnie to robię. No i rzeczywiście, widzę to wszystko, o czym wspomniałeś. To znaczy, no to, co mnie najbardziej cieszy jako krwiodawcę, termin najbliższej wizyty, bo zawsze musiałem to sobie obliczać, te tygodnie, a tutaj wszystko mam elegancko.
13: Tak, no to była podstawowa funkcjonalność, prosta, bardzo praktyczna, bo niby każdy wie, że to jest te 56 dni, ale no później wracać w pamięci, kiedy to było, jaki dokładnie mamy termin, trzeba było dzwonić albo odwiedzać centrum, a tak mamy to w przystępnej formie i w ogóle wszystkie dane, które mamy tutaj w aplikacji, one są bezpośrednio zaciągane z naszego systemu, więc one są no jeden do jednego powiązane. No i też nie ukrywam, że zależało nam, żeby ten portal uruchomić na początku roku, gdzie mamy najwięcej zapytań od dawców o tą ilość krwi oddanych w zeszłym roku, właśnie do tego rozliczenia podatkowego i tutaj osobna rubryka jest właśnie do tego dedykowana, żeby tą ilość można było sobie przepisać, bo to też ważne, zaświadczenie, które zazwyczaj jest pobierane, ono jest potrzebne tylko w przypadku wezwania przez Urząd Skarbowy.
4: No ja rzeczywiście potwierdzam to wszystko, o czym mówisz. Jest to wszystko tutaj widoczne. Jest też suma oddanych składników krwi. U mnie akurat ponad 20 litrów, z czego bardzo się cieszę. Czyli jeżeli ktoś nie zapisuje sobie na bieżąco, to też może sprawdzić, może zobaczyć. Ale to, co widzę na samym dole, to też program lojalnościowy.
13: Tak, tutaj można podejrzeć sobie nagrody, które mamy do wybrania w programie lojalnościowym. Za ile punktów są dane nagrody. Ja też myślę, że to też ucieszy dawców, że ten portal będzie na bieżąco rozwijany i jest cała masa pomysłów, które będą wdrażane przyszłościowo. Myślę, że może jeszcze nie w tej edycji, ale w kolejnej, jeżeli taka będzie, programu lojalnościowego, żeby te punkty były właśnie też dawców zliczane w aplikacji. No i nie chcę zdradzać za dużo, ale mamy pomysły na bardzo dużo fajnych funkcjonalności, które dawcom będą ułatwiały korzystanie właśnie tutaj i odwiedzin w naszym centrum. Z tego, co na pewno tutaj też wspomniałeś przy okazji planów tej ogólnopolskiej krwi, myślimy o tym, żeby jak najszybciej, korzystając z tych funkcjonalności, uruchomić rejestrację internetową, ale nie chcieliśmy wstrzymać jakby wdrożenia całości tylko z tego względu, więc pierwszym etapem właśnie ten portal dawców, a rejestracja internetowa pojawi się w najbliższym czasie.
4: No jasne, ja jako krwiodawca od razu mówię, że fajnie to wygląda i podoba mi się ta cała funkcjonalność, a jeśli to będzie rozwijane, no to już w ogóle bardzo mnie cieszy, a być może ucieszy też osoby, które dopiero
14: zostaną krwiodawcami. Być może są takie osoby, które zastanawiały się, czy pójść, kiedy pójść, jak to zrobić. No i taki portal może im pomóc. Taka ciekawa funkcjonalność, która przybliży im trochę to wszystko.
13: No na pewno każde ułatwienie zmniejsza ten próg wejścia. Ja dosłownie za chwilę też kieruję się do jednego z liceum na taką właśnie spotkanie z młodzieżą, bo nie ma co ukrywać, że sytuacja demograficzna też utrudnia nam działanie. Coraz mniej mamy tych młodych dawców, którzy będą, mam nadzieję, oddawać przez lata.
14: A dla osób, które po raz pierwszy będą przychodzić, które zastanawiają się, czy zostać krwiodawcą, no to co powiemy, jak zachęcamy takie osoby do tego, żeby podjąć tę decyzję?
13: Największą zachętą chyba jest to, że w tak prosty sposób, bo to jest naprawdę samego oddawania 5 do 10 minut, możemy pomóc uratować komuś życie. Gdybyśmy spytali, czy jesteśmy w stanie poświęcić 5-10 minut, żeby dać lek, którego się nie da kupić, którego się nie da wyprodukować, żeby uratować życie, no to myślę, że każdy by odpowiedział twierdząco, a jednak nie każdy jest dawcą. No i oczywiście też tych osoby, które chcą zostać dawcami, też zachęcam, żeby sprawdzić, poczytać na naszej stronie, z czym to się wiąże, że to jest całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia. No i oczywiście zapoznać się z tymi wymaganiami, bo oczywiście dawca musi być pełnoletni, musi być zdrowy, no i mieć też odpowiednią wagę ciała, minimum 50 kg.
14: Warto zatem oddawać krew, a można to zrobić w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz na akcjach wyjazdowych. Ich listę znaleźć można na stronie RCKiK. Póki co dziękuję i co? I do zobaczenia.
13: I w aplikacji również te ekipy wyjazdowe można znaleźć.
2: O krwiodawstwie rozmawiałem z Krzysztofem Laksem z RCKiK w Bydgoszczy. To co? Widzimy się w punkcie. Od czasu naszej rozmowy rzeczywiście w portalu dawcy pojawiły się pewne nowości. Odpalam aplikację Moja Krew i co ciekawe, mogę sprawdzić tu na przykład liczbę osób obecnie czekających w kolejce. To świetne rozwiązanie, bo pozwala sprawdzić aktualne obciążenie punktu i wybrać porę, w której dawców jest po prostu najmniej. Sam tak ostatnio zrobiłem, dzięki czemu całość przebiegła bardzo szybko. Sprawdzić można też liczbę dzisiejszych donacji we wszystkich placówkach bydgoskiego RCKiK. Podpatrzymy także stany magazynowe krwi oraz wyszukamy najbliższe akcje wyjazdowe. Dla mnie rewelacja. Was też zachęcam do oddawania krwi, ale też do spotkania się ze mną za tydzień. Na dziś niestety to już wszystko. Czas płynie nieubłaganie, a może to i dobrze, bo trochę nie mogę się doczekać zimy, jarmarku bożonarodzeniowego i seansu Kevina. No co, tak już mam. Póki co chłońmy ostatnie dni lata i nastrajajmy się na jesień. Dniowa kawa już zamówiona? Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem. Wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
15: Radio Złote Przeboje.